Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chcę

0: SK Rock Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie. Kolejne spotkanie w obrazach z historii Kościoła i kolejne spotkanie z pisarzami, twórcami angielskimi czy też brytyjskimi nawróconymi i kolejne spotkanie z Luisem. Moimi i Państwa gośćmi są znani z poprzednich już audycji Jarema Piekutowski.
2: Dobry wieczór Państwu.
1: Oraz Michał Gruszczyński.
3: Dobry wieczór.
1: Urwaliśmy naszą opowieść o Luisie chronologicznie gdzieś przed II wojną światową, w tych niespokojnych latach międzywojnia, a wędrując wraz z jego literaturą przy książce, a właściwie trylogii kosmicznej, czyli przy takiej części jego twórczości, którą określamy jako fantastyka, science fiction. Omawialiśmy wcześniej także Narnię. To, co fascynuje mnie u Luisa, to jest łatwość, z jaką on opisywał mechanizm zła działającego w świecie, ale nie bezpośrednio, tak jak nam się zawsze kojarzy zło, tak? Krwawy dyktator, koncłagry, jakieś gabinety tortur, przesłuchiwanie. Nie. Zło działające subtelnie. Zło, które deprawuje ludzi, zło, które sprzedaje się bądź reklamuje się jako dobro.
2: Luis był doskonałym psychologiem. Jeden z moich ulubionych cytatów z Luisa to jest taki. Ona jest tego typu kobietą, że żyje tylko dla innych. Tych innych można zawsze poznać po zaszczutym wyrazie twarzy.
1: Coś niesamowitego.
3: Luis był przede wszystkim, tak jak się już wspomnieli w poprzedniej audycji, bardzo dobrym logikiem, opierającym się na rozumie, ale kierującym się nie tylko rozumem. Można powiedzieć, że i widział po prostu działanie. Tu mi chodzi, proszę Państwa, takie, trudno jest to tak określić krótko. W każdym razie on widział po prostu niemal to w sposób matematyczny, jak to zło pełza. Coś, co w historii my nazywamy łańcuchem przyczynowo-skutkowym.
1: Arystotelesowski.
3: Tak. I tak jak pan powiedział, że to jest takie zło ewolucyjne. Bo to jest tak, jak też kiedyś mówiono, że jeśli się człowiekowi wyrwie poduszkę od razu spod głowy, to on się obudzi. Ale jeśli robi się to powoli, to on śpi dalej. I jego świat nie ulega zmianie.
2: Oczywiście zło zamaskowane, zło takie nie wprost jest najgroźniejsze. W słynnej książce, o której pewnie będziemy jeszcze mówić, która na polski została przetłumaczona, jej tytuł został przetłumaczony jako Listy starego diabła do młodego. Właśnie stary diabeł do młodego mówi, no na pewno uczono cię tej nudnej sztuki kuszenia seksualnego, gdyż Luis tutaj mówi, a to był świat jednak dosyć purytański i kościół dosyć purytański, że...
1: Wciąż jeszcze.
2: Tak. Że te grzechy seksualne, te grzechy tak zwane gorące, typu tam obżarstwo, gniew, nieczystość, to nie są najważniejsze. Najważniejsze są te, które po cichu zakradają się do głowy i ukrywają się pod postacią dobroci swego rodzaju.
1: Tak.
2: Altruizmu. Jak to dwie osoby potrafią sobie nawzajem wyrywać krzesło, żeby właśnie podstawić tej drugiej to krzesło, że on sam nie usiądzie, tylko żeby ten drugi człowiek usiadł i są skłonni się pozabijać, żeby tylko pokazać swój altruizm, tak?
3: Zresztą, tak jak już jesteśmy w listach starego diabła do młodego, on już we wstępie powiedział mniej więcej tak, jak pan powiedział właśnie przed chwilą o państwie totalitarnym, że to nie jest państwo obozów koncentracyjnych, nieważne jak się będą nazywać, że to nie jest państwo masowych egzekucji, krwawych przesłuchań, tylko to jest przede wszystkim państwo totalitarne, to jest państwo rozbudowane biurokracji.
1: Zdaje się, że to jest porównanie piekła, że tyle państwa totalitarnego,
3: tak,
1: piekła.
3: Że do państwa totalitarnego właśnie.
1: Piekło to jest wielki urząd, gdzie jest mnóstwo urzędników.
2: Tak, jest takie angielskie określenie biurokracji red tape, czyli czerwona taśma i to określenie było inspiracją dla nazwania diabła właśnie, screw tape. Screw, no to jest słowo oznaczające śrubę, ale także oznaczające pewną czynność seksualną w niezbyt ładnej wersji, czy też zepsucie czegoś. I to połączone z tym tape, które pochodzi od tasiemca, czyli tapeworm w języku angielskim, ale także od red tape, czyli biurokracji, czyli jakaś taka boleśnie wkręcająca się śruba, coś zepsutego, biurokracja i tasiemiec to razem stanowi właśnie owego diabła w jego imieniu.
1: I zobaczcie, panowie, listy starego diabła do młodego pisane są, o ile dobrze pamiętam, on zaczyna je pisać jeszcze w trakcie wojny. Tam są zresztą nawiązania do bombardowań Londynu, do takich
3: tak,
1: wydarzeń.
3: Tak, do sytuacji na
1: brytyjskiej. One się ukazują po wojnie, czyli dzieli nas od momentu ich napisania już ładnych kilkadziesiąt lat. Ale Luis oczywiście słowami, które wkłada w usta, raczej pod pióro starego diabła, owego krętacza, w jakiś sposób przewiduje, antycypuje sytuację, którą teraz niektórzy trafni badacze rzeczywistości określają jako aksamitny totalitaryzm. Czyli to, co rodzi się na naszych oczach, ja nie wiem, czy panowie się ze mną zgodzą, ale ja to tak widzę. Zachodnie ponowoczesne cywilizacje, zachodnie państwa, które wprowadzają pewne totalitarne ustawy, ale nie poprzez bat, nie poprzez obozy koncentracyjne, tylko szereg drobnych ustaw urzędniczych w sposób delikatny. Ktoś kiedyś powiedział, że mamy taką wizję totalitaryzmu, takiej antyutopii swoistej, najbardziej chyba znaną, to jest 1984 George'a Orwella, tak? I to jest taka brutalna, oparta na przymusie, na zadawaniu cierpienia ludziom, antyutopia. Natomiast mamy jeszcze inne wizję antyutopii. To jest na przykład Nowy Wspaniały Świat Huxleya, to jest 451 Fahrenheit, tak?
3: Tak.
1: Roya Bradbury, skądinąd wspaniałego pisarza, o którym też warto by powiedzieć. Tamte antyutopie, one nie zadają jakiegoś wielkiego bólu ludziom. Nie, ludziom żyje się w pewien sposób przyjemnie w tych antyutopiach. I zwróćcie uwagę, panowie, czy nasza współczesna cywilizacja, mówiąc nasza, mam na myśli no tą postłacińską, postrzymską cywilizację zachodniej Europy, nie wchodzi powoli w tą fazę, którą Louis kilkadziesiąt lat temu wieszczył w swoich wystąpieniach, w swoich książkach. Takiej właśnie cywilizacji, która systemem nakazów, ale wprowadzanych bardzo delikatnie, oczywiście z pełną legitymacją najwyższej doskonałej władzy, jaka istnieje, czyli władzy ludu, tak, władzy demokratycznej. Powoli zaczyna ograniczać to ludzi, ale w sposób bezbolesny. Ludziom żyje się przyjemnie w tym wszystkim.
3: No właśnie, to co mamy dzisiaj, że tak jak nawet, proszę państwa, proszę zwrócić uwagę, że czasami jest debata, która wchodzi na tak zwany temat kontrowersyjny. Kiedyś to było wiadomo, co jest kontrowersyjne. Są dwie opinie i spróbujmy rozmawiać. Dzisiaj temat kontrowersyjny z reguły to jest ten, kiedy druga osoba nie ma argumentów już na naszą rzecz.
1: I odpowiada wtedy, to jest kontrowersyjne.
3: To jest kontrowersyjne, to jest definitywne zakończenie na dyskusja. Zresztą to jest temat kontrowersyjny, a poza tym po co wracać do tego, to jest nieprzyjemne, to jest cierpiące. To dotyczy wszystko.
1: Czy omówimy to innym razem innym i razem. Wprowadzimy ustawę przy następnym posiedzeniu Sejmu. Już naszą. Poczekamy, aż tych posłów, którzy jeszcze stawiają opór, będzie mniej na sali. I chytrze wprowadzimy nową ustawę.
2: U Louisa to jest opisane w tej ohydnej sile doskonale, gdzie Instytut Naukowy zaczyna się rozrastać, tworzy własną policję, ma wsparcie prasy, zresztą sami piszą artykuły do tej prasy i nagle okazuje się, że to, co było pomyślane jako element sprzyjający rozwojowi kraju, no to nagle przeciwko aktualnej sytuacji całkowicie zaczyna się przeciwstawiać temu porządkowi, który jest i tworzyć nowy porządek, już nie humanistyczny, jak to pan redaktor powiedział, tylko transhumanistyczny, gdyż naukowcy są tam owładnięci taką obsesją, co zrobić, żeby człowieka wyjąć z ciała i przekształcić w formę bardziej trwałą.
3: I takie tworzenie nowego człowieka, prawda? Coś, co jest zawsze jakby marzeniem każdego systemu totalitarnego. Nieważne, jak to się będzie nazywało, czy Ibermensch, czy sowiecki ciała wiek, prawda? To jest właśnie stworzenie nowego człowieka.
2: Pozorny humanizm przekształca się w swoje przeciwieństwo.
3: Tak, to jest tak, jak mniej więcej jak było też możemy powiedzieć jakby o pewnej utopii, też bardzo fajny film, o krasnoludkach w reżyserii Louisa Machulskiego, że polokoktowcy nas nie kochają, ale my ich będziemy tak długo kochać, aż oni nas pokochają.
1: To jest te słowa tutaj o tym tworzeniu nowego człowieka, ale w gruncie rzeczy niszczeniu starego, no bo żeby stworzyć nowego, trzeba zniszczyć starego, zniszczyć kulturę, w jakiej on wyrósł, tak, bo on jest tak mocno skażony tą kulturą. Cywilizacja tworzy się, jak niektórzy znawcy twierdzą, to nie jest kwestia kilku tysięcy lat, to jest często według niektórych obliczeń kwestia 100 tysięcy lat, tak? Nasza cywilizacja tworzyła się przez 100 tysięcy lat i tak łatwo się z nią rozprawić nie da. Ale właśnie, by ludzkość można było zbawić, wpierw trzeba się będzie z nią rozprawić. By człowiek był człowieka bratem, trzeba go wpierw przećwiczyć batem.
2: Szpotański,
1: dokładnie. W prostych, niewyszukanych rymach oddał to, co Louis i ludzie jemu podobni, pisząc o wiele bardziej wyrafinowanym językiem, też dostrzegali to zagrożenie, które jest wokół nas. Zagrożenie nie w tej chwili dywizjami Waffen-SS i komorami gazowymi, tylko właśnie tym aksamitnym totalitaryzmem. Ja je dostrzegam. Cieszę się, że panowie również. Dostrzegał je również Louis. I taka znaczna część jego działalności publicznej to były owe odczyty, prawda, w których brał udział, które zresztą sam inicjował. On się uważał za tego wojownika chrześcijańskiego i zarazem cywilizacyjnego.
3: Tak, zresztą to jest jednak nawrót do antyku, jak i do średniowiecza, czyli właśnie debaty, proszę państwa, przecież tak naprawdę niektórzy uważają, że początek reformacji, czyli rozłamu w uniwersalizmie, to było to, że nikt nie przyszedł na debatę z Marcinem Lutrem i on po prostu tak się potem poczuł jakby poruszony w tej swojej, nie wiem, dumie, nie wiem jak to nazwać.
1: Jego ego zostało urażone.
3: Bardzo tak. Mocno urażone, że on to, że z tej Wittenbergi to rozesłał wszystkie listy do wszystkich ośrodków akademickich
1: i
3: Europy.
1: I z reformatora kościoła zamienił się w rewolucjonistę.
3: Tak.
1: Bo przecież do tego momentu on chciał reformować kościół święty, katolicki, niepodzielny. Był w końcu zakonnikiem. No i znowu powraca nam wątek z pierwszej naszej części opowieści o Louisie. Animozje, sympatie, emocje osobiste potrafią bardzo dużo dokonać w życiu, bo przecież właśnie urażone ego, jak wielu biografów twierdzi, urażone ego Lutra spowodowało w gruncie rzeczy rewolucję, tak? Bo to była rewolucja, zerwanie owej jedni chrześcijańskiej, owego uniwersalizmu chrześcijańskiego, który wciąż jeszcze w zachodniej Europie istniał.
2: I tu ogromną zaletą jest kultura angielska z umiejętnością eleganckiej dyskusji, która to dyskusja była prowadzona w grupie słynnych Inklingów, o których już mówiliśmy trochę przy okazji Tolkiena, i do której to grupy gdzieś około 1933 roku dołączył także Louis.
1: Czy mamy jakieś opisy tego, jak on się w owej grupie udzielał? Przez niektórych biografów, historyków Inklingów on jest uważany za drugą po Tolkienie co do ważności i aktywności postać. Rzeczywiście tak było?
2: Znaczy, ja w ogóle źle powiedziałem przed chwilą, chciałem się poprawić, że on dołączył. Tak naprawdę był jednym z założycieli. U niego w pokoju się Inklingowie spotykali przez dłuższy czas, ale tam były też takie postaci, które dzisiaj w Polsce są mniej znane, a które miały, można powiedzieć, największy posłuch i autorytet. I to przede wszystkim jest niejaki Charles Williams, który był trochę starszy od...
1: No właśnie, mniej znana postać.
2: Tak, niestety jego książki w Polsce nie zostały wydane, a jest to poza George'em MacDonaldem, o którym mam nadzieję, że jeszcze potem chwila, to jest to najważniejszy, jest to chyba człowiek, który wywarł największy wpływ na Louisa. On wydał takie dwie książki, Wojna w niebie, War in Heaven i Zejście do piekieł, Descent into Hell, które też mają charakter takiego proto-science fiction i czy gdzieś coś między baśnią a współczesnym science fiction, i myślę, że to one zarówno na Narnię, jak i na trylogię kosmiczną wpłynęły ogromnie. Mam nadzieję, że ktoś je w Polsce wyda. Tutaj mój kolega Maciej Szymkiewicz nosił się z zamiarem stworzenia takiego wydawnictwa. No, trzymamy kciuki.
3: Tak jak zawsze, tak jak też na filmach jest przedstawiane, czy nazwijmy to w pop kulturze, ci dwaj panowie, jeśli chodzi o Inklingów, Louis, profesorowie Louis i Tolkien są po prostu nierozłączni. Oni tworzą taką, można powiedzieć, taką dyskusyjną bestię o dwóch głowach.
1: Zabrzmiało groźnie.
3: Tak, ale to tak fajnie brzmi, no tak jak był Chester Bellock, o którym żeśmy mówili, prawda, parę miesięcy wcześniej. W każdym razie to są osoby, które raczej dominują i tak jak powiedział pan Jarema, co jest jeszcze ważne o Inklingach, też żeśmy wspominali o tym parę miesięcy temu, w trakcie tych spotkań uczestnicy czytali też swoje dzieła, fragmenty pisanych powieści, prac i tak naprawdę ciekawą rzeczą byłoby się na przykład zorientować, jaki był wpływ na przykład, czy wpływ był jakiś Louisa na Tolkiena i odwrotnie.
1: To wiemy, to akurat wiemy, bo Tolkien pisał w dużej mierze te swoje dzieła fantasy do szuflady. I on, zresztą no, wystarczy prześledzić cały cykl pisarski, jeśli chodzi o drugiego Hobbita, czyli Władcę Pierścieni, bo przecież to miał być początkowo drugi Hobbit. To jest prawie ćwierć wieku. Od napisania pierwszych słów do wydania. On się z tym nosił, on zaczynał, przeprawiał, poprawiał, nie był zdecydowany. On nie był też zdecydowany, przez pierwsze odczyty Hobbita są też w kręgu Inklingów. On nie był zdecydowany, czy to wydawać, czy nie wydawać, albo to taka opowieść, którą czytał swoim dzieciom, a Louis go bardzo silnie naciskał. Jak najbardziej, wydawaj, to jest dobre. On mu kibicował w tym i tu właśnie mojego kochanego Tolkiena nie mogę zrozumieć, że o ile Louis mu kibicował, dopingował go tak pozytywnie, udzielał mu tej krytyki konstruktywnej, tak jak w Rejsie. Róbmy tak tą krytykę, żeby tej krytyki nie było. To Tolkien się tym samym nie odwzajemnił Louisowi.
2: Mówiło się, że Tolkiena irytuje ta niezwykła łatwość pisania, którą miał Louis. Tolkien był perfekcjonistą.
1: Czyli element zazdrości być może podchodził tutaj.
2: Tak, no z tym, że są to domniemania biografii.
3: No tak. Z jednej strony być może też mu nie pasowało ten prosty styl pisania, to, o którymś mówili w poprzedniej audycji. Właśnie profesor Tolkien widocznie miał tą inną wizję, on może chciał tworzyć dalej jakby w tej tematyce tych rozbudowanych mitów. Mówię, a tu jest taka prosta opowieść, może on wstydził się opowieści dla dzieci, a przecież jak wiemy, no to jest bardzo ważna rzecz.
1: On się też niepokoił, pamiętam w paru opracowaniach o Inklingach i o samym Tolkienie pojawia się ten lęk Tolkiena, co koledzy uniwersyteccy powiedzą na to, co koledzy profesorowie szacowni powiedzą na taką, zdawać by się mogło, frywolną pisaninę. Zdaje się, że tutaj też poczucie własnej ważności, które w każdym z nas jest większe czy mniejsze, odgrywało swoistą rolę. No i właśnie, czy panowie wiecie coś na zasadzie swoistej analogii, jak ten lęk wyglądał u samego Louisa? Czy on bał się, jak ta jego lekka literatura zostanie potraktowana w kręgach akademickich? W końcu był profesorem literatury najbardziej szacownego uniwersytetu.
2: Tu są takie dwa istotne momenty. Pierwsza kwestia jest taka, że Louis liczył się na pewno ze zdaniem Tolkiena, gdyż w tej ohydnej sile uzupełnił współczesną, ziemską narrację o nawiązania do mitu arturiańskiego, co niestety Tolkien także skrytykował i stwierdził, że to kompletnie nie jest tak, jak powinno wyglądać. Natomiast drugie takie zdarzenie, które wskazywało na pewną wrażliwość Louisa na krytykę, i to jest takie wydarzenie, nad którym mocno zastanawiają się biografowie, wręcz kuriozalne. Otóż w 1948 roku, w ramach którejś z debat, Louis dyskutował z panią profesor Elizabeth Anscombe, także chrześcijanką, na tematy związane z teologią naturalną, już bardzo filozoficzne i daleko idące, na temat przyczyny, na temat użycia słowa ponieważ, na temat natury związków przyczynowo-skutkowych, i pani profesor wypunktowała pewne błędy w rozumowaniu Louisa, jednocześnie będąc chrześcijanką bardzo pozytywnie odnosiła się do jego argumentacji i mówiła, że ta argumentacja dokądś tam prowadzi, tylko ona musi być dopracowana. Natomiast Louis był kompletnie zdruzgotany po tej dyskusji i stwierdził, że pani Anscombe zmiażdżyła go jako apologetę chrześcijańskiego, i w związku z tym on się zastanawia w ogóle, czy tę apologetykę dalej uprawiać, przynajmniej w takiej formie, w jakiej dotąd uprawiał. I faktycznie do końca życia raczej skupił się na kwestiach pobocznych, nie wprost apologetycznych, tylko na przykład na omawianiu kwestii miłości w Czterech Miłościach, w książce właśnie pod oryginalnym tytułem The Four Loves, czy też na koniec życia już w opisywaniu swoich bardzo trudnych doświadczeń, w smutków, Grief Observed. Natomiast także to było różnie. Najpierw Louis pisał bardzo dużo i bardzo szybko, zdawałoby się nie przejmując się kwestią krytyki, a nagle okazało się, że jakiś tam jeden argument trafił go prosto w serce.
1: W każdym z nas istnieje jednak coś takiego jak miłość własna.
3: No tak, być może też okazało się, że przestał być tym mistrzem debaty.
1: Trafił na lepszego.
3: Został zdetronizowany. I
1: niczym pan Musashi po przejściu całej Japonii wzdłuż i wszerz, po pokonaniu wszystkich przeciwników, został pokonany przez jakiegoś staruszka z motyką w ręku i stwierdził, że dopiero teraz musi się zacząć uczyć poważnie szermierki, i udał się na górę Fujiyama, by oddać się medytacją. Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
0: Historia Kościoła.
1: I ponownie jesteśmy przy mikrofonach. Panowie Michał Gruszczyński i Jarema Piekutowski oraz ja, prowadzący Obrazy z Historii Kościoła, Marcin Bąk. Jesteśmy już po II wojnie światowej w naszej opowieści o jednym z barwniejszych chyba pisarzy, apologetów chrześcijańskich, jakim był Clive Staples Louis. Pojawiły nam się tutaj listy starego diabła do młodego. Gdybyśmy spróbowali teraz na chwilę ogarnąć na potrzeby naszej audycji i dla wygody naszych słuchaczy posegregować twórczość Louisa, tą bardziej znaną. Nie mówimy tu o fachowych jego dziełach naukowych, które powstawały na potrzeby uniwersytetu, tylko tą twórczość bardziej znaną. Czy możemy pokusić się o kilka takich szufladek, które ułatwią nam rozmowę i orientowanie się w Louisie? Narnia, czyli powieści dla dzieci, opowiadania dla dzieci, tak potocznie traktowane. To jest pierwsza szufladka.
3: To jest pierwsza rzecz. Druga, można powiedzieć już dla ludzi, dla osób jakby dorastających, dla starszej młodzieży, to jest trylogia kosmiczna.
1: Czyli literatura science fiction, jeśli tak można by tak powiedzieć.
3: I potem już

0: Literatura dla dzieci to byłaby faktycznie szufladka osobna, natomiast jeżeli chodzi o literaturę, o beletrystykę, to tutaj są... To są moim zdaniem nurty ze sobą splecione, to znaczy ta tak zwana literatura chrześcijańska, czyli przede wszystkim Listy Starego Diabła do Młodego, potem Toast Screwtape'a, ale także Podział Ostateczny, czy też Wielki Rozwód, bo taki byłby lepszy tytuł tego dzieła, to bym powiedział, że to jest w pewnym sensie jedno z trylogią kosmiczną. Natomiast jeszcze jest cały ten nurt naukowy, że tak powiem cięższy, gdzie między innymi Alegoria Miłości, różne eseje na temat literatury angielskiej i do tego nurtu dołączyłbym także Odrzucony obraz.
1: Wiem, że to jest nieco cięższy, ale wciąż jeszcze to jest popularyzacja wiedzy, prawda? To nie są monografie naukowe, to o czym tutaj rozmawialiśmy.
0: No są także, na przykład nie wydana w Polsce właśnie Alegoria Miłości, The Allegory of Love, studium tradycji średniowiecznej.
1: Czyli to już jest takie ściśle jego praca naukowa. Szkoda, że nie wydana w Polsce. Myślę, że kolejny apel do tych, którzy nas teraz słuchają i być może mają wpływ na cykle wydawnicze i w ogóle na pomysły wydawnicze. Jest wciąż jeszcze mnóstwo rzeczy Lewisa, które warto by przetłumaczyć na język polski i wydać w Polsce.
0: No ja tu przed sobą mam z 10 jeszcze takich książek, na przykład Beyond Personality, czyli Poza osobowością, bardzo ciekawa pozycja gdzieś tam z dziedziny filozofii apologetyki, która nie została wydana, no i właśnie te rzeczy naukowe. Ale co ciekawe, w ogóle Lewis debiutował wierszem w 1919 roku, wierszem pod tytułem Death in Battle, śmierć na bitwie. No takim dość mocno bym powiedział, dość mocno patetycznym, zresztą wydanym tuż po wojnie, gdzieś tam jeszcze w tych powojennych klimatach, jako pewne odreagowanie, no nie było...
1: Jego doświadczeń bezpośrednich. Tak,
0: tak? No niemniej nie była to literatura wielkiej próby, powiedzmy sobie.
1: I w ogóle z poezją chyba później, poezją przez siebie tworzoną, nie miał zbyt mocnych związków, raczej się w tym prozatorskim pisaniu wyżywał.
0: Niewiele znam udanych potem prób poetyckich Lewisa, w ogóle niewiele znam tych prób. Chyba z naszych trzech panów, o których mówiliśmy, to najbardziej gdzieś przy poezji pozostawał Chesterton. I chyba najlepiej mu to wychodziło, chociaż też nie było.
1: Tolkien też potrafił wiersze.
0: A no tak, no, w obrębie samego Władcy Pierścieni są cudowne wiersze.
1: W polskim przekładzie najczęściej Włodzimierz Lewik. Chociaż i pani Maria Skibniewska parę razy też się wzięła za przetłumaczenie, nawet mową rymowaną, co przecież łatwe nie jest, bo jak się mówi, poezja tłumaczona może być albo wiernie, albo pięknie. Inaczej się nie da.
0: No niestety próbował się za to tłumaczenie brać także pan Jerzy Łoziński.
1: Oj, spuśćmy story na te story i pomówmy o Batorym.
2: Łozizmy, tak. To jest wiadomo co.
1: Wróćmy może do naszego... Właśnie, wróćmy do Lewisa. Wspominaliśmy już, że jego biografia nie jest taką biografią prostą. To nie jest biografia, którą dałoby się wsadzić w jakieś ramki modelowego świętego, tak? Jego życie osobiste też nie było łatwe. Miewał związki, tak, z paniami, nie zawsze w swoim wieku, czasem sporo starszymi. Najważniejszy etap jego życia to jest już bliżej końca, prawda? Postać, która wywarła spory wpływ na niego i postać ta pojawia się w filmie
2: Cienista Dolina.
1: Cienista Dolina, do którego wszyscy państwa tutaj namawiamy. Jeżeli kto nie oglądał jeszcze z Antonym Hopkinsem, koniecznie obejrzeć trzeba. Film, który trudno nazwać biograficznym, bo to nie jest biografia Lewisa, to jest po prostu wycinek, ale szalenie ważny jego biografii. Myślę, że koniecznie trzeba na ten temat coś powiedzieć.
2: Film, proszę państwa, właśnie tak jak żeśmy już powiedzieli wcześniej, przedstawia zarówno i środowisko akademickie i zawiera fragmenty debat Lewisa, czas powstawania jego najsłynniejszego dzieła, czyli Narni, jednocześnie przykład właśnie, kiedy spotyka, byśmy powiedzieli, miłość swojego życia. I co jest bardzo ważne, to nie jest taka ckliwa miłość, tak jak my jesteśmy pokazani, prawda, przyzwyczajeni, że jest cukierkowo. To jest pokazana też miłość dojrzałego człowieka.
1: On ma już tam po 50,
2: jest
1: prawda?
2: Po 50, tak, on jest już tam, on jest renomowany, już profesorem. Jest pokazane, jaki wpływ ma ta osoba na niego i jak ten człowiek w pewnym momencie, że postanawia zmienić to swoje podejście. Co ja przez to rozumiem, że po prostu przestaje żyć, mówiąc kolokwialnie, na kocię łapę, a postanawia się ożenić.
1: Powiedzmy może parę słów o tej postaci, bo to też jest postać nietuzinkowa tej największej miłości życia. To jest Amerykanka, prawda?
0: Tak, jest to Amerykanka żydowskiego pochodzenia, bardzo związana zresztą z tą żydowską tradycją. Jest cudownie sportretowana właśnie w filmie Cienista Dolina, jako taka kobieta z jednej strony

0: niesamowicie wrażliwa, niesamowicie emocjonalna, a z drugiej strony bardzo silna, bardzo odważna.
1: Taka trochę sufrażystka, feministka, taka nowoczesna, nie? Ona tam autem jeździ, jest tak ubrana jak na tamte czasy, dość, rzekłbym, frywolnie. Taka kobieta wyzwolona, niezwiązana tą męską, patriarchalną, opresyjną
2: tak,
1: kulturą.
2: Jest pokazane, jak
0: daj na mnie jednak, Panie Boże, takie feministki dzisiaj.
2: Tak, tak.
1: Właśnie.
2: Tak.
1: W każdym razie, ja taki obraz odniosłem, że to jest postać niezależnej kobiety, ale bardzo silnej i właśnie tak jak pan Jarema powiedział, z drugiej strony bardzo wrażliwej. Ona ten świat widzi, jaki jest wokół niej. Jak wyglądają kwestie wiary tej kobiety? Szalenie chyba ważne dla całego tego plotu. Ona jest, tak jak pan Jarema powiedział, Żydówką, tak. Ale przechodzi na chrześcijaństwo. Ale
2: przechodzi na chrześcijaństwo, to jest też właśnie pokazane. Zresztą też, na co chciałbym też zwrócić uwagę, że kiedy ona właśnie przychodzi do tego słynnego już profesora Lewisa, ona nie rozmawia z nim, że prawda, z pozycji klęczącej, tylko jak z równym partnerem. To jest, proszę państwa, to jest naprawdę, ten film jest trudno powiedzieć, zresztą ta audycja nie ma mówić o filmie, tylko my chcemy zachęcić.
1: Ale film dobrze oddaje, tak. Uważany jest przez wielu biografów Lewisa za dobrze zrobiony i pokazujący tą rzeczywistość, ten fragment rzeczywistości dobrze, tak jak on wyglądał.
2: Tak, to jest, no to jest, ja nigdy nie lubiłem tak o filmach rozmawiać, bo uważam, że filmy powinno się oglądać, ale to jest jedno, czyli właśnie mamy pokazane jednak wpływ Lewisa także na ten apologetyzm chrześcijaństwa, że jednak musiał mieć coś w sobie, musiał mówić zajmująco, skoro osoba jedna nie to, że zmienia wyznanie, ale zmienia religię.
0: Czy Jay David Mann związana gdzieś tam, jeżeli chodzi o tradycje rodzinne, z judaizmem była przez dłuższy czas komunistką i ateistką i właściwie w momencie, kiedy spotkała Lewisa, to już się nawracała na chrześcijaństwo, z tym, że no, była to, jak to się mówi, kobieta z przeszłością czy po przejściach, gdyż miała wcześniej męża alkoholika, który z dużą przemocą ją traktował i ona przyjeżdża ze Stanów Zjednoczonych do Lewisa jako jego fanka w pewnym sensie. I to jest pięknie pokazane właśnie w filmie Cienista Dolina, gdzie ona z taką śmiałością staje przed nim. Widać, że gdzieś wewnątrz te emocje grają, bo to jest dla niej bardzo ważna postać, ale bardzo śmiało i momentami wręcz dyskutując z Lewisem, zaczyna tę rozmowę, a Lewis chyba miał słabość do takich właśnie silnych postaci kobiecych, do takich kobiet z charakterem, gdyż podjął ten dialog.
1: Ona przyjeżdża nie tylko z wielką estymą dla swojego mistrza, za jakiego uważa Lewisa, ale przyjeżdża też z tą przeszłością i z całkiem sporym, podrośniętym chłopczykiem.
0: Dwoma synami, Dawidem i Douglasem zresztą. Dawid został potem takim spadkobiercą całej spuścizny Lewisa.
1: No i faktycznie, tak jak panowie powiedzieli, między tym dwojgiem ludzi, to znaczy szacownym profesorem, a zarazem apologetą chrześcijańskim Lewisem, a tą kobietą po przejściach, kobietą z przeszłością, zawiązuje się autentyczna, prawdziwa miłość, co świadczy o tym, że miłość, może ta prawdziwa, nie jest związana tak do końca z naszą cielesnością, nie jest związana z naszą metryką, z naszym wiekiem, tylko jest to, czy uczucie, czy też akt woli, jakby powiedzieli scholastycy za Arystotelesem, całkowicie niezależny od owych uwarunkowań i przypadłości zewnętrznych. Coś pięknego. Dla mnie coś pięknego.
0: Pani Moore, poprzednia kochanka, choć to akurat było w tajemnicy Lewisa.
1: A, to się nie liczy. Jak w tajemnicy, to się nie liczy.
0: Była od niego 25 lat starsza, ponad 25 lat. Natomiast Joy była od niego młodsza o 17 lat. Także było to w jego życiu coś zupełnie nowego. Oni mieszkali wtedy razem z bratem w domu, z bratem Warrenem w domu po pani Moore i Warren tak nie za bardzo był zwolennikiem tego, żeby tam się wprowadziła jakaś pani domu, ale myślę, że się szybko dogadali, bo to była osoba czarująca i potrafiąca zrobić bardzo dobre wrażenie na innych. Natomiast tu jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Otóż Jay David Mann była ciężko chora.
1: To był też nowotwór, zdaje
0: tak,
1: się.
0: Tak, to był nowotwór kości, co gorsza, czyli wyjątkowo
1: cierpiący.
0: Odmiana.
1: Umiera się długo, cierpiąc i do końca zachowując świadomość i czucie.
0: I Lewis, wiedząc to, zdecydował się całą swoją osobą i z wielką siłą na ślub z nią i ten ślub miał miejsce w szpitalu. No, można wręcz powiedzieć, przynajmniej tak spodziewano się, że było to łoże śmierci pani David Mann, późniejszej pani Lewis, ale mimo to on wziął z nią ślub i stał się cud w tym momencie, gdyż ten nowotwór przynajmniej na pewien czas się cofnął, czego lekarze się w żaden sposób nie spodziewali.
1: Czyli oni przeżyli jeszcze czas jakiś jako małżonkowie, chociaż no, mając ten wyrok śmierci gdzieś tam zawieszony nad łożem, ale z drugiej strony każdy z nas go ma, tylko trochę dalej odsunięty.
2: Zresztą jeśli chodzi o początkową fazę relacji między panią Davidman a profesorem Lewisem, też Tolkien był bardzo niezadowolony, że...
1: A no właśnie.
2: Tutaj... Że jego przyjaciel, no brzydko mówiąc znów...
1: Był krótko, zazdrosny, tak,
2: zazdrosny, ale
1: sposób.
2: To jedno, ale że tak się prowadzi po prostu, bo Louis, znaczy Tolkien, przepraszam państwa, on miał to właśnie tak, można powiedzieć, prosto ułożone, że jak jest kobieta, to musi być żona, prawda? To on tak trochę podchodził, to można powiedzieć, w sposób nawet ultrakonserwatywny, co oczywiście nie krytykujemy tego.
1: Tolkien poza tym też miał to swoje życie tak dobrze ułożone, to znaczy on miał żonę, rodzinę? On miał kochankę, która była żoną zarazem, bo przecież erotyka, o czym żeśmy przy okazji audycji o Tolkienie mówili, odgrywała ważną rolę i taką zdrową w jego życiu. Miał życie rodzinne, czyli potomstwo, ale wychodził z domu, miał swój uniwersytet, na którym się wyżywał wspaniale, miał swoje kluby, na których się wyżywał właśnie jako ten...
2: Towarzysko
1: też. No tutaj nagle w ustabilizowane życie już panów w sile wieku, o ustabilizowanej pozycji społecznej, wtargnęła jakaś amerykańska Żydówka, komunistka, która wyrwała nam naszego kolegę Lewisa.
0: No, ja trochę się pokuszę też o psychologię. No, małżeństwo Tolkienów nie było jednak, zwłaszcza w późniejszym okresie, zbyt udane. Tam były różne problemy i być może ta zazdrość, o której pan redaktor powiedział przed chwilą, Tolkien zobaczył, że Lewis przeżywa drugą młodość, sam tej drugiej młodości nie przeżywał niestety. No być może to też zdecydowało, ale to były czasy, kiedy w kościele anglikańskim rozwody jako takie, czy też zawieranie nowego małżeństwa po rozwodzie nie było raczej specjalnie dozwolone, choć jasnych zaleceń w tej sprawie nie miał kościół anglikański i Tolkien po prostu traktował nowe małżeństwo Lewisa jako no, co najmniej niesakramentalne. Niemniej tego ślubu udzielił wielebny Peter Byte, więc to był taki trochę wyłom wobec tego, co w kościele wtedy się uznawało.
2: Zresztą to być może było też jest inne spojrzenie, że jednak tak jak panowie powiedzieliście, że w ustabilizowany świat, czyli w taki piękny, konserwatywny świat, wdarła się taka młoda siła. Całkowicie tak. Inny świat. I być może to też była lęk jakby. Co będzie potem z tym jego przyjacielem? Bo przypuszczam, że Tolkien do końca życia tęsknił jednak za Lewisem. Na pewno mu brakowało tych dyskusji.
1: I ciągle wierzył. Podobno do samej śmierci Lewisa, no jednak dużo wyprzedził w wędrówce na tamten świat do pana Lewis, swojego starszego jednak kolegę, trochę starszego Tolkiena. On podobno do końca wierzył, że jednak uda się do tego jedynego kościoła rzymskiego, katolickiego, apostolskiego nakłonić Lewisa, co się w końcu nie udało. Lewis dużo wcześniej z tego świata zszedł, ale zanim zszedł, zeszła jego małżonka. I to było bardzo ważne wydarzenie, które odbicie znalazło w literaturze i opowiemy sobie o tym za chwilę po przerwie.
3: Historia Kościoła.
1: I wracamy ponownie do naszej opowieści o barwnym literacie, barwnym twórcy, jakim był Clive Staples Lewis. Film, do którego kilkakrotnie już żeśmy sięgali we wspomnieniach, ci z państwa, którzy nie oglądali, koniecznie obejrzeć muszą. Cienista Dolina zawiera w swoich końcowych oczywiście scenach śmierć tej największej miłości Lewisa i jego ogromną rozpacz. To jest chyba najbardziej wzruszająca, przynajmniej dla mnie, scena, kiedy apologeta chrześcijański, który pisze o cierpieniu, o śmierci, o przechodzeniu ze śmierci do życia, z życia do śmierci, doświadcza na własnym ciele, na własnej duszy, czym jest umieranie, czym jest cierpienie. Na mnie to zrobiło ogromne wrażenie i chylę kapelusza przed Sir Antonym Hopkinsem za wspaniałą grę aktorską.
2: Tak, to nie jest nawet rzemiosło, to czy jest artyzm aktorski, to trzeba przyznać.
1: On nie był w tym momencie Lewisem, on nie grał Lewisa,
2: on był
1: Lewisem i ponoć biografowie twierdzą, że to rzeczywiście tak było, że on naprawdę tą Amerykankę żydowskiego pochodzenia bardzo kochał i naprawdę bardzo cierpiał po jej śmierci.
0: Lata 1958-1959 były najpiękniejszymi latami w życiu Lewisa, przynajmniej on tak o nich mówił, gdyż wtedy Joy nie chorowała i właściwie...
1: To było po tej remisji nowotworu.
0: Właściwie nie wiadomo było, no oczywiście wiadomo, że mogła ta choroba powrócić, ale nie było wiadomo kiedy. I oni wtedy wybrali się też między innymi na 10-dniowe wakacje do Irlandii w 1958 roku.
1: Kraina dzieciństwa.
0: Tak, tak. To było swego rodzaju spełnienie, po którym przyszedł potworny cios, który w bardzo wyważony i nieprzesłodzony sposób opisuje potem Lewis w książce Smutek, czyli The Grief Observed, czyli tak naprawdę powinno być to przetłumaczone jako obserwacja żałoby.
1: I teraz zastanówmy się chwilę, bo istnieje taka opinia, że to doświadczenie cierpienia, które w ogóle jest często wspólne dla wielu chrześcijan, w wielu hagiografiach świętych, pojawia się taki wątek jak doświadczenie osobistego cierpienia, zarówno fizycznego, jak i duchowego, być może cięższego nawet niż to fizyczne, jest takim doświadczeniem, przez które Bóg ludzi przeprowadza. I że człowiek święty, prawdziwy święty, Kadosz, wychodzi z tego jeszcze bardziej wzmocniony po takim doświadczeniu. I niektórzy biografowie twierdzą, że to, co Lewis pisał po tym doświadczeniu cierpienia, śmierci, odejścia jego ukochanej kobiety, było jeszcze bardziej dojrzałe niż co pisał wcześniej.
0: Myślę, że dotykamy tutaj w ogóle jednej z najważniejszych kwestii dla człowieka, czyli kwestii właśnie poradzenia sobie z cierpieniem. Kiedy ksiądz Tischner umierał też w męczarniach na...
1: To też był nowotwór,
0: tak? Tak, na raka krtani, to podobno napisał na karteczce dwa słowa. Nie uszlachetnia, tak? Oczywiście odnosząc się w domyśle do cierpienia, gdzie bardzo często w przesłodzony sposób próbujemy powiedzieć, że cierpienie uszlachetnia. Ono nie uszlachetnia samo w sobie, natomiast... Kiedy czyta się Smutek Lewisa, to widać pewien proces uszlachetnienia, ale właściwie nie przez samo cierpienie, bo samo cierpienie równie dobrze mogłoby go doprowadzić do złorzeczenia światu, złorzeczenia Boga i Bogu i na pewnym etapie go do tego doprowadziło. On bardzo spokojnie o tym pisze. On pisze, że nie miał nigdy wrażenia, że Bóg nie istnieje podczas tego, co przeżywał, ale jeszcze gorzej, miał wrażenie, że Bóg istnieje i jest zły i on powoduje tę krzywdę. Także jego bluźnierstwo było dużo bardziej przejmujące niż bluźnierstwo wielu ateistów, a jednocześnie można powiedzieć, że było w jakiś sposób uzasadnione względem jego aktualnych wtedy emocji. Natomiast to, co później się stało, to było odpuszczenie i myślę, że to ten akt odpuszczenia, trudno powiedzieć, czy on był wywołany wolą, czy decyzją samego Lewisa, czy też to po prostu do niego przyszło, tak, jako pewien...
1: Łaska.
0: Tak, jako pewna łaska, jako coś z zewnątrz, coś w procesie życia, coś od niego niezależnego. W każdym razie na pewno w momencie tego odpuszczenia stał się człowiekiem nie stawiającym oporu rzeczywistości, a więc człowiekiem mądrym i posiadającym pewien pokój wewnętrzny. Wczoraj, przepraszam, w ostatnią niedzielę właśnie od pewnego kapłana dominikanina, ojca Janusza Chwasta, usłyszałem podczas kazania, że zło nie może wiele dać człowiekowi, może dać wesołkowatość, pieniądze, natomiast nie może dać pokoju wewnętrznego. I myślę, że w rezultacie tego cierpienia, które przeżył Lewis, on ten pokój wewnętrzny zyskał, natomiast tak jak mówię, nie można tego tak łatwo traktować jako reguły, gdyż są ludzie, którzy pod wpływem cierpienia odchodzą od zmysłów i przeklinają cały świat i są zgorzkniali. Także tu trzeba zostawić to otwarte.
2: Tak, tutaj... Przykładem jest to, że po prostu Lewis pozostał przy Bogu, prawda, że nie ogłosił apostazji, czy prawda, nie rzucił się być może nawet w wir jakiejś, prawda, sekty, czy jakichś tam łatwych uciech, nie wiem. Myśmy się to nazywali chiromancją, nie wiem, jakiegoś tam tworzenia ogródków, co jest też modne. Nie, on pozostał dalej przy Bogu. Czyli można powiedzieć, że jeśli cierpienie może nie tyle uszlachetnia, co spowodowało to, że on dojrzał jeszcze bardziej.
1: Bardzo mi się tu podoba to, co obaj panowie powiedzieli, żebyśmy byli ostrożni przy takim łatwym potraktowaniu cierpienia jednostkowego, cierpienia wielu ludzi. To jest taka prosta droga do uszlachetnienia się. Nie, ona nie zawsze prowadzi do uszlachetnienia i nigdy nie jest prosta. Jest takie ludowe powiedzonko, kogo Pan Bóg kocha, tego doświadcza. Tutaj ksiądz Kaczkowski, niesamowity człowiek, dotknięty też ciężkim cierpieniem, ciężką chorobą, mówi wprost, to jest nasza biologia. Choroba to jest nasza biologia, to nie jest ani dopust Boży, ani łaska Boża. Pytanie, co my z tym zrobimy? Tak? To jest ważne. Co zrobimy z czymś, co otrzymujemy i traktujemy jako dar od Boga, ale czy od losu, tak? Ktoś dostaje talent muzyczny, czy jakikolwiek inny talent, co z nim zrobi? Ale tak samo, co z trudnym doświadczeniem. Samo w sobie, no, jest neutralne, można by powiedzieć, choć ciężko się to zapewne słucha teraz ludziom, którzy są cierpieniem doświadczeni, powiedzieć im, że to jest neutralne. Ale jest to nasza biologia. Każdego z nas może dotyczyć i wielu dotyczy. Natomiast pytanie, jakie podejmiemy decyzje? I tutaj pan Jarema wyraził wątpliwość, że nie wiadomo, czy była to kwestia decyzji Luisa, to jak on się zachował już po doświadczeniu cierpienia, śmierci jego najbliższej, ukochanej kobiety, czy też była to właśnie jakaś łaska, która do niego przyszła z zewnątrz. No, święty Tomasz z Akwinu, za wszystkimi arystotelikami, bo sam też arystotelikiem był, jednak stawiałby tutaj na wolę.
0: Także... Znaczy, na pewno to też była konsekwencja tego, w jaki sposób Luis żył dotąd i konsekwencja bardzo wielu wyborów, wyborów dobrych, wyborów idących w stronę afirmacji życia, a nie przeklinania go. Myślę, że być może on po prostu znalazł się na takim torze, gdzie ze względu na to, jak żył dotąd, to on to cierpienie po prostu przetrwał. Natomiast no, myślę, że każdy wybór podejmowany nawet w dużo wcześniejszym okresie miał na to wpływ. Czy my ten świat oplujemy, odrzucimy, powiemy, że on jest nam wrogi, czy też będziemy starali się kochać. I też... wtedy w sytuacji próby to wychodzi.
1: Łatwiej przyjmować nam decyzje, nazwijmy pozytywne, zbożne, wtedy, kiedy mieliśmy pewien nawyk podejmowania takich decyzji wcześniej. Trudniej nam będzie powiedzieć nie Bogu, jeśli do tej pory mówiliśmy tak.
2: Na pewno też duży wpływ miało to, co nieraz żeśmy już wspominali, to podejście jednak racjonalne do niego, ale to ten pozytywny racjonalizm jednak, że żeby nie odrzucać tego Boga. Widocznie doszedł do wniosku, tak jakśmy powiedzieli, że jest jakiś dopust Boży, jakaś próba, którą on musi w jakiś sposób przejść, a co on z nią zrobi, to jest jego wybór. Czyli znów byśmy powiedzieli, w tak jakby wtrącenie katolickie, wolna wola człowieka. I to jest też piękne i też trzeba o tym pamiętać.
0: Luis całą walizkę argumentów usprawiedliwiających Boga opisał w książce Problem cierpienia, The Problem of Pain, bardzo dużo lat przed śmiercią Joy, przed cierpieniem, które sam przeżywał i które ona przeżywała. I to jest bardzo ciekawe, bo moim zdaniem właśnie Problem cierpienia należy czytać jednocześnie właśnie ze smutkiem, z Grief Observe, czyli z jednej strony cała walizka argumentów, ale one w tym momencie, kiedy ból był największy, to nie przemawiały. Natomiast w momencie, kiedy Luis zaczął odpuszczać, to te argumenty wróciły i one w pewnym sensie wskoczyły na swoje miejsce. Także ta cała argumentacja, co prawda, nie pomoże nam, żeby nas mniej bolało, ale w pewnym momencie, jeżeli my na gruncie życiowym to przerobimy, patrząc na Luisa, to być może jest ona w stanie gdzieś tam wskoczyć na swoje miejsce i pomóc coś trochę lepiej zrozumieć.
1: Jak to powiedziała jedna moja znajoma, którą sobie bardzo cenię i jej mądrość też bardzo cenię, po ciężkim doświadczeniu i po cierpieniu życiowym rany zawsze zostają zabliźnione, ale zostają. I nie o to chodzi, żeby starać się je zapomnieć, ale żeby z nimi żyć, bo na tym to nasze życie polega. Życie Luisa po śmierci jego ukochanej żony nie trwało już zbyt długo, prawda?
0: Dwa lata.
1: To jest też coś niesamowitego. Jak na warunki brytyjskie, żył stosunkowo krótko, prawda? 60 parę lat i już się z tego świata zabrał.
0: No tak, rok, to znaczy tak naprawdę trzy lata dłużej niż Chesterton. Z tym, że nie był, że tak powiem, takiej masy ciała jak Chesterton.
1: Prowadził trochę zdrowszy tryb życia. No, palił chyba też trochę fajkę, cygaro. Jak chyba
0: znaczy wszyscy on akurat mówię. Papierosy palił. Ja tam w poprzedniej audycji o Chestertonie pamiętam, mówiłem, że on palił papierosy, ale Chesterton papierosy palił rzadziej niż cygara. Natomiast Luis faktycznie był takim palaczem odpalającym jednego od drugiego. Ale jakoś tam, ale uwielbiał pływanie, uwielbiał długie spacery.
1: Nie przejadał się.
0: Tak, nie przyjadał się, w przeciwieństwie do Chestertona, lubił sport. No natomiast też no, uprawiał na pewno siedzący tryb życia, można powiedzieć. I gdzieś pod koniec, znaczy na początku lat 60. zaczęły się jego problemy z nerkami, potem z sercem. I tak w 63 roku, podobnie jak się urodził, czyli w listopadzie, zmarł.
1: Listopad dla Irlandczyków niebezpieczna pora. Można by sparafrazować klasyka. Umarł jeszcze przed tą wielką falą przemian, jakie przetoczyły się przez uniwersytety Stanów Zjednoczonych, zachodniej Europy. Falą przemian, która w jakiejś mierze uderzała w ów fundament, w owo Tao, tak, o którym pisał i którego bronił. Pokuśmy się tutaj o próbę takiej historii alternatywnej. Jak sądzicie, jak radziłby sobie w roku 68, w oku cyklonu tych przemian kontrkulturowych, jak Louis starałby sobie radzić, jakie wyszukiwałby argumenty, jak stanąłby wobec tych wielkich przemian?
2: No na pewno by się przeciwstawił, ale mam tu jak najbardziej pesymistyczną wizję, ponieważ zostałby pewnie wysłany na wcześniejszą emeryturę jako ten symbol tego, byśmy, dzisiaj to się na to mówi, nie wiem, byśmy go, używając dzisiejszych określeń, takich najgorszych, że byłby moherem, nie wiem, zaściankowcem i tak dalej. Na pewno by mu zasugerowano, że dla jego dobra i tak dalej, panie profesorze. Na pewno, bo on był walczył w sposób właśnie stary, staroświecki, w ten, tak jakśmy mówili, w ten sposób tych dżentelmenów brytyjskich.
1: Posługując się arystotelesowską logiką.
2: Logiką, tak, bogatym słownictwem.
1: Zasada przyczynowości, dwuwartościowa logika i tak dalej.
2: Tak, nikogo by starał się nie obrazić, prawda, nawet jeśli by używał mocniejszego słowa, to na pewno nie, to nie byłby to wulgaryzm. Także
0: ja bym troszkę inaczej podszedł do tej sprawy, troszkę bardziej optymistycznie, bo tak naprawdę rewolucja kontrkulturowa roku 68. Mam na myśli przede wszystkim rewolucję hipisowską w Stanach. Może w mniejszym stopniu tą rewolucję, która na europejskich uniwersytetach miała miejsce. To jednak nie do końca była dokładnie przeciwko temu, co głosił Louis, bo zwróćmy uwagę na to, że jedną z kultowych książek na przykład hipisów w tamtych czasach był Władca Pierścieni Tolkiena, więc myślę, że ten podział on przechodził gdzieś w poprzek, bo zarówno w tym systemie, który hipisi i kontrkulturowcy krytykowali, były pewne elementy, z których wyrósł Louis i z którymi się utożsamiał, jak i w tej krytyce, bo ten system obejmował to wszystko, co stworzył zwłaszcza schyłkowy wiek XIX, a więc to mechanistyczne, pozytywistyczne widzenie świata i człowieka, brak otwarcia na emocje, na miłość. Także myślę, że Louis byłby w stanie docenić, zarówno skrytykować złe strony tej kontrrewolucji, jak i tej rewolucji, jak i dobre strony tej rewolucji.
2: Tak, ale co nie znaczy, bo tak jak pan powiedział, no, Tolkien był symbolem tej epoki, prawda? Zwłaszcza Władca Pierścieni. A nie wiemy nic, jak podchodzono w kulturach hipisowska, jak podchodziła do dzieł
1: Znaczy, Louisa. Narnia, o ile mi wiadomo, była raczej pozytywnie, ale znowuż właśnie, dlatego, że dostrzegano tą warstwę, z kolei krytykowaną właśnie przez wielu krytyków i Tolkiena, i Louisa, tego sentymentalizmu, tego oderwania od rozumu, powrotu do błogich lat dziecinnych. Natomiast mnie wydaje się, i w ogóle nie przywołaliśmy tutaj bardzo poczytnego w tej chwili Neila Gaimana, ani Davida Pullmana, twórców współczesnych, którzy odwołują się, zarazem krytykując twórczość Louisa, gdzie jest ta krytyka, powiedziałbym, rdzenna tego, co w Louisie mnie się najbardziej podobało, owego Tao, owego fundamentu kulturowego. Ja spotkałem się niedawno z ciekawym zwrotem fallogocentryzm. To jest bardzo ciekawe pojęcie, które pojawiło się nie pierwszy już raz, ale stało się popularne w książce Judith Butler Uwikłani w płeć. To jest w tej chwili Biblia ideologii gender i jedna z tez, jaka tam się pojawia, to taka, że nasza cywilizacja została właśnie stworzona przez białych, w większości heteroseksualnych mężczyzn i logika również została przez takich mężczyzn stworzona. W związku z tym logika jest w gruncie rzeczy narzędziem opresji kogo? Tych klas posiadających, tych białych, heteroseksualnych mężczyzn nad wszystkimi innymi, w tym także kobietami. Ponieważ Louis w moim odczuciu bardzo silnie bronił owego fallogocentryzmu, tak? To jest połączenie dość absurdalne słowa fallo z greckiego z logos, tak? On bronił tego fundamentu cywilizacyjnego. w całej kontrkulturze jest silna walka z owym fundamentem, tak, z logiką. Przypomnijcie sobie, panowie, że jednym z haseł rewolucji 68 roku to było hasło zabrania się zabraniać, które tak naprawdę jest parafrazą tego, co powiedział Saint-Just w roku 1793, w czasie największego terroru jakobińskiego. Nie ma wolności dla wrogów wolności. Tak? Czyli wszyscy ci, którzy próbują bronić starego ładu, bardzo szybko poznają się z towarzyszką, z obywatelką, przepraszam, gilotyną. Dlatego wydaje mi się, że tutaj Louis byłby potraktowany jako jednak ten wróg postępu i być może spotkałby się z dużo ostrzejszą krytyką za życia swego jeszcze, gdyby żył. Nasza audycja ku końcowi już powoli zmierza. Myślę, że jak zwykle w tej części audycji poproszę panów o to, żebyście podzielili się z naszymi słuchaczami dwoma poradami. Po pierwsze, co czytać, w jakiej kolejności czytać, od czego zacząć, jeżeli ktoś na przykład w ogóle jeszcze nie miał do czynienia z żadną twórczością Louisa. Po drugie, gdzie można znaleźć informacje na temat w ogóle Louisa? Jakieś portale, jakieś strony fanów Louisa, tak? Czyli gdzie zwiększać wiedzę o Louisie? Ale zacznijmy od tej literatury, od czego zacząć samą przygodę z jego twórczością?
2: No to wie, Narnia to jest, wydaje mi się, że to jest niepodważalne, że od tego każdy powinien zacząć przygodę. Następnie, to już właśnie możemy się zastanawiać, co dać dalej. Czy dać trylogię kosmiczną, czy listy starego diabła do młodego? Kiedy czytać? No bo też jest to ważne. Otóż, ja zawsze polecam swoim uczniom, żeby na przykład czytali listy starego diabła do młodego w okresie Wielkiego Postu. Tak jak zimą, bo mówię to o swoim przykładzie, najlepiej mi się czyta właśnie Władcę Pierścieni, nie wiem dlaczego, ale jakoś tak mi to pasuje. Także Louis jest na ten czas Wielkiego Postu, a następnie Narnia, zwłaszcza pierwsza część, jest to już czas Wielkiej Nocy, prawda? Okresu zaraz po Wielkiej Nocy. Od tego można zacząć. Czyli bym na pewno te trzy pozycje trzeba jakoś się zapoznać. No, tak jak pan Jarema mówił, Wielki Rozwód. Także wspaniała rzecz, proszę państwa, i dla tych, co nie lubią czytać.
1: Bo krótko.
2: Niewielka książeczka, także można nawet w kieszeń kurtki, bluzy schować, przeczytać w autobusie, w tramwaju, w metrze. To nam daje też możemy się z tym zapoznać. Film na pewno. Proszę obejrzeć Cienistą Dolinę i naprawdę proszę obejrzeć te trzy części Świata Narni, żebyśmy chociaż potem mówili, co jest lepsze. Czy lepsze dalej są książki, czy jednak film? Czyli co jest ważniejsze, papier, czy używając może starego określenia, no ale jesteśmy wśród konserwatystów, celuloid.
0: A ja bym powiedział trochę inaczej. Celuloid chyba nie.
2: Celuloid, przepraszam, skróciłem. Przepraszam bardzo państwa.
0: W skrócie.
2: Tak.
0: Tak, ja bym powiedział inaczej, dlatego że moi rodzice kupili jedną część Narni, kiedy miałem chyba 10 lat i ona akurat wyszła i to był Siostrzeniec Czarodzieja. Ja nie mogłem się w ogóle przebić przez pierwsze parę stron, także te Narnie kompletnie odłożyłem, więc jeżeli dla kogoś to jest zbyt staroświeckie, napisane tak, albo ktoś już, że tak powiem, wyrósł z Narni, to proponuję, żeby od niej nie zaczynał. Może zacząć paradoksalnie, chociaż to ja wiem, że to łamie wszelkie zasady, mówiąc o czymś takim, może zacząć od ostatniego tomu trylogii kosmicznej, czyli od tej Ohydnej Siły, bo to jest książka, którą da się czytać, nawet jeżeli nie zna się dwóch pozostałych, nawet tym ciekawiej się dwie pozostałe wtedy odczyta, a jest to książka, której odniesienia do współczesnego życia i której takie psychologiczne elementy są po prostu tak uderzające i tak jasne, że ona powinna zrobić wrażenie na każdym, kto trochę interesuje się tym, co się dzieje ze współczesnym światem. Jeżeli ktoś lubi eseje i to takie odnoszące się bezpośrednio do życia, no to polecam Cztery Miłości, bo miłość no to jest kwestia, z którą każdy z nas ma w pewnym momencie do czynienia. Natomiast dzieci oczywiście do czytania Narni zachęcać. Jeżeli tylko złapią, no to tylko się cieszyć, bo to znaczy, że będą miały dobry punkt startowy.
2: Jeszcze jedno, może to nie jest związane bezpośrednio z profesorem Louisem, ale polecam też posłuchać zespół szwedzki Narnia. To jest melodyjny metal, power metal. Proszę państwa, z tekstami chrześcijańskimi. Także to bym poleciał. Narnia po prostu. Co jeszcze? Powstało też parę płyt zainspirowanych literaturą profesora Lewisa. Myśmy właśnie z panem Jaremą rozmawiali przed wejściem do studia. Płyta amerykańskiego zespołu King's X, Out of the Silent Planet, czyli pierwsza część trylogii z Milczącej Planety. Może też tego, mówię, to proszę też posłuchać.
0: Jeżeli ktoś nie ma alergii na chrześcijaństwo, niech czyta Listy Starego Diabła do Młodego, a nawet jeśli ma alergię, niech spróbuje, bo nawet jeżeli nie wierzy w osobowego diabła, to pokazuje ta książka, w jaki sposób zło rozprzestrzenia się w ludzkim życiu.
2: Tak jest. Nawet niech zacznie od wstępu, bo tam też jest napisane, że diabeł zwycięża wtedy, kiedy go albo się powiększa jego istotę, albo kiedy go się całkowicie ignoruje.
1: Nie pozostaje mi nic innego, jak namawiać państwa do lektury. Moimi państwa gośćmi byli w dzisiejszej audycji pan Jarema Piekutowski.
0: Do widzenia, panie redaktorze, do widzenia państwu, życzę dobrej nocy.
1: Oraz Michał Gruszczyński.
2: Dziękuję bardzo panom. Dobrej nocy państwu i dobrych chwil z dobrą literaturą i dobrą muzyką.
3: Historia Kościoła.

0: SK Rock Warszawa. SK Rock. Drogowskazy.
1: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Pokręgowski, witam i zapraszam. Współczesne randkowanie jest coraz trudniejsze z powodu przesytu wyborów w aplikacjach, niemal powszechnego traktowania spotkań przy świecach jak rekrutacji oraz braku cierpliwości w budowaniu głębszych relacji. Taki obecnie mamy świat, no i niewiele wskazuje na to, żeby się szybko zmienił. Jak odnaleźć się w coraz bardziej skomplikowanym i też nastawionym na taką szybką konsumpcję współczesnym randkowaniu? Jak uniknąć zranienia, zwiększyć szansę na poznanie w sieci, zwłaszcza kogoś naprawdę wartościowego. O tym między innymi dziś. Moim i waszym gościem jest Mateusz Kraśnicki, ekspert do spraw komunikacji, trener budowania relacji w biznesie, autor publikacji z komunikacji biznesowej, podcaster, autor książki Elevator Pitch, jak mówić o swojej wartości w biznesie. Witam ciebie w gościnnych progach drogowskazów.
2: Cześć. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Mateuszu, czy dziś trochę zapomnieliśmy, jak się randkuje, a może istota problemu tkwi nie w zapomnieniu, tylko właśnie w komunikacji. Na tym polu coraz mocniej kulejemy. Jeśli tak, to dlaczego? Komunikacja, randkowanie.
2: Mamy bardzo dużo narzędzi dzisiaj do komunikacji. Jeszcze chyba nigdy w świecie nie mieliśmy tyle narzędzi do komunikacji. Mhm. Co też daje drugi paradoks, że przez to mamy coraz mniejszy kontakt ze sobą, ponieważ tych komunikatorów jest tak dużo, że nawet ciężko się jest połapać, bo dzisiaj nawet ustalając, nie wiem, z kimś jakieś ustalenia stricte biznesowe, to pierwsze co ustalamy, jakim komunikatorem będziemy się posługiwać, czy to będzie WhatsApp, czy to będzie mail, to potrzebujemy ustawić, więc to jest bardzo rozszerzony temat i to właśnie ta ilość tych narzędzi, myślę, że przez to się gubimy trochę w tym wszystkim, że nie potrafimy znaleźć tego właściwego, bo ja mogę się zastanawiać, czy osoba, z którą ja chcę się spotkać, będzie akurat na tym komunikatorze, czy na innym. Jest to bardzo duża różnorodność tego. Aha.
1: Ja się zastanawiam, czy tak trudno dzisiaj, wiesz, znaleźć kogoś sensownego w sieci do relacji intymnej, czy sensowni, poważni ludzie tam się nie ogłaszają, a może w ogóle internet jest, Mateuszu, trochę przereklamowany i powinniśmy szukać swoich tak zwanych drugich połówek poza siecią, nie? W rzeczywistym świecie, takim namacalnym, z krwi i kości. Na miłość życia przecież można się natknąć nawet w sklepie, w warzywniaku po prostu przysłowiowym, nie?
2: Dokładnie tak. Można wszędzie. I to niekoniecznie musi być internet. Jednak dokładnie. Czy jestem dzisiaj ktoś sensowny? Wydaje mi się, że jak najbardziej. Że to nie jest tak, że dzisiaj w internecie są tylko same złe rzeczy się dzieją w internecie. Nie uważam tak. Tylko może też pytanie, gdzie szukać, jak szukać, ale przede wszystkim odpowiedzieć sobie na pytanie, kogo ja szukam. Bo to jest dosyć istotne, no bo to jest trochę tak, że jak kiedyś, nie wiem, chciałem poznać dziewczynę rozrywkową, no to się szło do klubu, gdzie grała muzyka rozrywkowa, a jakbym chciał poszukać dziewczyny, która tak jak ja czyta książki, no to pewnie bym się kręcił koło biblioteki. To gdzieś tak mniej więcej tak próbuję to narysować, że dzisiaj jest podobnie to samo i tych aplikacji randkowych jest też bardzo sporo. Nie wiem, nie używam, tylko gdzieś tam słyszę zawsze z opowiadań, ktoś się śmieje od kolegów, ale to mówię autentycznie, więc jest tego dosyć sporo i ktoś już z otoczenia może powiedzieć, że ta aplikacja, to możesz znaleźć tutaj przygodę na 2-3 miesiące, a tutaj ludzie szukają czegoś na dłużej. I są w internecie pary, które często opowiadają o tym, że właśnie poznali się przez internet i to nie tak dawno, nie to, że to było kiedyś, tylko nie tak dawno i mają ciekawą relację. Myślę, że to też wszystko zależy, tak jak powiedziałem, od tego, kogo szukamy, ale co potem dalej z tą relacją robimy.
1: Tak, tak.
2: To też jest istotne.
1: Dokładnie. A czy potrafimy jeszcze w ogóle ze sobą też rozmawiać wprost? To a propos randkowania. Co sprawia, że łatwiej zostawić wiadomość bez odpowiedzi, niż powiedzieć, nie jestem zainteresowany. Mamy z tym problem, nie? Żeby zakomunikować wprost, więcej się nie zobaczymy na przykład, tak? Takie zdanie.
2: Tak. Tak,
1: co za tym stoi?
2: Mamy strach przed oceną, strach przed tym, że ktoś powie, że jesteśmy źli, niedobrzy dla tej osoby, mimo że dla tej osoby to będzie lepsze rozwiązanie niż wiązać się z kimś, udając to uczucie, tak? Ale ten moment będzie naprawdę trudny. I ja też kiedyś tak miałem, że uciekałem przed takim właśnie powiedzeniem tego wprost, że jednak nie, że jednak to nie jest ta ścieżka, bo widzisz z drugiej strony to zaangażowanie, a w tobie tego już nie ma. I faktycznie to jest straszne, ale to potrzeba sobie uświadomić, że ten moment trwa przez chwilę, a potem już jest lepiej. Ja wiem, że to trochę brzmi tak patetycznie, ale no tak jest. Tak jest, że ten czas leczy rany i tej drugiej osobie, jak powiemy, jaka jest sytuacja, jak to wygląda naprawdę, to uważam, że w przyszłości ta osoba może powiedzieć, kurczę, dziękuję.
1: Ghosting, straszna sprawa zupełnie. Mm. Dlaczego zniknięcie Mateuszu bez słowa stało się no niejako społecznie akceptowalnym sposobem też kończenia relacji, zanim jeszcze na dobre się zaczęły często, ale też czasami już na takim bardziej zaawansowanym etapie. Mm-hmm. To też ma miejsce, tak? Przecież doświadczenie właśnie ghostingu jest bardzo bolesne, wręcz nawet dewastujące też dla psychiki, nie? Która tego właśnie schematu doświadczy, tego modelu zachowania.
2: Mhm, zgadzam się z tobą. Ale to jest właśnie uciekanie przed tą oceną. I myślę, że osoba, która stosuje ghosting, nigdy go nie doświadczyła. Bo myślę, że ktoś drugiej osobie by czegoś takiego nie zrobił. Naprawdę mam takie odczucie i wrażenie w tym kierunku. Bo jest dużo łatwiej w cudzysłowie powiedzieć, zamykam tą sprawę, blokuję cię wszędzie i udaję, że ciebie nie było w moim życiu. Mhm. Niż stanąć na wprost siebie i tej prawdy i powiedzieć, pomyliłam się. Bo to tak naprawdę jest o nas, nie? To nie jest o tej drugiej osobie.
1: Tak, oczywiście.
2: Jest on o nas i my przed sobą, to nie tyle, że ja się boję mówić do tej drugiej osobie, tylko ja się boję zmierzyć sam ze sobą. I tutaj jest ten spory problem.
1: I teraz zobacz, co się dzieje w głowie osoby, która doświadczy ghostingu, prawda? Jak to też ryje samoocenę na przykład, prawda? Tak. Takiej osoby, nie? Że jest druga, trzecia, czwarta randka, wszystko się pięknie składa. Wymarzony facet, wymarzona kobieta do relacji i nagle cisza. Zrywa połączenia, odrzuca, kasuje i tak dalej. Po prostu przestaje się taka osoba odzywać. Mega dewastujące to jest dla emocji. Mega. A dlaczego tak często mamy problem, Mateuszu, z nazywaniem relacji, też jasnym komunikowaniem swoich intencji wobec drugiej osoby, z którą umówiliśmy się już na randkę?
2: Ja myślę, że mamy w ogóle problem z nazywaniem emocji. To jest chyba, ja bym tego tutaj zaczął, że to jest, wiesz, tak jak często ja jestem zapraszany do firm czy na jakieś wykłady, gdzie mam, prezes na przykład oczekuje, że wprowadzę jakieś super narzędzie sprzedażowe na przykład, ale ja mówię, hola, ale tutaj macie problem z podstawami komunikacji, fundamenty tutaj leżą, to, że narzędzie wprowadzimy, to nic nie zmieni. Tutaj jest problem z umiejętnym nazywaniem pewnych emocji, które się dzieją i myślę, że to, co robię też bardziej zawodowo, czyli te warsztaty sprzedażowe i komunikacyjne właśnie na polu biznesowym, one się idealnie przekładają na relacje jeden na jeden. Bo ja bardzo często słyszę, że potem moi słuchacze czy osoby uczestniczące w zajęciach mówią, to ja już wiem, jak mam rozmawiać z żoną. To ja już wiem, jaki test zrobię mężowi, bo na przykład jest taki test bardzo prosty, cztery uszy Wontuna. Wontun Holender, który określił, że człowiek słyszy czterema uszami. I może być na przykład mieć jedno ucho apelowe, jedno ucho rzeczowe i to w zależności od tego, jaki mamy bardziej ten nastawiony to ucho, to na przykład jak ja powiem, czy zrobiłeś ten raport, to jak ty masz ucho rzeczowe, to powiesz tak, zrobiłem. A ja mam ucho apelowe, czyli ja oczekuję twojego działania i to czemu mi go nie przyniosłeś? I jak sobie zrobimy taki prosty test, to się nagle okazuje, że kurczę, to nawet w relacji damsko-męskiej naszej w domu, to tak jak ostatnio robiłem i ktoś na sali powiedział, to już wiem czemu jak ja mówię, gdzie jest pilot, to nikt z rodziny ze mną nie szuka tak jak ja tego oczekuję, bo oni mają inne ucho, tak? I to gdzieś jest, to są oczywiście podstawy, ale tego definitywnie brakuje u nas. Ja miałem bardzo duży problem z nazywaniem emocji, ja nie wiedziałem co czuję, bardzo dużo rzeczy przekładałem złością, gniewem, denerwowałem się, bo nie wiedziałem co się we mnie dzieje po prostu i w relacji jak jesteśmy, ja też właśnie tak reagowałem, wybuchałem, bo nie wiedziałem. Jak, że to, co czuję, to jest zazdrość, to, co czuję, to jest jakieś, nie wiem, nie mam jakieś oczekiwania, których nie jestem w stanie opowiedzieć, więc tych emocji we mnie było dużo, a ja je bardzo mocno spłycałem. Mówię tu o sobie, bo wiem, że bardzo często ludzie mają podobnie.
1: A jak mówić też i jak nie mówić o sobie podczas randkowania, podczas randki pierwszej, drugiej? W jaki sposób najlepiej siebie sprzedać, że tak powiem?
2: Ja myślę, że taki ciekawy sposób o sobie powiedzieć. Nie wprost, że nie wiem, wiesz, 6 lat byłem dyrektorem generalnym w spółce akcyjnej, nie? I czekasz na tą reakcję, nie? Z drugiej strony. Ale jak na przykład, nie wiem, powiesz nawet chociażby coś, że przez 6 lat jako tam dyrektor w firmie, nie wiem, pracowałem z tyloma ludźmi, zauważyłem, że na przykład mają z tym problem, z tymi emocjami i dlaczego na przykład tam się skupiłem na tym i te emocje są dzisiaj dla mnie ważne, no to już trochę inaczej brzmi, prawda? A w jaki sposób przemyciliśmy sobie gdzieś tą informację o swoim statusie, jeżeli bardzo chcemy to zaznaczyć, podkreślić, tak? No bo to każdy ma swoje, tylko tutaj bardzo duża zależność. Też się pytasz, jak ja uważam, żeby też się zastanowić przed taką randką, czy co ja chcę opowiedzieć tej drugiej stronie. Czy ta historia na pewno dla niej będzie atrakcyjna.
1: Tak, tak, tak.
2: To nie ma być nasza autoprezentacja i spis naszych najlepszych rzeczy, tylko właśnie dopasować się do tej osoby, która jest przed nami.
1: Mhm. A czy taki, wiesz, wręcz nieograniczony wybór potencjalnych partnerek, partnerów zmieniły trochę sposób, w jaki ze sobą rozmawiamy podczas randek? Wiesz, staliśmy się, nie wiem, bardziej wybredni, tacy, wiesz, ponad miarę szybko konsumujemy randki, takie znajomości, bo przecież, wiesz, kilka kliknięć, prawda? I mamy dziesiątki kolejnych kandydatek, kandydatów, nie?
2: Tak.
1: Jest coś na rzecz.
2: Jest, oczywiście jest. I zgadzam się z tym jak najbardziej. Fabiański chyba śpiewał, nie przytoczę, nie będę cytował tutaj, bo gdzieś mi ta piosenka śmignęła, ale właśnie on to zaśpiewał i tam tak ogólnie już mówiąc, on ujął w takich słowach, że dziewczyny, które mu się podobają, są niedostępne, a te, z którymi jest, to już są nudne. I trochę w tym jest prawdy, że jak my się zaczynamy z kimś wiązać, czy taka jedna, druga randka, to nagle my się zaczynamy rozglądać, a tam dalej, co jest za tym rogiem? Co się tam dzieje, nie? Co, wow. Może tam będzie lepiej. Przysłowiowo, może tam trawa będzie bardziej zielona. Tylko, no nie będzie, bo gdzieś tak się okazuje, że potem...
1: Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma.
2: Tak, tak to też wygląda, ale potem no wiemy, że te wszystkie relacje mają swoje no, wzloty, upadki i teraz pytanie, jak my z tych upadków wychodzimy, to jest chyba najważniejsze. Mhm.
1: A takie największe świństwa, jakie można wywinąć komuś w trakcie randki, wywinąć komuś albo też samej na przykład doświadczyć takiego świństwa, co by to było tam na szczycie tej piramidy? Nie przyjść na przykład na umówioną randkę?
2: Nie, też się zdarza. Nie przyjść to na pewno też, albo tam gdzieś odwołać, nie wiem, też mi się wydaje, że na przykład jakaś taka już, kiedy jest sytuacja, nie wiem, z rodziną, tak, na przykład, nie? Gdzieś ktoś zaprosił nas na imprezę rodzinną i na przykład wtedy się wywinąć przed samym przyjściem. Myślę, że to jest dosyć ma bardzo mocny hardcore i straszna rzecz, którą ja przerobiłem w dwie strony. Tylko to było znowu z mojej strony, że ja się nie potrafiłem przyznać, nie? I cały czas grałem do końca, że tak, a potem, no jednak nie. Ale mi się wydaje, że chyba jeszcze gorszym by było chyba gdzieś zniknąć w trakcie. Bo też słyszałem o takich przypadkach. Ja nie doświadczyłem ani nie
1: byłem taką osobą. Nie opłaciwszy rachunku.
2: Nie opłaciwszy rachunku, ale zniknąć gdzieś w trakcie. I to jest w ogóle. I wtedy taką osobę zablokować i zghostować. No to jest, no to słyszałem tutaj wśród bliskich znajomych o takiej historii. No to jest naprawdę totalny, właśnie ten nasz mózg zaczyna wymyślać te najgorsze scenariusze wtedy.
1: Czy słyszałeś taką historię? Taki trend był kiedyś, nie pamiętam w którym mieście, czy to było tak bardziej krajowo, czy jakoś miejscowo zlokalizowane, że panie umawiały się na randki celowo w luksusowych, takich, wiesz, z wyższej półki lokalach, restauracjach, tylko po to, żeby się najeść. One wcale nie chciały z tymi mężczyznami mieć nic do czynienia, tylko, wiesz, o co chodzi, nie? Chodziły z premedytacją po to, żeby facet zapłacił tam kilkaset złotych za super jedzenie. Każdego dnia te kobiety miały darmowy obiad albo lunch taki wypasiony. Było coś takiego. Nie wiem, czy to słyszałeś, ale to się przewinęło gdzieś przez internet, taki trend.
2: Okropieństwo. Straszne. Szczerze, to mam zaraz takie, ostatnio czytałem historię o tym, jak małżeństwo w taki sposób traktowało ludzi, przedstawicieli Thermomixa, że właśnie przyjeżdżali i robili im obiad. Okej, powiedzmy, mogli powiedzieć, że badają produkt i sprawdzają, czy na pewno działa, czy jest wszystko okej, no ale tutaj, no ja bym nie wpadł na coś takiego, nie wiem, no kurczę, no dla mnie to już są takie, no, wychylenia poza skalę.
1: Wiesz, ci faceci nie mieli żadnych szans u tych kobiet, tak? Tylko po prostu mieli zapłacić za ich wystawny posiłek, nic więcej.
2: Nawet nie wiem, jak to skomentować, naprawdę.
1: Jest to zostawmy.
2: Na krajowej...
1: Słuchaczki i słuchacze drogowskazów już sobie wyciągną sami wnioski odpowiednie. Dokładnie. W roli eksperta dzisiaj ze mną i z wami Mateusz Kraśnicki, ekspert do spraw komunikacji, trener budowania relacji w biznesie, autor publikacji z komunikacji biznesowej i podcaster. Rozmawiamy z Mateuszem o coraz bardziej powszechnych kłopotach związanych z randką, szukaniem kogoś

0: możliwości poznawania ludzi niż kiedykolwiek wcześniej. Dlaczego więc tak trudno dziś zbudować relacje? Tak wynika z badań. Ghosting, situationships, rozmowy prowadzone tygodniami bez spotkania i trudności w powiedzeniu wprost, czego właściwie szukamy. To doświadczenia, które coraz częściej stają się takim elementem współczesnego randkowania. Czy da się to jakoś zmienić? Dokąd prowadzą też takie schematy? O tym dziś na moje pytanie odpowiada Mateusz Kraśnicki, ekspert do spraw komunikacji, trener budowania relacji w biznesie, autor publikacji z komunikacji biznesowej i podcaster. Witam Ciebie, Mateuszu, po raz drugi.
1: Dzień dobry, po raz drugi.
0: Samotność w erze aplikacji randkowych, Mateuszu. Czy jednym z problemów jest również brak umiejętności inicjowania kontaktu, prowadzenia rozmowy i komunikowania własnych potrzeb? Jak to można poprawić? Samotność w erze aplikacji randkowych.
1: Czy powiedziałeś tutaj o tych braku inicjacji rozmów? Ja myślę, że tutaj od tego się tutaj, że tak powiem, zaczepię, że chodzi o to, że tak naprawdę nikt nas tego nie uczy i my też przez to, że dzisiaj mamy wszystko scyfryzowane, mamy bardzo mało możliwości wejścia w kontakty, w interakcje. Ja przecież pamiętam, jak się biegło do sklepu i coś trzeba było wziąć, nie było, nie wiem, nie miało się pieniędzy na zeszyt, potrzeba było z panią pogadać, albo jakaś reszta, albo coś, a dzisiaj dziecko nawet idzie, płaci kartą i umie odpowiedzieć dzień dobry, do widzenia i nie wie co dalej, po prostu, bo technologia robi to za nas, a potem stajemy przed tym drugim człowiekiem i co ja mam z nim zrobić, więc może ja wyciągnę telefon i napiszę, bo będzie wtedy nam łatwiej i myślę, że to jest z tego punktu widzenia, ja to widzę po moich córkach, że one sobie coraz lepiej radzą. Ja się z tego bardzo, bardzo cieszę, bo byliśmy ostatnio na wakacjach i też one przychodzą do mnie, tata ma 10-12 lat i mówi, tata, my chcemy to czy tamto. A ja mówię, dobra, to idźcie, zapytajcie, ale my się wstydzimy. Ja mówię, słuchajcie, ja tu siedzę. Jak zaczną was bić czy gonić, to wkroczę do akcji, ale mówię, nic się wam nie stanie, idźcie, zapytajcie. Wytłumaczyłem im, jak się mają zachować, co mają zrobić. Najpierw siedziały trochę obrażone, a potem popatrzyły na siebie i poszły. Załatwiły sobie, co chciały sobie załatwić i już były bardzo z siebie zadowolone. I potem, jak my nie mamy takich doświadczeń, no bo to znowu, to wynika z tego, nasze doświadczenie wynika z ilości przećwiczonych, zrobionych rzeczy przecież, tak jest w każdej czynności, prawda? Jeżeli my jesteśmy, mamy problem z zagadaniem do kogoś, no to nie dlatego, że nie próbowaliśmy wcześniej. Trzeba było zacząć próbować.
0: A dlaczego tak trudno przejść od takiego powierzchownego small talku do komunikacji, która pozwala faktycznie kogoś poznać też? Jak przekroczyć tę niewidzialną granicę? Bo się zaczyna, prawda, od small talku, no i potem możemy wejść dalej, ale trudno przekroczyć czasami te granice.
1: Ja myślę, że te granice nie przekroczysz jakimś, nie wiem, magicznym słowem czy jakimś kliknięciem. No tak. Myślę, że tą granicę się przekracza wspólnie, razem, podczas rozmowy i jakby, no tak już teraz poetycko powiedzieć, te drzwi do tej krainy się otwierają nam wspólnie. Bo ja sobie nie wyobrażam czegoś takiego, że siedzimy, rozmawiamy i nagle ja mówię jakiś tekst, który powoduje, że mamy lepszą relację. Nie, no albo to się mówi, albo się zaklikało, albo nie zaklikało, albo czujesz i nagle zaczynasz tej drugiej osobie opowiadać takie rzeczy, których nawet może nie planowałaś, nie planowałeś, ale czujesz z tej potrzeby serca, żeby to jednak powiedzieć. I myślę, że to jest to, że nie ma czegoś takiego, jakiegoś narzędzia, które będzie to nam otwierać.
0: A jak lęk przed oceną wpływa też na sposób, w jaki prezentujemy siebie, też komunikujemy swoje zainteresowanie, na przykład daną osobą podczas randki, tak?
1: Bardzo. Ja mam, wiesz co, gdzieś trafiając na jakieś filmiki na Instagramie, to czasami ja odnoszę wrażenie, czy chłopak, czy dziewczyna, którzy dzisiaj siedzą na randce, to oni siedzą z taką checklistą gdzieś tam w telefonie i rozmawiają z drugą osobą, ale kątem oka zrykają, czy pani influencerka, która mówiła, czy ta osoba spełnia wszystkie wymagania. I teraz znowu pytanie, czy to są wymagania moje, czy to są wymagania pani influencerki? Bo my zaczynamy wpadać czasem w coś takiego, że to dążymy do czegoś, co nie jest nasze.
0: A o czym nie mówimy na pierwszej, też nawet na drugiej randce, jakich tematów po prostu nie można, nie wypada poruszać, nie wiem, ceny paliw na przykład, tak gwałkowane przez pół godziny przy kieliszku oranżaty.
1: No, to zdecydowanie. Myślę, że jakieś tematy polityczne, religijne. Takie, czy są tematy tabu? Jakieś też są, żeby też nie wchodzić od razu z jakimiś takimi tematami bardzo, bardzo intymnymi. Myślę, że to też trzeba zostawić na to przestrzeń, czy będzie w ogóle na to szansa, żeby móc się podzielić czymś bardziej intymnym.
0: Czyli nie pytamy o choroby, nie pytamy o relacje z dziećmi, tak? Z rodzicami, kuzynami i tak dalej, tak? To nie jest raczej na
1: no nie, ale fajnie by było wiedzieć, czy druga strona przed ma męża, czy ma żonę.
0: No tak.
1: Żeby chociaż tutaj mieć klarowną...
0: Jakąś jasność, tak.
1: Jakąś jasność.
0: Pierwsze spotkanie face to face po wcześniejszym flirtowaniu w sieci, no może być rozczarowujące, tak się też zdarza. Jakie sygnały płynące ze strony kobiety czy mężczyzny, z którymi którymi się spotykamy, powinny nas zaniepokoić? Czego nie możemy zlekceważyć? Takie, wiesz, red flagi takie, nie, się pojawiają, nie? Mhm. Miałbyś tutaj coś do powiedzenia?
1: Nie lubię tych określeń, tych red flagów. Tak, ostatnio tak. Na tym właśnie też tak myślałem, no ale dobrze. Ale chodzi o rozmowę w sieci, tak? I gdzieś te...
0: Nie, już face to face.
1: Już to face to face.
0: Ktoś nerwowo obgryza paznokcie na przykład.
1: Nie wiem, to wiesz, ja bym w ogóle zweryfikował to, żeby sprawdzić, czy to, co wiemy o tej osobie, jest naprawdę w rzeczywistości takie, nie? Mhm. Tutaj jak w kulisach rozmawialiśmy. Ja miałem taki epizod, że spotykałem się przez chwilę z dziewczyną, która twierdziła, że nie słucha disco polo. Jakiś to był taki czas, że dla mnie to było coś nie do przyjęcia w ogóle i pożyczyła do mnie kiedyś samochód na jeden czy tam dwa dni. No ja wsiadam do tego samochodu, no i włączam, a tu leci disco polo. Mówię, to jest grana, to z płyta CD jeszcze, tak? Bo to były z płyty CD kiedyś.
0: Tak, tak.
1: I wyciągam płytę CD, a tam jej składanka podpisana, tam najlepsze hity, nie? I mówię, coś tu nie gra. Ona mówi, no tak. I się okazało, że bardzo dużo rzeczy, które ona mi powiedziała na samym początku, były nieprawdą. I to totalnie przekreśliło, no bo to już samo kłamstwo jedno, ale drugie, no to jak my mamy cokolwiek dalej budować, skoro to się nie będzie zgadzać. Jeżeli w sieci, nie wiem, mówimy, że mamy jakieś, tak z tymi rzeczami się zgadzamy, no to w realu, jeżeli nie będziemy się z tym zgadzać, no to będzie taki od razu rozjazd. Nasz mózg bardzo szybko wyłapuje te rzeczy takie nieświadomie. Potem dlatego mamy coś takiego, że ktoś mówi, nie oceniaj ludzi po okładce, tego się nie da wyłączyć. Bo to my mamy od dawien dawna i to w nas zawsze będzie, nie? Mm-hmm.
0: A na pierwszą randkę zwykle idziemy, wiesz, jakby uzbrojeni w pakiet oczekiwań, prawda? Tak też się często zdarza, często wygórowanych, takie mam wrażenie. Dlaczego czasem, Mateuszu, może warto nieco obniżyć poprzeczkę? Oczywiście możemy określać swoje preferencje, ale niechże one będą na litość boską realistyczne, prawda? Realistyczne oczekiwania wobec potencjalnej partnerki, partnera, to jakie to są, twoim zdaniem, realistyczne? I dlaczego czasem tak wysoko zawieszamy poprzeczkę i potem mamy, wiesz, jinxa, bank, nie?
1: No tak, jak zawieszamy wysoko poprzeczkę, to pytanie, czy my sami jesteśmy w stanie ją spełnić. Mhm. Ja bym sobie tutaj zaczął odpowiadać na to pytanie dla osób, które, bo miałem styczność, powiedzmy, z kobietami, które właśnie wysoko zawieszały tą poprzeczkę, ale same reprezentowały sobą no, bardzo niski poziom, więc jakby totalnie się to nie zgadzało.
0: Albo tutaj. Potem rynek to bezlitośnie weryfikował i ta kolejne niepowodzenia randkowe sprawiały, że ta poprzeczka opadała, prawda? Tak. Z biegiem czasu, tak?
1: Tak, bo ja tutaj wychodzę i tutaj ochy i achy musi być taki, te słynne 180, tak? 5 centymetrów, bo już nawet nie wiem, jaki tam jest ten standard. Właśnie pytasz, czy to standardy? Nie wiem nawet, ale to jest dla mnie po prostu też nie do przyjęcia, bo dla mnie takim chyba atutem jest ta ciekawość drugiego człowieka. Mhm. Ja zawsze na to stawiałem, żeby się zainteresować naprawdę tym drugim człowiekiem, nawet jeżeli to są inne rzeczy, bo to niekoniecznie musimy robić to samo przecież, tak? Ale jeżeli ktoś jest pasjonatą, czymś się o tym ciekawie opowiada, to także też mnie potrafi tym zainteresować. I to ja uważam, że to jest też taki jeden z fundamentów budowania relacji długotrwałej, kiedy ta druga strona nas zawsze w jakiś sposób jest w stanie zaciekawić. Mhm.
0: Jest też taki termin jak wypalenie randkowe, taki znalazłem w sieci. Mhm. Coraz więcej osób sygnalizuje właśnie taki stan emocji, wypalenie randkowe. Co twoim zdaniem oznacza i czy można mu jakoś zaradzić, wypalenie randkowe? Jest na przykład wypalenie rodzicielskie, prawda? Czyli rodzice nie są w stanie, już nie mają sił, żeby być dalej rodzicami, to sygnalizują. I są tacy, którzy są już totalnie zmęczeni randkowaniem na przykład, tak?
1: Tak, to tak samo jak wypalenie zawodowe.
0: No właśnie.
1: I właśnie ostatnio na studiach, bo teraz kończyłem psychologię w biznesie, bardzo ciekawie właśnie jedna pani profesor powiedziała, że każdy z nas, rozpoczynając pracę, wchodzi na ścieżkę wypalenia zawodowego. Tylko pytanie jest, kiedy to się objawi. I myślę, że tutaj będzie podobnie z wypaleniem tym randkowaniem, kiedy faktycznie jesteśmy zmęczeni, kiedy po raz kolejny spotykamy się z osobą, która znowu gdzieś tam, powiedzmy, trzyma się sztywno standardów, bo tak na Instagramie jedna dziewczyna czy jeden chłopak powiedział, bo tak gdzieś przeczytałem w gazecie. Albo kiedy jesteśmy w jakiś sposób tam oszukiwani. I ja się zgadzam z tym, że można się tym zmęczyć. I wtedy po prostu trzeba sobie zrobić przerwę.
0: Detoksik taki po prostu, tak.
1: Muszę zobaczyć, bo tak jak powiedziałeś, może jak ja przestanę randkować, pójdę za dwa dni do warzywniaka i spotkam miłe życie właśnie przy tych marchewkach, nie?
0: Potknę się o przyszłą żonę albo męża na przykład, tak?
1: Tak.
0: Kłopoty komunikacyjne, także te związane z poszukiwaniem partnerki, partnera, Mateuszu, sygnalizuje też coraz więcej młodych osób. Mam na myśli takie osoby, wiesz, około 20 roku życia, troszkę może starsze, a nawet też trochę młodsze. Z czego to może wynikać, że tacy ludzie właśnie mają na tym polu kłopoty? Czy za bardzo są zafiksowani technologicznie, w sensie, że wiesz, nie opuszczają smartfona?
1: I... Na pewno to jest tym, że ten telefon, tak jak powiedziałem na początku, w pierwszej części, że mamy tych dzisiaj narzędzi bardzo dużo.
0: I
1: ten
0: smartfon. Ale one upośledzają.
1: Tak, i on po prostu właśnie, nasz mózg zawsze będzie szukał drogi na skróty. Ja bardzo się też dużo tym tematem interesuję. Jak właśnie ten nasz genialny mózg, który jest fantastyczny w tym, co robi, on bardzo sobie będzie skracał dużo, dużo rzeczy. I mając jakieś narzędzia do dyspozycji, to on będzie starał się to przerzucić, tak, na to. No, dzisiaj ten czat to jest w ogóle dla mnie też zjawisko niesamowicie w jakiś sposób też degradujące. Jak widzę, co się dzieje nawet na warsztatach, które prowadzę i miałem sytuację, kiedy trzeba było zabrać po prostu telefonu uczestnikom, to była średnia 26-27 lat. Mówię, odkładamy telefony, bo chodziło o to, że to byli przedstawiciele, którym non-stop ten telefon by dzwonił. A ja potrzebowałem ich na 2 godziny dla siebie. I ja rozdawałem taki test z banalnymi pytaniami, banalnymi. No na zasadzie, dlaczego to robisz? Ja chcę, żeby o tobie mówiono, kiedy nie macie w pokoju i tak dalej. I ja widzę, że te 3 osoby były totalnie całe czerwone i nic nie pisały. I się potem okazało, jak zaczęliśmy rozmawiać, że one nic nie mają, bo one bez czata nie są w stanie napisać. Ja mówię, ale słuchajcie, to jest o was. Ale no tak, ale jak my napiszemy coś, co nie spodoba się panu. No kurczę, i teraz znowu wchodzi w ten strach przed ocenieniem, że my cały czas musimy być perfekcyjni, musimy być na najlepszym miejscu. No nie, nie musimy być wcale, ani trochę.
0: Na moje pytanie odpowiada dzisiaj Mateusz Kraśnicki, ekspert do spraw komunikacji, trener budowania relacji w biznesie, autor publikacji z komunikacji biznesowej, podcaster. Rozmawiamy z Mateuszem o blaskach i cieniach współczesnego randkowania. Michał Pokrękowski do rozmowy z Mateuszem. Wracam już za chwilę w trzeciej i ostatniej części Drogowskazu.
2: Eskarok Warszawa. Wszystko

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: I jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, zapraszam. Współczesne randkowanie przypomina rekrutację z powodu nadmiaru ofert, a traktowanie ludzi jak no trochę produktów w katalogu i też szybkiej rezygnacji przy pierwszym błędzie, przy pierwszym potknięciu. Aplikacje dają takie złudzenie nieskończonych możliwości, co sprawia, że zamiast budować relacje, szukamy ciągle kogoś lepszego. Za rogiem, cyfrowym rogiem często. Pierwsze spotkania przypominają rozmowę kwalifikacyjną, a nie takie naturalne poznawanie drugiego człowieka. Ciągłe przeglądanie profili, też powtarzalne rozmowy prowadzą też do zmęczenia psychicznego i poczucia izolacji. Można się zmęczyć randkowaniem po prostu. I dziś o tym w programie. Z moimi pytaniami mierzy się cały czas Mateusz Kraśnicki, ekspert do spraw komunikacji, trener budowania relacji w biznesie, autor publikacji z komunikacji biznesowej i podcaster. Witam Ciebie, Mateuszu, po raz trzeci i ostatni.
2: Dzień dobry, po raz trzeci.
1: Jakie są różnice i jakie są podobieństwa między relacją biznesową a intymną? A może jest więcej podobieństw niż różnic? Wszystko się opiera na tym samym.
2: To jaka jest różnica między, nie wiem, podpisaniem kontraktu na 500 000, a podpisaniem kontraktu nie opuszczę cię aż do śmierci? Szczerze mówiąc, tak zasadniczo za dużej nie ma, tak? Książka, którą napisałem, Elevator Pitch, jak mówić o swojej wartości w biznesie, właśnie ona jest, z tytułu wynika, że się nadaje do biznesu. No otóż do końca nie, bo to samo zastosujemy u siebie we własnym życiu. Ja się bardzo często śmieję, że właśnie przed Bożym Narodzeniem moi klienci się do mnie zgłaszają, że bym ich przygotował, co mają odpowiadać w momencie, jak ciocia Krysia przy stole wigilijnym się zapyta, a czym ty się, Tomeczku, zajmujesz? Cały czas ten komputer klikasz, żeby Tomek wiedział, co powiedzieć. I to ma też przełożenie na to, żebyśmy my wiedzieli, jak zagadać. Bo to jest też historia, którą ja opowiadam ze sceny najczęściej, że ja miałem ksywę w liceum Czajnik. To też nie w takim szerokim gronie, bo się tego wstydziłem trochę, ale no, prawie rok czasu czaiłem się, żeby zagadać do koleżanki. Już jak się odważyłem, to już było dawno za późno, więc tak, to były też takie momenty, kiedy no, jakoś trzeba było przełamać, coś spróbować zrobić, nie? I dzisiaj biznes a randkowanie jest, myślę, że bardzo na podobnej płaszczyźnie, bo tu i tu kupujemy ludzi.
1: Tu i tu negocjujemy często i tak dalej. Tak?
2: AI sprzedaje, ale tu ludzie kupują od ludzi. I tutaj jest tak samo, czy no, po drugiej stronie jest człowiek zawsze. Mimo, że mamy aplikację, to finalnie na końcu i tak jest człowiek.
1: Dokładnie tak. Z badań wynika, że coraz więcej młodych mężczyzn rezygnuje z tradycyjnych związków i aktywnie decyduje się na życie w pojedynkę ze względu na zmęczenie wymaganiami rynkowymi i relacyjnymi, tak czytam w sieci. Czy ciebie to dziwi i też dokąd to prowadzi? Bo z badań wynika, że ponad 60% młodych mężczyzn do 30 roku życia funkcjonuje jako single. To jest potężna grupa w tym momencie. To są faceci, którzy po prostu no nie za bardzo chcą się wiązać generalnie, tak? W relacje. Z czego to się może brać?
2: Ja myślę, że właśnie z tego, o czym przeczytałeś, z tych dużych wymagań, które są. Ja co prawda ich nie doświadczyłem, ale jak właśnie mam styczność z tym i rozmawiam, no bo mam styczność z dużym przekrojem osób. Moje życie w tak zwanym sezonie jest dosyć aktywne, bo ja w tygodniu jestem w stanie poznać 200-300 nowych osób. Oczywiście wiadomo, nie wszystkich gdzieś zapamiętuję, ale te historie się przewijają i one właśnie bardzo często tak brzmią i ja się podpisuję pod tymi statystykami, bo jakbym powiedział z własnego doświadczenia, to pewnie tak byłoby podobnie, że te wymagania czasem są aż nadte. Ale mówię, z drugiej strony te wymagania są dlatego męczące, że druga strona też ich nie spełnia. Bo coś innego jest, jeżeli ja mam wymagania, ponieważ ja osiągnąłem swoje, to mogę jakichś pewnych standardów oczekiwać, że jeżeli ja prowadzę firmę i zatrudniam 40 osób, no to chociaż oczekuję od tego, że nie będziesz na bezrobociu, tylko będziesz coś ze sobą robił. Chociażby tak już tak trochę może spłycam, ale no jakoś to trzeba wyglądać. Ale z drugiej strony ja jestem tylko od tego, żebyś mi kupował prezenty i zabierał mnie w drogie miejsca? No nie do końca. Nie do końca.
1: A gdyby ktoś ciebie, Mateuszu, poprosił o przygotowanie go do randki, to jakby takie szkolenie w twoim wydaniu mogło wyglądać? Na co położyłbyś nacisk?
2: Znaczy ja myślę, że byśmy poszli po takich krokach, po kolei. Pierwszy, jaki jest cel tej randki? Po co w ogóle, nie? Po co w ogóle tam idziesz? Co chcesz osiągnąć? No bo to my bardzo często sobie nie odpowiadamy na takie pytania. Idę na jakieś spotkanie i tak naprawdę nie wiem po co. Zobaczymy, co będzie. Tylko potem jak zobaczymy, co będzie, to jesteśmy zaskoczeni. A dobrze by było się przygotować, na co to będzie. Drugi punkt to byłaby, kogo będziemy mieli po drugiej stronie. No bo kto to będzie? Z kim, że tak powiem, będziemy się mierzyć, w cudzysłowie? Trzecia rzecz, jaką wartość dodaną ja jestem w stanie tej osobie zaoferować. I czwarta rzecz to jest właśnie to, o czym rozmawialiśmy w pierwszej chyba części, o historiach, jakie my chcemy opowiedzieć. Bo tych historii każdy z nas ma setki. Mhm. I teraz dobrze by było sobie wybrać, czy do tej osoby dana historia będzie pasować, czy oczywiście mamy w pogotowiu wszystkie, ale no mieć jakieś, być trochę przygotowanym. Mhm. Bo pytanie jest moje, skąd się bierze pewność siebie? Wtedy się bierze pewność siebie, jak wiemy, co powiedzieć. Dokładnie. Jak my idziemy na randkę, na spotkanie biznesowe i mówimy, jakoś to będzie, bo takich spotkań mieliśmy już, to nagle jednym tekstem, jednym pytaniem jesteśmy totalnie zaskoczeni.
1: Wystarczy czasem, że osoba, którą widzimy w aplikacji randkowej, na pierwszy rzut oka się nam nie spodoba albo ma cechę, której nie lubimy i od razu trafia taka osoba na ławkę rezerwowych lub nawet zostaje odrzucona. Tymczasem przy bliższym poznaniu może taka osoba być naszym życiowym odkryciem, prawda? I strzałem w dziesiątkę. Ale tu się nam kłania kwestia, nie wiem, może też to źle definiuje, cierpliwości, że my po prostu jesteśmy bardzo niecierpliwi na drodze, na której szukamy osoby na resztę życia, czy osoby takiej do relacji intymnej, tak? Już nieważne jak długo, nie?
2: Tak, myślę, że to powoduje też świat. Tempo życia się zwiększyło i to bardzo szybko się zwiększyło, więc ta cierpliwość jest też takim, bym powiedział, atutem negatywnym, bo my chcemy szybko już na teraz. Mhm. I ta miłość ma się pojawić już w tym momencie i już dzisiaj my chcemy z nią planować, wstawić na Instagrama zdjęcie, pokazać, że mamy szczęśliwą rodzinę i tak dalej. Mhm. To się nie dzieje tak. To trzeba, tak jak mówisz, trzeba tego czasu poszukania, zobaczenia, sprawdzenia. Mhm. No i to jest takie właśnie przykre, że tych ile szans możemy my odrzuciliśmy,
1: dokładnie,
2: a skupiliśmy się zupełnie na czymś innym.
1: Mhm. Wiesz, bo chcemy przez aplikację znaleźć miłość jak z bajki. Takie jest założenie pewnie większości randkujących osób. Przecież nawet bohaterowie też takich komedii romantycznych muszą pokonać wiele trudności, zanim posypią ich ryżem na szczęście, prawda? A my się poddajemy przy pierwszym nieporozumieniu już, Mateusz, naprawdę. Pierwsza kłótnia, to już w ogóle łzy, w ogóle wiesz, wylewają się wiadrami i już nie chcesz nikogo widzieć, prawda, i tak dalej. Z czego to się bierze? To też jest kwestia też czasu, czy też cierpliwości, braku cierpliwości, dobrej woli, nie wiem, próbuję to jakoś zdefiniować.
2: Wiesz, to też się na tym zastanawiałem ostatnio właśnie, że to, co powiedzieliśmy wcześniej, że szukamy dalej, bo jedno, szukamy tam tej trawy, gdzie jest bardziej zielona i w sytuacji, kiedy nagle pojawia się ten konflikt, jakaś sytuacja nie do sytuacja do rozwiązania, bo zasadniczo każdą się da rozwiązać, to my zaczynamy uciekać, bo tak będzie łatwiej, tak będzie prościej, to ja sobie znajdę w tym momencie kogoś innego, z kim ja nie będę miał takich problemów. Tylko uwaga, tam będziesz miał tak samo, tylko za chwilę. Bo ten pierwszy konflikt się pojawi wcześniej czy później. Nie ma czegoś takiego, że tego nie będzie. Jesteśmy ludźmi, każdy z nas ma swoje oczekiwania, to o czym mówiliśmy. I okej, my możemy ze sobą rozmawiać i dużo rozmawiać. Ja kiedyś nie potrafiłem rozmawiać z drugą połówką i to były też przyczyny, mogę śmiało powiedzieć, mojego rozwodu, bo tam w ogóle nie było rozmowy, nie było dialogu tych najważniejszych rzeczy po prostu. To wszystko leżało. Dzisiaj jak umiem rozmawiać, to też nie wyklucza żadnych, że teraz nie ma żadnych konfliktów i nie ma żadnych sytuacji, gdzie się człowiek zdenerwuje na drugą stronę przecież. No, to występuje, tylko pytanie, jak my z tym sobie potrafimy poradzić. I właśnie pierwsza sytuacja kryzysowa będzie zawsze takim wyznacznikiem tego.
1: Potężnym sprawdzianem, tak, prawda? Dla takiej relacji. Jak uda się nam nad tym zapanować, nad tym kryzysem, tak? Jaką lekcję z niego wyciągniemy?
2: Z jaką lekcję? Teraz to trzeba pamiętać, że tutaj, no jak to śpiewał Cugowski, bo do tanga trzeba dwojga, więc tutaj dwie osoby potrzebują się w ten kryzys zaangażować.
1: Nie? Tak. Czasem też równolegle, to jest to słowo klucz, równolegle randkujemy z kilkoma osobami naraz, naganne, nieuczciwe. Czy jednak jest w tym jakaś metoda, jak uważasz? To też się zdarza. Ale to mi ładnie nie pachnie.
2: No nie, no bo to mamy powiedzieć, bardzo miło, że przyszedłeś na kolację, na twoje miejsce jeszcze trzech innych kandydatów, tak?
1: Ale oni za chwilę, tak. Dokończmy rybkę.
2: Dokończmy, no jeszcze gdyby ktoś jeszcze powiedział to wprost, to może bym powiedział, że ktoś ma jakieś szczere zamiary, tak? I sobie pogrywał w otwarte karty, ale coś takiego, po co? Bo jeżeli ja mam, nie wiem, 3-4 osoby i tak jak gdzieś wspomniałeś, nawet o tych paniach, które tam...
1: I opcjonalnie. Opcjonalnie trzymam, prawda, w szufladzie jeszcze 5 osób, tak?
2: Tak, i opcjonalnie, bo to też może wynikać z tego, nie chcę tu się bawić w psychologa, bo przecież nim nie jestem jako tako, ale też może wynikać z tego poczucia, że my nie chcemy być sami. Że my nie chcemy być sami, to jest tak jak jeden z moich kolegów, pamiętam jeszcze z czasów studenckich, on jak wiązał się z nową dziewczyną gdzieś tam nawet po roku, no to on brał jakby to na zakładkę, bo po Potem po latach, jak pogadaliśmy, on powiedział, że on się bał po prostu, że będzie przez chwilę sam. A tu już widział, że mu się związek sypie, że się nie, bo czasami się nie da uratować, ale jeszcze na tyle podciągał, żeby tu sobie znaleźć kogoś, żeby ani przez moment nie być samemu, nie?
1: I ostatnia kwestia na koniec naszej długiej dzisiejszej rozmowy, Mateusz. Zawieranie znajomości w realu utrudnia nam także to, że na przykład, nie wiem, w metrze, w autobusie, w kawiarni, non-stop siedzimy w telefonach, stajemy się tacy bardzo nietykalscy, unikamy kontaktu z nieznajomymi, a właśnie takie nieplanowane, przypadkowe spotkania są najbardziej często efektywne i zaskakujące, o czym trochę już mówiliśmy wcześniej. Na koniec proszę cię, może to nie będzie łatwe, na koniec proszę, żebyś był takim trochę może wizjonerem, tak? Jak wyobrażasz sobie randki za 30, za 50 lat? Nie wiem, zamiast żywego człowieka wybierzemy AI, to już się dzieje, przecież randkujemy z czatami.
2: Nie mam pojęcia, w którą stronę świat pójdzie. Naprawdę, dałeś mi tutaj pytanie mega wizjonerskie, gdzie ten nasz świat bardzo przyspieszy przez ostatnie 15 lat, 10 lat. Przecież to jest w ogóle coś, no, do czegoś nie jesteśmy w stanie tego porównać. Tylko pytanie, na ile my będziemy chcieli w tym dążyć, bo dzisiaj AI przeżywa jeszcze taki zachwyt. Wszyscy się tym zachwycają i tak faktycznie zbiera swoje żniwa. Takie niefajne, mówię, żniwa, że ktoś właśnie wariuje na jego punkcie. Czytałem, że gdzieś w Chinach wyłączono te wszystkie AI-e właśnie emocjonalne, bo była taka część AI, z którymi się rozmawiało. I się okazywało, że ludzie nawet popełniali samobójstwa przez to. I to zostało wycięte w ciągu jednego dnia, wyłączyli tam ileś milionów użytkowników z tego. Czy to będzie szło w tą stronę? Ja bym powiedział, że jako wizjoner bym chciał, żeby była ta rozmowa, żebyśmy nie uciekli od drugiego człowieka, bo to jest najpiękniejsze. Móc wspólnie o czymś porozmawiać, wspólnie przeżyć jakąś chwilę, gdzieś coś zobaczyć razem, pogadać właśnie razem o tych emocjach, żeby to nie uciekło. Ja bym sobie tylko może tego życzył w tej wizji, żeby to zostało. Mogą być latające samochody, ale niech będzie ten drugi człowiek, nie?
1: To ja się pod twoją wizją skromnie podpiszę, jeśli pozwolisz. Bardzo dziękuję. Kończymy. To tyle w tej edycji Drogowskazów, którą w całości poświęciliśmy trudnościom związanym ze współczesnym randkowaniem, z randkowaniem w obecnych czasach. W roli eksperta przy radiowym stole pojawił się Mateusz Kraśnicki, ekspert do spraw komunikacji, trener budowania relacji w biznesie, autor publikacji z komunikacji biznesowej, książki Elevator Pitch, jak mówić o swojej wartości w biznesie, i Mateusz jest też podcasterem. Bardzo sobie dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za przyjazd z przepięknej Bydgoszczy, tak, mojego też rodzinnego miasta.
2: Dokładnie, Bydgoszcz.
1: Bóg Bydgoszcz tam się spotkało w studiu.
2: Bydgoszcz cię serdecznie pozdrawia. Tak.
1: Dzięki wielkie za to spotkanie, Mateusz, bardzo dziękuję.
2: Dzięki.
1: A podcastów Drogowskazów szukajcie między innymi na Spotify, na YouTubie, na Mediatece. Polecam je waszej uwadze i dzięki wielkie za obecność na naszym pokładzie. Michał Poklękowski. Udanych randek, wszystkiego spokojnego, dobrego i zdrowego. Dzięki i do usłyszenia.
0: Drogowskazy.

0: Przegląd wydarzeń.
1: Piątek. Michał Poklękowski, zapraszam. Szklane butelki w systemie kaucyjnym? Pomysł jest. Na realizację trzeba będzie poczekać. Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad rozszerzeniem systemu o jednorazowe szkło. Kiedy zmiany mogłyby wejść w życie, to sprawdzał Mateusz Gołębiewski.
2: Na objęcie małpek kaucją trzeba będzie jeszcze poczekać. Resort przygotowuje projekt, ale nie podał dotąd, jakie pojemności szklanych opakowań znajdą się w systemie. Ministra Paulina Henik-Kloska zdradziła jeden z punktów.
3: Projekt wstępny, przemyślany jest gotowy do omówienia. W nim to oczywiście rozszerzenie systemu kaucyjnego o tak zwane małpki, czyli małe szklane opakowania.
2: Nawet 2 lata mogą jednak minąć od ogłoszenia przepisów do ich wejścia w życie. To zapowiedź kolejnego etapu rozbudowy systemu, który kończy właśnie rok. Według ministerstwa zebrano w nim dotąd 5 miliardów opakowań.
1: Drużynowy i ratownik WOPR-u skazani w sprawie utonięcia harcerza w jeziorze Ośno. Obaj usłyszeli wyroki w zawieszeniu. W przypadku pierwszego to rok więzienia, drugiego 10 miesięcy. Z tymi informacjami Michał Skolimowski.
4: Proces toczył się za zamkniętymi drzwiami. Wyrok w tej sprawie zapadł już po pierwszej rozprawie. Było to możliwe, bo oskarżeni dobrowolnie poddali się karze. Zdaniem sądu mężczyźni nie zapewnili harcerzowi odpowiedniej asekuracji. Usłyszeli wyroki w zawieszeniu, ale to nie jedyna decyzja sądu.
5: Orzekł zakaz wykonywania wszelkiej działalności, zajmowania wszelkich stanowisk związanych z opieką nad małoletnimi, leczeniem małoletnich, edukacją małoletnich na okres 5 lat.
4: Mówił sędzia Aleksander Brzozowski z Sądu Okręgowego w Poznaniu. Do tragedii doszło w zeszłym roku. Podczas obozu nastolatek w nocy podejmował próbę, która polegała na przepłynięciu wpław jeziora w pełnym umundurowaniu oraz obuwiu na odcinku 500 metrów. W pewnym momencie chłopak zniknął pod wodą. Nad ranem wyłowiono jego ciało.
1: NASK szykuje się do budowy Krajowego Centrum Odzyskiwania Danych. Instytucja kilka miesięcy temu uzyskała pozwolenie na budowę. Teraz kompletuje kadrę specjalistów. Nowa jednostka ma się zająć pomocą instytucjom, które zaatakowali hakerzy. O szczegółach Mateusz Chłystun.
6: Nowe centrum ma pomagać m.in. szpitalom, uczelniom i innym instytucjom, które padną ofiarą cyberataku.
7: Dodatkowo analitycy będą mogli jeszcze lepiej prześledzić chociażby cyfrowe ślady, które zostawili cyberprzestępcy podczas ataku.
6: Wyjaśnia Paulina Zywar z NASK. To ma z kolei pomóc w opracowywaniu procedur chroniących przed podobnymi atakami w przyszłości. Centrum ma być wyposażone także w mobilne laboratorium.
7: Specjalnie przystosowany pojazd, który będzie wyposażony w sprzęt umożliwiający prowadzenie prac bezpośrednio w organizacji, która została dotknięta incydentem.
6: Jednostka ma powstać na warszawskiej Pradze. Na projekt przeznaczono 360 milionów złotych. Według planu ma rozpocząć działalność do 2029 roku.
1: Powstaje Centrum Szkolenia Śmigłowcowego Apache. Centrum będzie włączone w struktury Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Umowę w tej sprawie podpisał rektor komendant VAT-u z przedstawicielami firmy produkującej śmigłowce Apache i silniki do tych maszyn. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Kuba, powiedz, co to oznacza w praktyce?
8: Przede wszystkim, że nasi technicy i studenci nie będą musieli jechać za ocean, żeby uczyć się serwisowania śmigłowców Apache i silników T-700, które oprócz tych maszyn napędzają też na przykład Black Hawki.
9: Ta maszyna jest najnowocześniejsza na świecie, więc napawa mnie dumą to, że właśnie tutaj te umiejętności będą kształcone.
8: Mówiła Honorata Hensel, dyrektor Boeinga w Polsce i na Ukrainie. To uzupełnienie wcześniejszej umowy o utworzeniu centrum serwisowego Apache w Dęblinie, mówi wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
10: Ten silnik zostanie już przekazany w przyszłym roku i cały śmigłowiec do zadań treningowych w najbliższych latach trafi do Wojskowej Akademii Technicznej.
8: W sumie Polska kupiła 96 Apache, a to sprawia, że zaraz po USA nasza armia będzie miała najwięcej na świecie tego typu śmigłowców.
1: Rykowisko jeleni trwa w polskich lasach. Takich koncertów można posłuchać na przykład w Beskidzie Sądeckim czy Niskim. Najczęściej wcześnie rano albo po zmroku. Jest strasznie, ale też i pięknie, mówi nam pani Kasia, która mieszka w Wysowej, w Beskidzie Niskim.
11: Codziennie je słyszę, chociażby przez okna swojego domu, bo mieszkam w Wysowej. Z jednej strony jest to bardzo fascynujące, a z drugiej strony, oj, można się wystraszyć, serducho drży.
12: Charakterystyczny odgłos, czasem bardzo taki majestatyczny i robi wrażenie na różnych porach, no szczególnie tych wieczornych, no i ten okres wczesnoranny. Niebezpieczeństwo polega na tym, że czasem, jeżeli on się poczuje, może nie to, że zagrożony, ale w pewnym dyskomforcie, no to może dokonywać pewnej szarży.
1: Dodaje Paweł Szczygieł, szef Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy Zdroju w Małopolsce. Rykowisko, dodam, potrwa co najmniej do połowy października.

0: Reklama.
1: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
2: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
3: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
2: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.
4: Prezydent podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Jest areszt dla 6 osób zatrzymanych w śledztwie dotyczącym Kolegium Humanum. Podczas skrajnie trudnej akcji uratowano 2 polskich alpinistów.
5: SK Rock. Raport.
4: 6 punktualnie, Michał Poklękowski, zapraszam. Jest zielone światło od prezydenta. Rząd zapowiada obniżki cen paliw już w weekend. Karol Nawrocki podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Decyzję ogłosił w specjalnym orędziu. Rządzący uzależniali od tego wprowadzenie kolejnej odsłony programu CPN. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, co teraz czeka kierowców?
6: Szczegóły są dopracowywane. Rozporządzenia powinny zostać wydane w najbliższych godzinach. Obniżki mają pojawić się już w weekend. Wyniosą najpewniej około złotówki na litrze, mówił mi szef kancelarii premiera Jan Grabiec.
7: Chcielibyśmy, żeby ta obniżka była podobna, jak miało to miejsce w sierpniu, ale konkretnie, czy będzie to 80 groszy, czy złoty 10, pewnie okaże się w najbliższych godzinach.
6: Prezydent długo blokował ustawę, ale ostatecznie ją podpisał. Tak Karol Nawrocki tłumaczył swoją decyzję.
8: Nie pozwolę rządowi dłużej odsuwać od siebie odpowiedzialności za tę trudną sytuację. I zakończę proces ustawiania Polaków w roli politycznych zakładników.
6: Jednocześnie prezydent, ale już w trybie następczym, skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego.
5: To jest raport.
4: Jest areszt na 6 osób zatrzymanych w śledztwie dotyczącym Kolegium Humanum, poinformował minister sprawiedliwości. Wcześniej 11 osób usłyszało zarzuty. 2 z nich odpowiedzą za utworzenie i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Pozostali za udział w niej.
9: Zarzuty dotyczą wystawiania poświadczających nieprawdę dokumentów w postaci zaświadczeń o przebiegu studiów, dyplomów ukończenia studiów licencjackich, jak również studiów drugiego stopnia.
4: Grupa wystawiała też dokumenty umożliwiające i ułatwiające legalizację pobytu cudzoziemców w Polsce.
9: Ustalono w toku śledztwa, iż takie dokumenty mogły zostać wydane co najmniej 200 osobom i dotyczyły obywateli Federacji Rosyjskiej, Białorusi, Ukrainy, Gruzji, Indii, a także Chin.
4: Podejrzani pełnili wysokie funkcje na 2 prywatnych uczelniach.
5: Słuchacie raportu w SC Rock.
4: Włoskie i francuskie ekipy uratowały podczas skrajnie trudnej akcji 2 polskich alpinistów w masywie Mont Blanc. Młody wspinacz przez 12 godzin wisiał na linie, czekając na pomoc, a jego partnerka przywiązana do skały nie mogła mu jej udzielić. Nagrania z akcji ratunkowej opublikowały właśnie włoskie media.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: Pogoda.
10: No i cisza zapadła, bo teraz nie wiadomo zupełnie, jaka będzie pogoda. Ja wam opowiem teraz. Będzie ładnie. Dzisiaj będzie ładnie, jutro będzie ładnie. Kądzie może na rowerek, ja mogę na spacer. Nie wiem, dlaczego idę dzisiaj do kina i się zamknę w ciemnej, klimatyzowanej sali. Ale za to od poniedziałku będzie troszkę gorzej, ale miała być jakaś straszna załamka. No, nie będzie takiej strasznej załamki.
11: No załamkę to będzie nawet kądzie.
12: Wreszcie porządna prognoza pogody. Cię, wreszcie ktoś się przygotował.
10: Sprawdzam, jak bardzo duża będzie ta załamka. Zaraz wam powiem.
11: To sobie w międzyczasie sprawdź,
10: a ja opowiem, jak będzie. 18.
12: Dzisiaj od 19 do 23 stopni w Polsce. Chmurzyć się będzie trochę na zachodzie i na północy, ale jeżeli słabe opady deszczu, to bardzo słabe i późnym popołudniem, wieczorem.
11: O, można profesjonalnie, no, a ja można. Z kolei, w związku z tym, że mamy prognozę pogody, przygotowałem dla was informację o tym, że mamy dzisiaj Dzień Aniołów Stróżów.
12: Tak.
11: I z tej okazji mam dla was niespodziankę dźwiękową. Dawaj. Szczególnie dla kądzia.
13: Anioły są całe zielone, zwłaszcza te w Bieszczadach. Łatwo w trawie się kryją i w opuszczonych sadach.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
2: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
3: No jak mam być szczera, to te argentyńskie to mnie rozgrzały. Nie wiem jak was.
4: Moim zdaniem wolną grupą bukowiną dzień jesteś w stanie zrobić mi zawsze.
3: No widzę, ale przeżę cię, łezka ci się wokół zakręciła, a przy argentyńskich też się bioderka ruszają.
5: Natalia Oreiro potrafiła mnie rozgrzać, to prawda.
3: Prawda? No właśnie,
6: no, tak
3: myślałam.
6: Takiego.
3: Aż tak. Widziałam, Michał, że się zrozumiemy tu w tej kwestii.
5: Otóż to.
6: A tak w ogóle to dzisiaj wolne wnioski. Dzień dobry.

0: No to z pola wychodzimy i wchodzimy na antenę. Dzień dobry Państwu, to jest piątek, drugi dzień października, czyli pierwszy piątek miesiąca.
1: Matko.
0: Otwieramy wolne wnioski.
2: Tak.
1: Jakoś tak zawsze się zastanawiałam, czy to ma jakieś znaczenie, czy on jest pierwszy, czy ostatni. Fakt, że piątek
0: chyba
1: to jest
0: chyba droga krzyżowa
1: bardzo...
0: się wtedy odbywa.
1: A no, to może do tego nie
2: ja to widzę
1: pojęcia.
2: Inaczej. Jak to jest jeden z ostatnich piątków w miesiącu, to wtedy jest wypłata, a jak to jest jeden z pierwszych piątków w miesiącu, to wtedy dopiero na wypłatę zaczynamy pracować.
0: Tak, to prawda, bo już się wtedy kończy. Proszę Państwa, dzisiaj wolne wnioski. Dzisiaj celebrujemy m.in. Dzień Aniołów Stróżów, o czym zdążyliśmy już wspomnieć w wejściu pierwszym, które miało być prognozą pogody. Mhm. I Państwo w tej sprawie.
3: Ja chciałem przypomnieć jeszcze innym aniołem. A pan Romek Wilhelmi jako anioł w alternatywach? To dopiero był anioł.
1: No. A ten to był naprawdę mistrz świata. Ja nawet mieszkam w takim miejscu, gdzie jest wielki mural pod tytułem Anioł.
2: Tak, on nawet
1: z Wilhelmim.
2: Zdaje się, tytuł Archanioła dostał w jednym z odcinków.
0: Proszę bardzo, można w życiu awansować?
2: Można.
1: Poza tym dzisiaj jest Światowy Dzień Uśmiechu i ja jednak polecam, bo dzisiaj piątek, to jest powód do uśmiechu.
0: No i na przykład no. Państwo też w tej sprawie.
4: Rozpoczynam sekcję sucharów. Co robi skater w ubikacji? Szaleje na desce.
0: I takich ludzi nam trzeba. Dzień dobry.
5: Gdzie, kochani, rodacy? Coś się tacy smutni. Przecież jedziecie do pracy.
6: Eska Rock.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.

0: kilogram 13,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 19,99, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy śliwki 3,49 kilo. Cena przed obniżką 5,99, limit 3 kilo na Delikartę. W delikatesach Centrum.
1: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
2: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
3: Reklama.
4: SK Rock Warszawa.

0: Teraz ci wytłumacz, przecież błagam cię, przecież jestem, wiesz, jestem uosobieniem w ogóle anielstwa.
1: Oczywiście, gdybyś założyła
0: jestem
1: kaptur
0: aniołem.
1: Na
0: ja
1: głowę,
0: rok z wami już pracuję.
1: Absolutnie, to anioł śmierci, na czarno, wydziarany, drodzy państwo, dać mu tylko kosę i przy okazji byłaby również śmiercią.
2: Ja zrozumiałem anioł śmierci.
3: SK Rock. Mówimy twoim głosem.

0: są. Dzisiaj są Westerok w Warszawie przy Jubilerskiej, ale już niedługo wszyscy będziemy w Progresji w Warszawie i mamy nadzieję, że znajdziemy się tam z Państwem.
1: Nie, no oczywiście, że tak. Z naszymi przyjaciółmi, czyli z naszymi słuchaczami będziemy Was na nasze urodziny zapraszać. Mhm.
2: Zapraszamy na stronę skrock.pl, tam klikacie, tam zostawiacie swoją historię najbardziej rock'n'rollową minionego roku, ale gdybyście mieli taką ochotę, to Messenger skrock też działa. Te historie również tam zostawić można.
0: Michale Poklękowski, jaka jest najbardziej rock'n'rollowa historia z Twojego życia z ostatniego roku?
3: Chcecie wiedzieć naprawdę?
0: No nie, na niby pytam.
3: Nie, to wieczorową porą, chociaż
1: nawet. A, dobra, nie, spoko. Szanuję.
0: Takie też można, proszę Państwa.
4: Autopromocja. SK Rock prezentuje Rocktoberfest 2026. Wejdź na skrock.pl i opisz Twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj Eski Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Klaudia Antoszewski, social media.
5: Najbardziej rock'n'rollowa historia tego roku to zdecydowanie epicki City Break. Przylecieliśmy do Aten, tego samego dnia je zwiedziliśmy, potem pojechaliśmy na koncert Iron Maiden, a potem zgubiliśmy słuchacza, znaleźliśmy go, gdzieś w międzyczasie zgubił się też jego syn, ale też się odnalazł i na dodatek przyszedł z pięknymi gryczynkami.
4: Rocktoberfest 2026. Autopromocja.
6: SK Rock. Raport.
3: Zapraszam. Polski KGHM rozpoczyna właśnie rozbudowę kopalni miedzi w Chile. Wmurowano kamień węgielny. Warta ponad 700 milionów dolarów inwestycja. Ma być ukończona pod koniec 2029 roku. Unia Europejska zajmie się dzisiaj rosnącymi cenami oleju napędowego. Pretekstem stało się wezwanie ze strony prezydenta USA do uwolnienia przez kraje Unii strategicznych rezerw paliwa.
6: To jest raport.
3: Z powodu zdarzenia na stacji Dworzec Wileński występują aktualnie utrudnienia w kursowaniu pociągów metra linii numer 2. Linii M2 w Warszawie, poinformował Zarząd Transportu Miejskiego. Pociągi metra M2 kursują w dwóch pętlach Bemowo, Rondo Daszyńskiego oraz Brudno, targówek mieszkaniowy pomiędzy stacjami Rondo ONZ. Stadion Narodowy kursuje pociąg wahadłowy.
7: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
6: SK Rock Sport.
3: Portugalia z kolejną wygraną w Lidze Narodów, mimo braku w kadrze Cristiano Ronaldo. Tym razem Portugalczycy wygrali 4-2 z Danią. Skutecznością zaskakuje Grecja, która ostatnio wygrała z Niemcami, a wczoraj zremisowała 2-2 z Holandią. Z kolei Niemcy zanotowali pierwszą wygraną pod wodzą Jurgena Kloppa, pokonując 2-0 Serbię. Hubert Hurkacz mimo porażki w pierwszym secie dał radę wygrać i awansować do drugiej rundy turnieju ATP w Pekinie. Polak pokonał Lernera Tiena 5-7, 6-3, 6-4, no i zagra w 1/8 finału.
7: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
4: Ziętarska, Olszewski, Góralski.

0: Proszę Państwa, każdego dnia w programie 6 na 9 przychodzi taki moment, że możemy zapowiedzieć ciekawostkę od zwierzęcą.
1: Oczywiście,
0: i to jest
1: tak.
0: Ten moment.
1: Ja bardzo lubię ciekawostki o ptakach. Bardzo lubię. I bardzo proszę. I ja już mówiłam o tym, że obserwowanie ptaków powoduje, że człowiek się mniej starzeje, więc możecie obserwować, ale ptaki się można też wsłuchać. Tylko trzeba uważać. Naukowcy z University of Massachusetts oszacowali, które ptaki są najgłośniejsze na świecie. I teraz tak, do tej pory najgłośniejszy był dzwonnik biały, dotychczasowy rekordzista, który osiąga, uwaga, 125 decybeli, co zresztą potwierdza
0: pisk
1: księdza rekordów Guinnessa. To nie chodzi o fi, to chodzi o dźwięki. Teraz jednak naukowcy wysuwają kandydaturę dzwonnika nagoszyjego, ponieważ oni uznali, że tenże ptak, który pochodzi z lasów południowych Brazylii i Paragwaju, jest jeszcze głośniejszy i może być nowym rekordzistą. No i uwaga, teraz głos tego ptaka jest mocniejszy niż dźwięk piły łańcuchowej i blisko mu do dźwięku odrzutowca.
0: Ale dzwonnik na go szyi. Gdzieś już widziałem takiego ptaka.
2: 6 na 9. S-Rock. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
4: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
6: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
7: Nie, a powinnam?
6: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
7: I możesz z nich korzystać?
6: Jasne, w każdej chwili.
7: To i ja się zapiszę.
6: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
8: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
9: Po gitarze poznasz utwór. Po gitarze poznasz zespół. A gitarzystę Jana Borysewicza, lidera Lady Punk, poznasz po obejrzeniu filmu Mniej obcy. Już 7 października w Netflixie.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Pepsi 1,5 litra, jedynie 4,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej kujawski 5,99.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Reklama.

0: dzisiaj smutny nastrój, ogólnie załamka, dół, depresja. Nie wiem jak i kto jest w stanie mi pocieszyć. Wiek 51 lat, wczoraj poszedłem haratać w gałę z kolegami. Fizycznie, no ja fizycznie dużo rzeczy robię, oprócz tego, że chodzę. Rowery, nie rowery, no naprawdę, rolki i inne sprawy. Staram się, trzymam formę, nawet nadwagi nie mam. Pierwsze kopnięcie w piłkę, coś mi strzeliło, naderwało, no i teraz łażę jak paralityk.
1: SK Rock. Mówimy twoim głosem.

0: Justy Gar pojawia się na antenie i tutaj pomyślałem sobie, że skoro mamy Joannę w studiu...
1: Tak. Już się boję dzisiaj. Już żeście mi powiedzieli, że ja nie jestem aniołem, tylko aniołem śmierci. Jeszcze mnie będziecie prosić, żebym ja wam pokazała swoje anielskie, swoje oblicze. A ja
2: naszym...
1: wtedy powiem, o nie, kochani, o nie.
2: Aniołem, strusiem naszym jesteś, kochana.
0: A Asiu, skoro już nami jesteś, a wiemy, że doskonale znasz się na sporcie, to jest pytanie do ciebie.
3: Cześć, robaczki. Ja słyszałem, że dzisiaj wolne wnioski, więc ja mam taki wolny wniosek. Naprawdę się nie znajdzie 11 siatkarzy, żeby w piłkę pograć?
2: No, wytłumacz. No,
1: ale poczekaj, nie wiem, ale ja myślę, że można ich znaleźć. Na pewno jest dużo takich, których znajdziemy na ulicy, którzy chodzą z siatkami, tak?
0: Tak,
1: rozumiem, że to są siatkarze.
0: Tak,
1: ci, co idą do sklepu,
0: co pakują ci zakupy na święta,
1: no
0: to też.
1: No na przykład, to też są siatkarze, więc ja na przykład takich 11 znajdę.
4: 6 na 9. Obowiązkowa pozycja radiowa.
0: Mam nadzieję, że pan słucha Czesu Sytasy.

0: szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Ja na poważnie, dział sport. Srogie konsekwencje grożą Cristiano Ronaldo po ucieczce z kadry. Zawodnik, który opuści trening lub mecz, zostanie ukarany grzywną w wysokości od 500 do 1000 euro. Słuchajcie, to jakąś zrzutkę będzie trzeba chyba założyć. Gość się nie pozbiera.
2: Jezu, nie wiedziałam, że to aż tak poważnie jest. Ja z kolei znalazłam majstersztyk lingwistyczny. Skupcie się teraz. Ultra szczupła Julia Dybowska wdzięczy się w opulentnych wnętrzach, w ciężkich buciorach i z kosztowną torebunią w dłoni.
1: Trudne to.
2: Trudne,
3: opulentne wnętrza nas przekonują.
2: Wiesz, torebunia, te sprawy.
3: Ale słuchajcie, nie ma co się śmiać, bo teraz poważne sprawy. Paulina Rzeźniczak dalej o operacji biustu. Opuchlizna schodzi, ale wczoraj trochę się przeciążyłam. No, biust większy, to już lżej nie będzie.
0: To jest jakaś porażka.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
5: Reklama.
6: Nowy rok akademicki na wypasie?
7: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
6: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
7: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
5: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Oszczędzania tankują więcej za mniej.
9: Bo do soboty 3 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
10: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
11: No wiem.
10: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
11: Ej, to już przesada.
10: No co, tego poziomu nie da się przebić.
12: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
13: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
14: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
15: Reklama.

0: SK Rock Warszawa.
1: Już weekend. Ceny na stacjach paliw będą niższe. Donald Trump zabrał głos w sprawie planów powstania amerykańskiej bazy w Polsce.
2: SK Rock. Raport.
1: Minuta po siódmej, Michał Poklękowski, zapraszam. Od jutra tańsze tankowanie o złoty 20, złoty 30 na litrze. W weekend ceny na stacjach paliw będą niższe, przekazał takie informacje minister finansów Andrzej Domański. Rząd pracuje nad kolejnym pakietem CPN, po tym jak prezydent podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Decyzję ogłosił podczas wieczornego orędzia. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale?
3: Dzień dobry.
1: Formalności idą błyskawicznie, prawda?
3: Dawaj tego, Miśka. Ostatnie godziny to intensywne prace resortów finansów i energii nad rozporządzeniami. Podpisana ustawa wpłynęła do Rządowego Centrum Legislacji już kilkadziesiąt minut po prezydenckim orędziu, informował minister finansów Andrzej Domański.
4: Dobrze, że możemy przystąpić do działań. Ceny paliwa w Polsce będą niższe.
3: I to już w weekend. Kierowcy odetchnęli z ulgą.
5: Dobrze, że taka informacja w końcu się pojawiła.
6: No troszeczkę to powinna być może obniżona ta cena.
3: Prezydent z kolei podkreślał, że za wysokie ceny paliw odpowiada rząd. Ma też wobec niego konkretne oczekiwania.
7: Paliwo ma być tańsze teraz, a wszystkie te rozwiązania powinny obowiązywać do czasu, gdy ceny nie wrócą do poziomu bezpiecznego dla społeczeństwa.
3: Rząd, jak słyszymy, przygotowuje się na kilkumiesięczną interwencję.
2: To jest raport.
1: Ojciec zamordowanej Mai z Mławy nadal obawia się o swoje bezpieczeństwo. Śledztwo dotyczące gruźb wobec niego zostało umorzone, ale rodzina kwestionuje tę decyzję. Groźby miała kierować matka oskarżonego o zabójstwo nastolatki. Osobno śledczy badają sprawę podżegania do zabójstwa ojca Mai i jego pełnomocnika. O szczegółach Mateusz Głębiewski.
8: W trakcie spotkania w prokuraturze krajowej pełnomocnicy Jarosława Kowalskiego przedstawili zastrzeżenia do umorzonego śledztwa w sprawie gruźb. Po rozmowie w siedzibie prokuratury w Warszawie Kowalski podkreślał, że prokuratorzy podzielili ich uwagi i obawy dotyczące sposobu prowadzenia postępowania.
9: Okropnie się czuję. Po prostu w mojej ocenie prokuratura dotychczasowa w Mławie nie zrobiła kompletnie nic w mojej sprawie. Jest świadek, który powiedział, że Katarzyna G. zleciła mu zabójstwo mnie i mojego mecenasa.
8: Prokuratura w Płocku nadal prowadzi osobne śledztwo dotyczące podżegania do zabójstwa. Sam ojciec Mai mówi, że wciąż czuje się zagrożony, a przydzieloną mu doraźną ochronę uważa za niewystarczającą.
1: Przypomnijmy, Katarzyna G. to matka 18-latka oskarżonego o zamordowanie w Mławie 16-letniej Mai. Donald Trump zabrał głos w sprawie planów powstania amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Prezydent USA powiedział jednocześnie, że tu cytat, może już podjął decyzję. Zaznaczył, że przygląda się temu tematowi.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: W gdańskim zoo ruszyła zbiórka żołędzi i orzechów dla zwierząt. Mieszkańcy mogą pomóc wzbogacić dietę podopiecznych, przynosząc jesienne dary natury.
10: Zbieramy w tej chwili jesienne dary natury, czyli żołędzie, ale również orzechy włoskie, laskowe i także orzeszki bukowe. Tutaj dla naszych zwierząt, między innymi dla wiewiórczaków, łosi, żubrów, danieli, ursonów czy papug. Są to takie rzeczy, które często podczas jakichś jesiennych porządków.
1: Mówi nam Julia Brachman z gdańskiego zoo. Mieszkańcy powinni przynosić suche, czyste i dojrzałe orzeszki w kartonach lub skrzyniach, żeby były te orzeszki dobrze przewietrzone.
3: Asia, też lubisz przewietrzone orzeszki?
11: Znaczy, bo one muszą być przede wszystkim świeże.
1: Żeby się nie tłukły tam w tych kartonach.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
11: Nie mogą się tłuc w tych kartonach przecież. No, takie obtłuczone orzeszki, daj spokój nam w ogóle. Co
12: ja
11: to
12: jeszcze jestem załamany i siedzę pod stołem.
11: Ale czym się załamujesz? No przecież jak sięgasz, to rozumiesz, to nie może tak być, że obtłuczone
1: muflon,
11: są. No.
1: Muflon może jeść tylko czyste orzeszki, widzisz? Dobrze przewietrzone. No. Czy wy o tym nie wiedzieliście?
11: Nie rozumiecie tej sytuacji, no przecież jest jakby oczywiste.
3: Naprawdę uczy się całe życie, także dziękuję wam za tą garść wiedzy naprawdę przydatnej. Dzięki wam!
11: Ja w ogóle bardzo kocham słowo muflon.
3: Drodzy
11: to
3: państwo,
11: jest jeszcze inna historia.
3: Ładnie będzie
11: świetne
3: w pogodzie.
11: Słowo. No muflon to jest ładne imię dla syna na przykład. Muflon
3: teflon też
11: tak?
3: Mogą być rodzeństwem.
11: No muflon i teflon.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
14: 6 na 9.
0: Ziętarska, Olszewski, Góralski.
14: Od 6 do 9 w Escero.
15: Proszę Państwa, na chętnie byśmy Was przeprosili, obiecali poprawę, no, ale to nieprawda.
16: Ja wiemy, że będzie dalej tak samo. Daj raz jeszcze ten znak czapką, który dałeś przed chwilą, bo nie wiedziałem, co mamy na ten znak robić właśnie.
15: Za chwilę Beatlesi, proszę Państwa.
16: Beatlesi, no tak, drodzy Państwo, bo świętujemy nową płytę, starą płytę, nowe wydanie,
11: znaczy,
16: starego Krążka.
11: Nowe wydanie, takie tak, ulepszone.
15: O tym za chwilę, o tym za chwilę. Dzisiaj wolne wnioski, proszę Państwa. Za chwilę, czyli teraz. Proszę Państwa, z 1965 roku album Beatlesów Rubber Soul ukazuje się dziś w nowych miksach, w nowym stereo, z dodatkami, z, w ogóle tam jest tego tak dużo różnych rzeczy dodanych.
11: Mamy dla Was taką płytę. Mamy, tak, i wymyślimy jeszcze, co z tym fantem zrobić.
16: A jak nas ładnie poprosicie, to orzeszki dla muflona dołożymy.
11: Co ty mówisz?
15: Póki co Beatlesi.

0: No, może miłość jest wszystkim, czego potrzebujemy, ale niektórzy na przykład też potrzebują mieć jakieś gadżety, płyty, prezenty, no, nagrody.
1: Prawda, ale też potrzebują mieć uśmiech. Ja myślę, że to jest w ogóle jeden z piękniejszych utworów o miłości, moim zdaniem. All you need is love. Mhm. I w związku z tym, to co ci powinna dawać miłość? Uśmiech. No i my mamy dla was w Międzynarodowy Dzień Uśmiechu propozycję Beatlesową, a mianowicie, jeżeli chcecie płytę, to nas rozbawcie.
0: Tak jest. Reedycja płyty Rubber Soul leży na naszym starym stole i państwo możecie jej nową odsłonę utrzymać, tylko musicie nas rozbawić.
2: Reedycja, jak sama nazwa mówi, jest nową edycją tej starej płyty.
1: Ale na starym stole.
2: Na starym stole.
1: Stary stół, nowa edycja, stara płyta. Wojtek się trochę zapętlił.
2: Drodzy państwo, rozbawcie nas, ale niech poziom będzie wyższy niż tego programu.
0: Messengerski rok. Bądźcie gipsy jak ta guma w tej piosence. Do 10 sekund.

0: To jest ten moment, w którym, proszę Państwa, będziemy rozmawiali sobie o Beatlesach, o których wspomnieliśmy na początku godziny, bo okazuje się, że zespół, który od dawna nie istnieje, dalej może zarabiać na swoich nowych płytach, prawda? No,
1: to bardzo ładne.
2: Wiecie co, ja akurat lubię tę historię, ponieważ zazwyczaj dźwięk jednak na takich płytach, które są z 65 roku, no nie był tej jakości, co teraz mamy dźwięk, więc to, że one są zremasterowane, że one są ulepszone, jest naprawdę bardzo spoko.
1: To prawda, 3 grudnia 65 roku pojawiła się ta płyta po raz pierwszy, po raz drugi 2 października 2026, czyli dzisiaj jej premiera.
0: No i my mamy ją na stole. Państwo możecie ją zdobyć z okazji Światowego Dnia Uśmiechu. Prosimy, żebyście nas po prostu rozbawili.
3: No cóż, spróbujmy. Jak rolnik straszy raki? Buu, raki.
0: Dobrze się zaczyna.
4: Chciałbym was rozśmieszyć.
1: O, Jokerowi, dajmy.
2: Dobra propozycja.
0: Kto jeszcze?
5: Kiedy zapukasz do sąsiada przed 5 rano, dowiesz się, kim jesteś, która jest godzina i gdzie masz iść. Pozdrawiam.
1: Przed kim siebie. Jesteś?
0: I, no i na pewno nie zwycięzcą. I proszę Państwa, jeszcze próba dźwiękowa.
6: Kelsi, to twój biust.

0: na głowie włos. Kiedy będę gniótł twój biust. Piantunio.
1: I co, komisja konkursowa na to?
2: Ja uważam, że tak, bo to jest... Ja nie, błagam was.
1: Historia mojego poranka. Staję codziennie rano przed lustrem, patrzę na biust, gniotę go i wiesz, nie?
3: I staję na głowie włos.
2: Bo jeszcze je masz. Naprawdę? I gniecisz sobie biust przed lustrem?
1: A co, lubię rano.
3: Panie Gniewomirze, wszystkiego dobrego. Płyta leci do pana. Dziękujemy państwu. Wszyscy nas ubawiliście doskonale. Za chwilę rozpoczniemy kolejny konkurs Westerok.
4: SK Rock. Mówimy twoim głosem. Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regularnie w sklepach i na euro.com.pl.
5: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
6: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem, bankiem BNP Paribas.
7: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
9: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona.

0: Jak ten Rocky, który tam biegał po tych górach albo biegał na ring.
1: To daj spokój, tam trzaskał w tych rękawicach bokserskich, pamiętam.
0: Ja tak czuję się rano przed lustrem, że jakby wyjście do łazienki w ogóle i wyjście do pracy, to dla mnie takie wyzwanie, no, jak wiesz, dla niego na ten ring.
1: Kędzie powiedział, że przecież sobie tam miętosi nawet piersi przed lustrem.
2: Uwielbiam ten numer, który graliśmy, Eye of the Tiger, jak mówił mój przyjaciel, oko krokodyla. I to jest żart, drodzy państwo, już na mnie tłumaczcie, że to nie była wolna grupa Bukowina, tylko inny zespół.
0: Tak, wiem, że to było KSU. Proszę państwa, był wątek orzeszków, prawda, w serwisie i tutaj był, też pojawiły się ważne komentarze.
3: Suche orzeszki to bardzo ważna sprawa. Jak zawilgotnieją, to śmierdzą, a śmierdzącymi orzeszkami żadna wiewiórka nie chce się zainteresować.
0: Zapewne. Ktoś jeszcze z państwa ma ochotę?
4: Co zrobić, żeby blondynka miała błysk w oku? Wystarczy jej przystawić latarkę do ucha.
5: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
1: 50 lat tradycji, jakby na to nie patrzeć. Mało tego, napęd na tył, więc w związku z tym teoretycznie byłoby się czym jarać, gdyby nie fakt, że będzie to elektryk.
5: Łukasz Bąk.
6: Dzisiaj się jaramy autami, które przekraczają 300. Dobra, mamy takie, które też osiągają.

0: osiągają ponad 400, jak na przykład Bugatti, ale 35 rok, maksymalna prędkość 360 na godzinę, średnia 323.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru, Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
2: Drifterzy! To wy drifterzy!
3: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Autopromocja.
4: Zawsze się spóźniamy, więc tym razem chwilę przed czasem. Raport Eski Rock.
5: Eska Rock. Raport.
6: Zapraszam. Polscy alpiniści utknęli w masywie Mont Blanc na 4000 metrów między Francją a Włochami. W oczekiwaniu na ratunek dwoje młodych ludzi spędziło w górach kilkanaście godzin. Musieli przetrwać noc w deszczu i zimnie. Ratownicy dotarli do nich dzięki krótkiej poprawie pogody. Mężczyzna śmigłowcem trafił do szpitala. Kobieta została bezpiecznie sprowadzona w dół. Z jej relacji wynika, że pomylili trasę. Spośród osób, które doświadczyły kradzieży danych lub próby ich wyłudzenia, aż 37% zetknęło się z tego typu oszustwem przez telefon. Tak wynika z najnowszego raportu serwisu chroń.pl i Krajowego Rejestru Długów.
5: To jest raport.
6: W niedzielę, najbliższą, Brazylijczycy zagłosują w pierwszej turze wyborów prezydenckich. Od wyborów zależeć będzie, czy największy kraj Ameryki Łacińskiej pozostanie pod rządami lewicy, czy może dołączy do rosnącej grupy państw regionu, w których władzę przejmuje sympatyzująca z prezydentem Trumpem prawica.
7: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
5: SK Rock Sport.
6: Rumunia trzecim rywalem polskich piłkarzy w Lidze Narodów. W dwóch poprzednich spotkaniach kadra Jana Urbana wywalczyła tylko punkt. Ostatnie wspomnienia z reprezentacją Rumunii mamy z 2018 roku. Wtedy w eliminacjach do Mundialu dwukrotnie wygraliśmy, a Robert Lewandowski zdobył wtedy w sumie 5 bramek. Początek dzisiejszego meczu o 20:45. A w tej chwili Maja Chwalińska walczy w pierwszej rundzie turnieju China Open. Jej rywalką jest Dajana Jastremska. To spotkanie już się rozpoczęło. Trwa pierwszy set. Na razie prowadzi ukraińska tenisistka 4-2.
7: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
1: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski w ESC Rock. Najlepsza klasyka rocka.

0: Proszę Państwa, przerwamy program, żeby nadać komunikat.
1: Specjalny. Drodzy Państwo, ponieważ w studiu mamy znakomitą specjalistkę od sportu, to może oddajmy jej mikrofon i niech opowie o tym meczu już niestety przegranym przez panią Chwalińską.
2: Ja wiele nie opowiem, ale słyszałam, że mówiliście, że ten mecz się skończył.
0: To prawda. Proszę Państwa, dosłownie 3,5 minuty temu Michał Pokrzonkowski przeczytał: na razie ukraińska tenisistka prowadzi 4-2, ale nie przeczytał Państwu, że w nawiasie miał napisane wynik do sprawdzenia. No i okazało się, że w ciągu 3,5 minuty odbył się cały drugi set, no i niestety mecz jest przegrany.
1: No dokładnie, grała znakomicie pod siatką, ale nie Polka niestety, także w 65 minut niestety pani Chwalińska odpadła.
2: Pod siatką?
1: Pod siatką.
2: Nie siatkarze, nie?
0: To jest podsiatkarka.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
5: Skoda. Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
6: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Reklama.

słuchać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: na wolne wnioski, to ja poproszę, żeby codziennie teraz były żarty od zwierzęce, a nie, że tylko słuchacze w piątek mogą sobie pozwolić, żeby usłyszeć takie cudowne poczucie humoru. I pozdrawiam serdecznie.
1: Przyjmujemy wniosek. Przyjmujemy, jak najbardziej, tak, w trybie natychmiastowym.
2: Nie wiem tylko, czy chodziło o muflony i suche żołądzie, czy chodziło akurat o ptaki i tego nagoszyjego dzwonnika.
1: Tak jest, dzwonnik z nagoszyjnika. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o te żarty, to na przykład taki oto przykładowy.
3: Dobry żart jakiś?
1: Myślę, że doskonały.
4: Tak. Czy wy wiecie, co robią dziki w zamku?
2: Moim zdaniem, no, to one pływają w fosie.
3: Moim zdaniem szukają przewietrzonych orzeszków.
1: Moim zdaniem szukają króla. Jaka jest prawidłowa odpowiedź?
4: Penetrują lochy.
2: To nie znałam.
1: Ja też nie.
5: Ale fajnie, to wszystko krąży. Fajne są żarty. Trzeba się śmiać.
6: Eska Rock.

0: Przez cały październik celebrujemy Rocktoberfest na antenie Skirok i jednocześnie rozdajemy bilety. Był taki rok, kiedy Kasia Nosowska występowała na Rocktoberfeście, prawda?
1: Tak było, w tym roku wystąpi Happy Set i Państwo też się tam możecie dostać.
2: No i czekamy na Wasze rock'n'rollowe opowieści. Messenger Skirok jest do Waszej dyspozycji.

0: No jak to, kto pudelek?
1: Ach, szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
0: No dobrze, proszę państwa, to ja zacznę. Wczoraj przeglądałem te wszystkie różne hot ploty, no i okazuje się, że bank rozbija para Filip i Blanka Heizerowie, którzy paplają o stawce za udział w ukrytej prawdzie, bo pani Blanka tam wzięła udział, czy też Bianka, ale zobaczcie, mówią o ukrytej prawdzie, a sami prezentują trudne sprawy.
2: No dobra, słuchajcie, u mnie z kolei 62-letnia Monika Bellucci zdradza sekret swojej diety. Nie zrywam się o 6 rano na siłownię. I powiem wam szczerze, mnie no naprawdę wczoraj ulżyło, tak jak to przeczytałam, bo ja się też o 6 rano nie zrywam na siłownię.
3: O 5 rano zrywasz się do pracy. Drodzy państwo, Andziak poleca zainwestować 40 tysięcy w łóżko, bo według niej połowę życia śpimy. No to jeszcze trzeba zainwestować 20 tysięcy w buty, bo przecież pół dnia jesteśmy na nogach.
0: No pewnie, i 10 tysięcy w pracy, bo 1/4 dnia tam spędzamy.
1: To jest jakaś porażka.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
5: Reklama.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
10: Nie, a powinnam?
9: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
10: I możesz z nich korzystać?
9: Jasne, w każdej chwili.
10: To i ja się zapiszę.
9: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
11: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
12: Po gitarze poznasz utwór. Po gitarze poznasz zespół. A gitarzystę Jana Borysewicza, lidera Lady Punk, poznasz po obejrzeniu filmu Mniej Obcy. Już 7 października w Netflixie.
13: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
14: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1+1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Reklama. SK Rock Warszawa.
16: W najbliższych godzinach mają wrócić obniżki na stacjach, czyli nowy program CPN. Prokuratura wyjaśnia incydent w placówce żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie na Podkarpaciu. Chodzi o tajemniczą przesyłkę.
17: SK Rock. Raport.
16: 8. Michał Poklękowski, zapraszam. Na ten moment kierowcy czekali ponad miesiąc. W najbliższych godzinach mają wrócić obniżki na stacjach, czyli nowy program CPN. To efekt podpisanej przez prezydenta ustawy o podatku od nadmiarowych zysków. Ceny na stacjach paliw będą niższe już w weekend, szacunkowo o mniej więcej złoty 20, złoty 30 na litrze.
18: No powraca program CPN, czyli tańsze paliwo.
19: Tak, zgadza się. No jestem z jednej strony bardzo zadowolony, natomiast z drugiej strony jestem średnio szczęśliwy, ponieważ zatankowałem bak za ponad 500 zł, no ale z drugiej strony no dobrze, że taka informacja w końcu się pojawiła i na pewno jest to dobra wiadomość dla kierowców.
18: I jeszcze z większym biciem serca pan tankuje.
20: Tak, oczywiście, przy piątku przed weekendem.
18: Jak, bo pan ma diesla?
20: Diesla.
5: Tak, patrzymy akurat na ceny paliw. Także poszły w górę ceny, no troszeczkę to powinno być może obniżona ta cena.
16: Z kierowcami na jednej ze stacji paliw na Śląsku rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz. Rząd szacuje, że wpływy z nowego podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych wyniosą około 4 miliardów. To najpewniej wystarczy na kilkumiesięczną interwencję, ocenia główny analityk domu inwestycyjnego Xelion Piotr Kuczyński.
20: Myślę, że około 3 miesiące tego zrezygnowania z dużej części VAT i z części akcyzy to powinno wystarczyć, sądząc z tego, co żeśmy oglądali wiosną i wczesnym latem, prawda? No bo wtedy to właśnie kosztowało nie około 4 czy 4,5 miliarda, to były prawie 3 miesiące.
16: Obniżki, przypomnę, wejdą w życie najpewniej już w ten weekend.
17: To jest raport.
16: Przesyłka poddana szczegółowym badaniom. Prokuratura wyjaśnia incydent w placówce żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie. Trafił tam podejrzany list. Jeden z funkcjonariuszy poczuł duszności. Dwie inne osoby zgłosiły drapanie w gardle.
21: Wszyscy, którzy źle się poczuli, trafili do szpitala, gdzie udzielono im pomocy medycznej. Nic poważnego im się nie stało. Śledczy sprawdzają teraz, czy objawy, które zgłosili pracownicy wojska, mają jakikolwiek związek z przesyłką. List został nadany z Niemiec. W kopercie była karta z podpisem "Pozdrawiam Złota". Nic się z niej nie wysypało i nie wylało, przekazał rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak.
22: Nie stwierdzono skażenia biologicznego, radiacyjnego i jakiegokolwiek innego. Przesyłka ta została procesowo zabezpieczona i przekazana do dalszych badań laboratoryjnych.
21: To badania daktyloskopijne i genetyczne. Pobrane zostaną też próbki materiału biologicznego. Wszystko po to, żeby ustalić dokładne pochodzenie listu.
16: Informował nasz reporter Michał Skolimowski.
17: Słuchacie raportu w SC Rok.
16: W razie nie odzyska. Rolnik z Gliwic Józef Magiera złożył zażalenie na decyzję o zabezpieczeniu ciągnika, którym w sierpniu wjechał pługiem na nowo wylaną drogę i ją zniszczył. Sąd nie przychylił się do prośby oddania mu sprzętu.
23: Sąd utrzymał decyzję prokuratora w mocy, wskazując, że na tym etapie należy wykazać, że jest to narzędzie pracy służące na roli, bo pomimo twierdzeń naszych i wyjaśnień podejrzanego, to jest na tym etapie jeszcze niewystarczające.
16: Mówi obrońca mężczyzny mecenas Adam Szewc, a sam Józef Magiera nie kryje frustracji.
24: Ja się muszę wkurzyć i pokazać coś w prokuraturze okręgowej, że jednak ktoś tam i zamotaczył i chciał, żebym ja się złumił. Takiego czegoś nie będzie.
16: Sąd nie oddał rolnikowi traktora, ale uchylił mu zasądzony wcześniej dozór policji.
0: Tymczasem na sądowym parkingu.
25: Kupiłem

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
1: Słuchajcie, jedna pogoda, tyle wątków do obgadania. Kądziu, kiedy ostatnio tankowałeś?
2: Wczoraj.
1: Czekaj, ci włączę mikrofon.
2: Dzięki. Wczoraj za 440, a później pan prezydent powiedział mi wieczorem, że nie będzie już rząd brał kierowców jako zakładników. Nie dość, że byłem zakładnikiem, to jeszcze wyszedłem na debila.
3: No ale przynajmniej twój samochód UEK95, bo mój przy 95 wywala check engine i tylko wybierze 98. Co mam zrobić?
1: Jeździ samochodami z Bavaria Motors. Proszę państwa, dzisiaj celebrujemy datę z 1962 roku. Wtedy, 2 października, Telewizja Polska wyemitowała pierwszą do Branockę z serii Jacek i Agatka. Pamiętacie?
3: Ja pamiętam. Marki pomyliłeś, ale nic to. Dobra, tak, Jacek i Agatka?
4: Więc to będzie bajka o Gosiorze. Ależ Jacusiu, przecież żadna bajka nie zaczyna się od więc. Tylko od czego? Od za górami, za lasami. Jojku, przecież ten Gosior wcale nie był za górami, za lasami, tylko u nas w domu.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrowit 6-7.
6: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w S-Rock.
3: Świetnie nam idzie, naprawdę. Pogoda, marzenie.
2: Ale w ogóle się nie dziwię, że wyrosło z nas to, co wyrosło, skoro takich bajek słuchali dawno
7: ale
2: temu.
7: Ale Jacek też tak brzmiał, trochę jakby zatankował, nie?
3: No
7: tak
3: prawda?
7: Potworek w sumie.
1: No, od tego gąsiora
7: taki trochę.
8: Ja, to była Agatka chyba, nie?
1: Ona z gąs...

0: pocisk miłości. No nas jakieś pociski od samego rana targają, takie, które sprawiają, że mówimy głupoty na antenie, czyli dzień jak to, dzień dobry.
1: No tak, to prawda jest. Podobno nam weszło prześlenie jesienne, napisał słuchacz.
0: Tak, inny ze słuchaczy zauważa, że Jacek i Agatka to jedna bajka, a druga dzieje się właśnie teraz.
2: Teraz mamy bajkę z serii Wojtunio i Asiula. A Wojtek, niech tam nie ściemnia, jak ta bajka w telewizji leciała, tylko tam kogut jeszcze w kondonie po podwórku targał.
0: Nie w kondonie, tylko w kondziu.
1: Poczekaj, co to jest za powiedzenie? Ja pierwszy słyszę.
0: Ja nie wiem, ale jak ta bajka leciała w telewizji...
1: Ale że po podwórku?
0: No.
1: Targał?
0: No.
1: Kogut?
0: No. Nie wiem, bo ja tego nie pamiętam.
1: Naprawdę?
0: Ale słuchacz zauważył, że mogło tak być. Proszę Państwa, jak ta bajka leciała, to moich rodziców jeszcze nie było na świecie.
3: Ja za nie mówiłem, naprawdę, ja nie wiem, wiesz...
1: Ja też nie wiem zupełnie, co mam z tym fantem zrobić, bo teraz poczekaj, bo mnie ten kogut zainteresował, ten targający po podwórku i ja bym bardzo chciała jakoś teraz rozkminić tę sytuację.
3: To rozłóżmy to na czynniki pierwsze. Co było w środku tego narzędzia, które targał kogut po podwórku?
0: Ale co, nie widzieliście nigdy koguta w kondonie?
4: Telefon zaufania Eskirok.
5: Dzień dobry, tak, dzwonię się przywitać ze wszystkimi słuchaczami i całą redakcją.
4: 691-613-613.
0: Co to ja chciałem?

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.

0: łazienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
2: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej, tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
7: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
8: Reklama.

0: Red Hot Chili Peppers, więc czas przyostrzyć atmosferę.
1: O, czyli pośmiejmy się rubasznie.
2: Trochę się boję, jak włączasz mikrofony dzisiaj, wiesz?
0: To... No, widzisz.
2: Dziwne rzeczy
0: Aśka,
2: się dzieją.
0: Pracujesz w radiu, czasami to
2: tak,
0: się wydarza.
2: Tak, to się wydarza, ale dzisiaj to jest bardzo nieprzewidywalna historia.
0: Dlatego oddajemy głos państwu.
3: Dlaczego lustro chodzi do gastrologa? Bo mu się ciągle odbija.
0: Ciekawe, dobre, uwaga, dobre, druga dobre. Linia.
4: Ja się chciałem zapytać, jak się nazywa dom Boga Słońca? Radom.
2: Mhm. Świetne.
0: To trzecia nóżka.
5: Jakie jest najlepsze nazwisko dla łysego? Pawłowski.
6: Ding, ding.
0: I tak państwa kochamy.

0: 8.31 na zegarach, czas na raport Eski Rock. Michał Poklękowski, czyli jedyna osoba na poziomie w tym studiu.
1: Eska Rock. Raport.
2: Zapraszam. Krista Pike, która przeżyła próbę wykonania kary śmierci w stanie Tennessee w USA, jest w stanie krytycznym i otrzymuje w szpitalu pomoc ratującą życie, poinformował adwokat skazanej, cytowany dziś przez portal BBC. Prawnik przekazał, że nie wiadomo obecnie, jakie są rokowania 50-letniej Pike. Jej obrońcy domagają się zmiany kary śmierci na inną i rozważają dalsze kroki prawne w tej głośnej sprawie. USA wyślą kolejną grupę uderzeniową z lotniskowcem na Bliski Wschód, podały media. Pojawiają się doniesienia, że Amerykanie mogą rozpocząć nowe ataki na Iran po wyborach połówkowych.
1: To jest raport.
2: Na balustradach mostów berdychowskich w Poznaniu pojawią się naklejki, dzięki którym szklane tafle w końcu staną się widoczne dla ptaków. O takie rozwiązanie apelowali ornitolodzy, mieszkańcy oraz radni.
3: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
1: SK Rock Sport.
2: Z Rumunią o pierwszą wygraną. Wieczorem polscy piłkarze rozegrają trzeci mecz w Lidze Narodów. W Warszawie podejmą reprezentację właśnie Rumunii. Po serii nieudanych spotkań pojawiły się pytania o przyszłość Jana Urbana. Selekcjoner podchodzi do tematu ze spokojem.
4: Wiem, co się tam dzieje, bo za długo żyję w tym kraju, żeby nie wiedzieć, że jeśli nie ma wyników, no to jest po prostu tak zwana jazda. Nie ma innego sposobu na to, żeby podejść do tej sytuacji, jak pracować i robić swoje.
2: Dzisiejsi rywale Polaków mają na koncie na razie dwie porażki. Pierwszy gwizdek na PGE Narodowym o 20.45. Meczem Energii Czarnych z obrońcą tytułu Legią Warszawa zacznie się dziś nowy sezon rozgrywek o Mistrzostwo Polski koszykarzy. Beniaminkiem ligi będzie Astoria z pięknej Bydgoszczy.
3: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
5: 6 na 9 w SC Rock. Ziętarska, Olszewski, Góralski.
0: To ja tylko jeszcze przypomnę, że Sparta z pięknego Wrocławia podejmie Apator z pięknego Torunia i to wszystko w niedzielę w wielkim finale PGE Speedway Ekstraligi, bo o żużlu tutaj coś się nie mówi.

0: proszę Państwa, cały czas tak zapowiadaliśmy, że będzie rozdawnictwo, że zaprosimy Państwa na koncert i jednocześnie na nasze urodziny. Zatem czas na ten moment.
1: Rocktoberfest 2026.
2: No dobrze, to jak ładnie zapowiedziałeś, to teraz uważam, że to jest ten moment, żeby zaprosić Państwa na nasze eskorkowe urodziny.
3: Otóż to zbieramy od Państwa rock'n'rollowe historie z ostatniego roku, zbieramy je na specjalnej stronie na eskorok.pl, ale też zbieramy na Messengerze, czy w Messengerze Eskirogi, teraz mamy taki wysyp.
0: Jedna z kandydatur, pan Mirosław.
4: Hej, ekipo 6x9, pomocy. Moja Helena twierdzi, że nie umie nic załatwić, a ona potrafi być mściwa. I co będzie? Bilety na Rocktoberfest sytuację by uratowały. Pomocy. A może suchara na dziś? Jak się nazywa student po francusku? Leżak.
0: I co Państwo uważają? Komisja konkursowa?
2: No teraz pytanie, no czy Pan umie coś załatwić, czy nie umie?
3: Właśnie zastanawiamy się, czy Pana Helena ma rację, czy jednak nie. Czy jednak tym żakiem, leżakiem trochę uratował Pan sytuację?
0: Tak, myślę, że leżak. Za leżaka Panu się należy podwójne zaproszenie na Rocktoberfest, więc gratulujemy. Proszę zabierać ze sobą Helenę.
3: Wraca Pan do domu i mówi Helenie. I co?
0: No i teraz będzie mściwa, że nie miała racji. Ale żeby nie było, jeszcze drugi telefon, druga linia.
5: A moje najbardziej rockowe przeżycie z zeszłego roku to było, jak mojego 40-letniego kumpla zabrałem na najpiękniejszy festiwal świata, tak mówią, i obserwowałem, jak chłop odkrywa życie na nowo. Słuchajcie, to był piękny moment patrzeć, jak 40-letni chłop idzie w pogo po prostu. To było lepsze od patrzenia, jak twoje dziecko stawia pierwsze kroki, naprawdę.
0: I co? Ja też myślę, że tutaj się należy zdecydowanie.
2: Absolutnie. Ja pamiętam, jak jeden z naszych słuchaczy poszedł w pogo tak w Atenach, że syna zgubił nawet.
0: No,
2: to się
0: to
2: zdarza.
0: Słyszeliśmy, Klaudia nam o tym opowiadała. Mm-hmm. Proszę Państwa, zatem pan Rafał również wybiera się na nasze urodziny. Może zabrać swojego przyjaciela 40-letniego. A na naszych urodzinach w Progresji 22 października zobaczycie Jara Sobierajewicza. To dopiero będzie widok.
1: Rocktoberfest 2026.
0: No ale tak się śmiejecie, to jest chłop,
2: poczekaj,
0: który idzie w pogo
2: nie
0: patrzy na nikogo.
2: To jest niesamowite po prostu. Sam się obśmiałeś z Jara.
0: No właśnie, tak, ale tak śmiesznie. No ale słusznie. No,
2: tak?
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Po gitarze poznasz utwór. Po gitarze poznasz zespół. A gitarzystę Jana Borysewicza, lidera Lady Punk, poznasz po obejrzeniu filmu Mniej Obcy. Już 7 października w Netflixie.
9: Wygenerowano z AI.

0: 6 i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Proszę Państwa, ustaliliśmy poza anteną, że brakuje nam dżingla suchary, których nie słyszałeś od dawna, więc teraz jest ten moment.
1: Zagadka na dziś. Co mówi Batman do Robina, żeby Robin wsiadł do Batmobila? Robin, wsiadaj do Batmobila.

0: Proszę Państwa, czas kończyć tę nierówną walkę. Szanujemy to, że za każdym razem, znaczy mamy taką nadzieję, ktoś z nami wytrzymuje do samego końca.
1: Ale jesteś pewien?
2: Ale to tylko przełożony, chcę zobaczyć, co jeszcze dzisiaj zepsujecie.
1: No my też musimy wytrzymać do końca, bo nie mamy innego wyjścia.
2: Ja zazwyczaj nie wytrzymuję do końca, kończę wcześniej.
0: No ja się domyślam. Państwo na szczęście też przybyliście do nas dzisiaj słucharkami, to może Wam oddamy głos jako ostatnim.
3: Cześć ekipa, taka zagadka na piątek. Co to jest? Trzymasz w ręku, jest czerwone. Podrzucisz do góry, jest zielone. A złapiesz, jest niebieskie. Wiecie? Słuchajcie, ja też nie wiem, ale zarąbiście zmienia kolor.
0: I takich ludzi nam potrzeba.
1: Ale poczekajcie, ja bym strasznie chciała to mieć.
0: No to do pana się odezwij.
4: Proszę się odsunąć, wychodzimy.
5: To było 6 na 9 w ESC Rock.
4: Prosisz takiego, żeby się odsunął, on złośliwie siedzi. Ja nie wiem, naprawdę.
0: A po 9 Jarosław Rajewicz, no i w końcu ktoś normalny poprowadzi program.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
7: Reklama.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: Dinozaury jeszcze nigdy nie były tak blisko. Dino Experience to immersyjna podróż miliony lat wstecz. Monumentalne projekcje, interaktywne doświadczenia i nauka, która wciąga całą rodzinę. Wystawa powstała we współpracy z Instytutem Paleobiologii PAN. Artbox Experience, fabryka Norblina. Bilety na stronie Artbox i Fever.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
18: Lidl. To się opłaca.
5: Reklama.
19: Rząd chce w ekspresowym tempie wprowadzić nową odsłonę programu CPN. Wieczorem polscy piłkarze rozegrają trzeci mecz w Lidze Narodów, tym razem z Rumunią.
6: SK Rock. Raport.
19: 9. Michał Poklękowski, zapraszam. Od jutra paliwa mają być tańsze. Ministerstwa pracują na pełnych obrotach. Rząd chce w ekspresowym tempie wprowadzić nową odsłonę programu CPN. To po tym, jak wczoraj prezydent podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Taniej ma być około złotówki i 20 groszy na litrze. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale?
7: Tak, jestem.
19: Powiedz, kiedy konkretne decyzje?
7: W resortach finansów i energii trwa dopinanie formalności. Taniej na stacjach ma być od jutra, to oznacza, że dziś muszą pojawić się konkretne rozporządzenia, między innymi dotyczące obniżki VAT-u, nie wiadomo co z akcyzą. Kluczowe będzie też obwieszczenie ministra energii, który poda maksymalne ceny paliw na najbliższe dni. Kierowcy czekają na szczegóły nowej odsłony programu CPN. Eksperci mają już pierwsze wyliczenia.
8: Gdyby rząd zjął akcyzę mniej więcej o 30 groszy i jednocześnie obniżył VAT z 23 do 8%, benzyna spada do 6,70 zł 70 groszy. Diesel do 7,59.
7: Mówi wicedyrektor działu analiz XTB Michał Stajniak. Nowy program CPN według zapowiedzi rządu może obowiązywać do końca roku.
18: To jest raport.
19: Przez rok Polacy zwrócili blisko 5 miliardów plastikowych opakowań i puszek. Czy system, który obowiązuje już od 12 miesięcy, się sprawdził? Podsumowanie przygotował Aleksander Ruszkowski.
20: W Polsce znajdziemy już 65,5 tysiąca punktów zbiórki opakowań, z czego około 25 tysięcy jest w pełni automatycznych. Choć nie każdy regularnie oddaje butelki, to zdecydowana większość Polaków, bo ponad 90%, zrobiła to chociaż raz. System kaucyjny się rozszerza, a producenci napojów, którzy nie są jeszcze jego częścią, muszą liczyć się z tym, że może przestać im się to opłacać.
21: Wprowadzenie opakowania kaucyjnego przy jego produkcji wiąże się z tak zwaną opłatą produktową. W tym roku ta opłata produktowa jest jeszcze relatywnie mała. W przyszłym roku ona będzie znacząco wyższa.
20: Mówi Dariusz Dworzecki z firmy Kaucja.pl. Docelowo do zwrotu w pierwszym roku powinno trafić 77% wszystkich opakowań kaucyjnych.
19: System kaucyjny ma wkrótce objąć też tak zwane małpki. Według zapowiedzi resortu klimatu zmiany po przejściu ścieżki legislacyjnej miałyby wejść w życie w przyszłym roku.
18: Słuchacie raportów SC Rock.
19: Z Rumunią o pierwszą wygraną wieczorem polscy piłkarze rozegrają trzeci mecz w Lidze Narodów. W Warszawie podejmą reprezentację Rumunii. Po serii nieudanych spotkań pojawiły się pytania o przyszłość Jana Urbana. Selekcjoner podchodzi do tematu ze spokojem.
22: Wiem, co się tam dzieje, bo za długo żyję w tym kraju, żeby nie wiedzieć, że jeśli nie ma wyników, no to jest po prostu tak zwana jazda. Nie ma innego sposobu na to, żeby podejść do tej sytuacji, jak pracować i robić swoje.
19: Dzisiejsi rywale Polaków mają na koncie na razie dwie porażki. Pierwszy gwizdek na PGE Narodowym o 20:45.
5: Pogoda.
19: Piątek będzie pogodny w większości regionów. Na zachodzie Polski w ciągu dnia chmur zacznie przybywać i wieczorem w końcu przelotnie tam popada. Na termometrach od 19 stopni na Mazurach i Wybrzeżu, przez 22 na Mazowszu, do 23 na Dolnym Śląsku.
5: Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.
23: Dziś ukazuje się nowa wersja przełomowego albumu zespołu The Beatles z roku 65 o tytule Rebel Soul. Rozszerzona edycja specjalna w nowych miksach stereo z wcześniej niepublikowanymi nagraniami sesji, różnymi demkami i wyjątkowymi materiałami archiwalnymi. I to my będę mieć dzisiaj dla Państwa w prezencie. I dlatego dziś proszę się spodziewać trochę więcej The Beatles niż zwykle na antenie. Także w tym paśmie kultowych historii. Pan Jaro mówi dzień dobry. A jeśli już miałem zacząć dyżur od The Beatles, to musiałem zacząć od swojego ulubionego kawałka tego brytyjskiego zespołu. While My Guitar Gently Weeps.

0: New Divide. Chyba nie muszę mówić, jaki zespół pojawił się teraz na antenie Eski Rock, prawda? A no właśnie. A teraz pojawi się piosenka o tytule Niezwyciężony. To nie jest piosenka polskiej reprezentacji, która gra dziś z Rumunią w Warszawie. Nie, zdecydowanie nie. Co najwyżej mogłaby być piosenką o klubie piłkarskim z mojego rodzinnego miasta.
1: Kultowe historie w Esce Rock.
0: A kto jest autorem tej piosenki?
2: Dzień dobry.
0: Ojej, kto tu wpadł do radia?
2: Mówi Tomasz Budzyński.
0: A, panie Tomaszu, to przy okazji wszystkiego najlepszego na 64. urodziny, bo to dzisiaj właśnie. Panie Tomaszu, ja wiem, że pan w wywiadach wielokrotnie podkreślał, że czuje się pan bardziej malarzem niż muzykiem, ale i tak bardzo dziękuję za te wszystkie rzeczy, które pan zrobił z siekierą, z 2TM23, z trupią czaszką, no i oczywiście z armią. Ja cię kręcę bardzo, ale to bardzo pana lubię.

0: czasach poprawności politycznej i społecznej takich piosenek już nikt w 2026 roku nie napisze, żeby się śmiać z gościa, że wygląda jak baba. Rany boskie, kto to widział? Aerosmith i Dude Looks Like a Lady. Przecudowna piosenka, wyszczy rok. No dobrze, moi państwo. Jeszcze przed nami w tej godzinie świętowanie urodzin pewnego gentlemana, który już jest po 70. O, i zasłużona to postać dla muzyki. Ale jeszcze nie zdradzał, kim będzie mowa.
1: Reklama.
2: Nowy rok akademicki na wypasie?
3: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
4: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład wędlowskie ptasie mleczko 340 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 18,89. Najniższa cena z 30 dni 21,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
7: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Filety z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 41% taniej. 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie produkty chemiczne do prania, sprzątania i zmywania. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Miksuj dowolnie.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Mam ochotę na safari.
11: Na safari to trochę daleko.
10: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
11: A ile można upolować?
10: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
11: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
12: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3 i 4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
13: Kiciu,
14: a?
13: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
14: Już czuję ten dreszczyk
13: a?
14: I wygraną. A? Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
13: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
14: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
13: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
14: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
13: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
15: Reklama.
16: Eska Rock.
15: Radar.
17: Zapraszam. Michał Prokopowicz. O zespole Queen w ostatnim czasie mówi się głównie ze względu na jego brak aktywności, w domyśle głównie koncertowej i pogłoskach o ewentualnym wykorzystaniu nowych technologii w kontekście możliwych przyszłych występów. Tymczasem kilka pokazów w ramach promocji nowej płyty zagrał Roger Taylor. To przy tej okazji do perkusisty Queen dołączył także Brian May. A więcej o tym, co działo się na scenie, przeczytacie na eskarok.pl.
16: Eskarok Radar.
18: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden.
19: Hi, this is Angus Young of AC/DC.
20: Cześć, mówi Paweł Krawczyk z zespołu Hey. Słuchacie Eski Rock.

Know Your Enemy, zespołu Green Day w polskim radiu SK Rock. W radiu, które teraz Państwu zagra mamę zespołu Genesis, a to z racji tego, że założyciel tej legendarnej kapeli, Mike Rutherford, ma dzisiaj urodziny. Jeśli dobrze wszystko policzyłem, są to urodziny 76. W zespole był najpierw basistą, a potem, gdy odchodził Steve Hackett, przejął rolę głównego gitarzysty, no i współtworzył brzmienie tego jednego z najważniejszych zespołów w historii rocka i pop-rocka, bo też Genesis zdarzyło się grać takie rzeczy, oczywiście pamiętając o tym, że zaczynał od rzeczy art-rockowych. No, historia to naprawdę niesamowita. Pan Mike Rutherford to też oczywiście historia innego zespołu, Mike and the Mechanics, który zakładał 40 albo 41 lat temu. Ale to jednak mniejsza rzecz niż ta główna działalność, czyli zespół Genesis. Panu Mike'owi życzymy oczywiście wszystkiego najlepszego. A teraz obiecana mama.

0: Ray Crew, zespół Queen w SC Rock. Przypominam, że za moment, dokładnie za 20 dni w warszawskiej progresji będziemy mieć imprezę urodzinową. To już 22 lata, uwierzą Państwo? Tyle lat stuknie nam w listopadzie, ale impreza urodzinowa jak zwykle w październiku i dlatego nazywa się Rocktoberem. Rocktoberfest.skrock.pl, specjalna strona, na której można zostawić swój wniosek formalny w temacie zaproszeń, na które można polować przez cały czas, a które Państwu codziennie wydajemy i będę po godzinie 10 do kolejnego słuchacza dzwonił z bardzo dobrą informacją. Ale najpierw raport.
1: Reklama. Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
2: Nowe mieszkanie na Mokotowie gotowe do odbioru?
3: Wpadnij na dzień otwarty Mokopolis już w najbliższą sobotę 3 października.
2: Odwiedź nasze biuro sprzedaży przy ulicy Postępu 4A w godzinach od 10 do 16 i zobacz dostępne mieszkania.
3: Więcej na jareal.pl. Mokopolis, twoja codzienność z charakterem.
4: Oktoberfest w Elektrowni Powiśle. Już w ten weekend bawarskie specjały, muzyka na żywo i zabawa w wyjątkowym klimacie. Przyjdź do namiotu przy ulicy Dobrej i poczuj atmosferę największej fiesty tej jesieni. Oktoberfest w Warszawie? Tylko w Elektrowni Powiśle.
5: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Twój modny wybór na jesień? Designer Outlet Warszawa. Jesienne kolekcje ponad 130 marek. Moda, obuwie i dodatki. Gap, Furla, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, The North Face, Ochnik i wiele więcej. Ponad 130 marek. Tysiące możliwości. Ceny niższe od 30 do nawet 70% od cen regularnych. Jeden adres. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E.
10: Hej Ania, dokąd jedziesz?
11: Do Błonia. Kupuję tam mieszkanie w nowej inwestycji Stacja Błonie, tuż obok PKP.
10: Opowiadaj!
11: To tylko około 30 minut pociągiem od centrum Warszawy. A do tego kupuję tam większy metraż za te same pieniądze.
12: Bądź jak Ania. Kup mieszkanie w Stacji Błonie. Już 17 października przyjdź na dzień otwarty Stacji Błonie. Zobacz mieszkania na żywo i poznaj najnowszy etap inwestycji. Szczegóły na vfm.pl.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Reklama.
8: W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie obniżające VAT oraz akcyzę na paliwa. W resorcie obrony pracują nad projektem ustawy o pełnej gotowości państwa na wypadek wojny.
9: SK Rok. Raport.
8: 10. Michał Poklękowski, zapraszam. To już pewne. Od jutra tańsze tankowanie w Polsce. Wraca program CPN i to w pełnej wersji. W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenia obniżające VAT oraz akcyzę na paliwa. Niższe stawki będą obowiązywać do końca roku. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, czekamy jeszcze na maksymalne ceny?
10: Tak, obwieszczenie ministra energii ma pojawić się koło południa. Według zapowiedzi ma być taniej o około złoty 20 na litrze. Eksperci wyliczają, że cena benzyny 95 może spaść do poziomu 6 zł i 70 groszy. Z kolei za olej napędowy trzeba będzie zapłacić mniej więcej 7,60. Kierowcy na informacje o obniżkach czekali od ponad miesiąca.
11: Myślę, że do stanu piątki nie wrócimy, no ale niech próbują. Szóstka byłaby w porządku.
12: Dobrze, że taka informacja w końcu się pojawiła.
10: Rząd wprowadza obniżki na stacjach, bo prezydent podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Szacowane wpływy do budżetu mają wynieść około 4 miliardów złotych.
9: To jest raport.
8: W Ministerstwie Obrony Narodowej trwają prace nad projektem ustawy o pełnej gotowości państwa na wypadek wojny, pisze o tym Rzeczpospolita w piątkowym wydaniu. Ustawa miałaby usprawnić system kierowania obroną państwa i przyspieszyć proces przerzucania wojska w newralgiczne miejsca.
9: Słuchacie raportu w SC Rok.
8: Choć wrzesień minął, pilotaż na trasie do Morskiego Oka nie zakończył się. Wozy konne nadal kursują na krótszym odcinku z Palenicy do Wodogrzmotów Mickiewicza. Czy zaprzęgi górali wrócą na polanę Włosienica? Co do tego decyzja jeszcze nie zapadła, a to oznacza, że turyści idący do Morskiego Oka nadal muszą się liczyć z podejściem na piechotę minimum 6 km w jedną stronę, mówi Andrzej Skupień, starosta tatrzański.
13: Ten pilotaż jeszcze nie został podsumowany. Na dniach spotykamy się w szerszym gronie, żeby podsumować i później zdecydować, co dalej. Moje zdanie jest takie, że będziemy chcieli przekonać tutaj drugą stronę, żeby wrócić na pełną trasę.
8: Pilotaż miał odpowiedzieć na pytanie, czy turyści będą zainteresowani krótszą trasą zaprzęgów konnych oraz czy plac na Wodogrzmotach Mickiewicza jest wystarczający, by pomieścić zaprzęgi konne oraz busy.
14: Michał, to jest straszna wiadomość. Te 6 kilometrów drogi na Morskie Oko to jest strasznie trudny szlak. Tam bez oporęczowania to ja nie wiem, jak tam w ogóle się da dojść.
7: SK Rok Biznes.
8: Jeszcze raz powtórzmy dobrą informację. Około południa powinno zostać opublikowane obwieszczenie o cenach maksymalnych paliw, aby od soboty ceny były niższe na stacjach benzynowych, zapowiedział minister energii Miłosz Motyka. Wskazał, że ceny paliw powinny spaść o złoty 20, złoty 30 za litr. Tylko 3% Polek i Polaków planuje założyć firmę w ciągu najbliższych 3 lat. To najniższy wynik na starym kontynencie. Średnia europejska wynosi 14%. Pisze o tym piątkowy Puls Biznesu. Spośród Polaków pozostających w związkach 44% deklaruje wspólne podejmowanie codziennych decyzji finansowych. 40% wskazuje natomiast siebie jako główną osobę odpowiedzialną za domowy budżet. Tak wynika z najnowszego badania Santander Consumer Banku. Jeszcze aktualne ceny walut: za dolara amerykańskiego płacimy 3,86 zł, za euro 4,36 zł, z kolei frank szwajcarski jest wyceniany na 4,61 zł i funt brytyjski na 5,11 zł.
7: Pogoda.
8: Piątek będzie pogodny w większości regionów. Na zachodzie Polski w ciągu dnia chmur zacznie przybywać i wieczorem w końcu przelotnie popada. Na termometrach od 19 stopni na Mazurach i Wybrzeżu, przez 22 na Mazowszu, do 23 na Dolnym Śląsku.
14: Piękna pogoda, mówię, że w tych Tatrach. Ja miałem być w ten weekend w Tatrach, no ale plany się pozmieniały. Chociaż ja bym w życiu na te Morskie Oko się nie wybrał. Chciałbym po prostu iść na jakiś prosty szlak, nie wiem, na Czerwone Wierchy. Morskie Oko to jednak za trudna rzecz.
7: Rok. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jarosław Jerajewicz.
14: No dobrze, bez żartów, wracamy do historii muzycznych. Będzie w tej godzinie opowieść o człowieku, który jest oczywiście znanym muzykiem i bardzo bogatym muzykiem, ale który najpierw na przykład pracował na budowie, dorabiał jako ochroniarz, magazynier, był też przez pewien czas nauczycielem. No tak to by się raczej tej fortuny, którą ma, nie dorobił. I o kim mowa? O tym przekonają się Państwo już za moment. Dosłownie. Chociaż jeszcze nie oczywiście w tym momencie, bo najpierw The Cranberries.

0: Free Love, zespół Depeche Mode. Mówiłem o tym bohaterze, o którym będę wspominać, o tym dawnym budowlańcu, ochroniarzu i magazynierze. No i Państwo już doskonale się zorientowali, o kim będzie mowa.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Pewnie ktoś rzucił okiem na kalendarz, no i się zaczęło. Pan Sting ma dzisiaj urodziny, 75. Rzeczywiście człowiek, który najpierw się uczył, potem przestał i tak jak mówiłem, pracował na budowie, w magazynie, jako ochroniarz. Potem stwierdził, że to nie miejsca dla niego i wrócił do szkoły i zdobył dyplom nauczyciela. I nawet przez 2 lata pracował w szkole podstawowej w Cramlington, ale cały czas czuł, że to nie nauczanie jest jego powołaniem, a muzyka. Na początku swojej kariery muzycznej grywał głównie z lokalnymi zespołami jazzowymi z Newcastle, aż w roku 77 założył zespół The Police razem ze Stewartem Copelandem. Sting. Ktoś się kiedyś zastanawiał, mnie pytał, skąd jego pseudonim. No, ten pseudonim już w czasach szkolnych się pojawił, właśnie gdy grywał z tymi lokalnymi zespołami. Podczas jednego z występów miał na sobie sweter w czarno-żółte pasy. No i koledzy z zespołu uznali, że wygląda jak osa lub pszczoła. No i zaczęli go nazywać żądłem. Pan żądełko. Jeszcze raz to powiem, ma dzisiaj 75. urodziny. Shape of my heart.

0: kawałek, który zabrzmiał ostatnio na boisku w hali siatkarskiej, kiedy Polacy wygrali złoty medal Mistrzostw Europy. Pan DJ Włoch puścił po prostu ten kawałek, a raczej jego fragment. Zespół Mr. Zub. Mój jest ten kawałek podłogi, bo faktycznie ten kawał podłogi był siatkarzem. Ale teraz chyba nie będziemy gadać o siatkówce, tylko co najwyżej, jeżeli chodzi o sport, piłkę nożną, będę pytać.
1: Rocktoberfest 2026.
0: Bo pan Wojtek zdaje się zapalony kibic Milanu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Wojtek się kłania ze Stalowej Woli.
0: Tak, Milan, prawda? Dobrze?
2: Dobrze. Zdecydowanie. Milan i Milan Club Polonia.
0: Okej. Ile razy byłeś na meczu w Mediolanie?
2: Trzy.
0: No to ja byłem cztery. To od ciebie przyjdziemy. Chociaż nie można mnie nazwać kibicem AC Milan, to tak naprawdę bardzo sympatyzuję z tą drużyną. No dobrze, ale nie, o piłce nożnej nie będziemy gadać, bo wiesz, ja bym się rozgadał o swoim klubie i wtedy by było, nie? I zamiast porozmawiania o muzyce byłaby rozmowa o piłce nożnej i słuchacze z miast, w których nie lubi się mojego klubu, to by natychmiast radio wyłączyli. Wojtek, ty chcesz przyjechać do nas na nasze urodziny, prawda?
2: Tak, bardzo bym miał ochotę taką się wybrać do Warszawy.
0: Masz dużo muzycznych wspomnień. Napisałeś mi, że tak naprawdę to nie wiesz, od czego zacząć. No spróbuj.
2: No to może zaczniemy od tego, czym pisałem ogólnie. Byłem w tym roku na koncercie Offspringa w łódzkiej arenie. Mm-hmm. Bardzo fajny koncert, aczkolwiek
0: potwierdzam,
2: to redaktor nie podziela tego, co pamiętam.
0: Nie, bardzo dobry koncert. Ja nie, po prostu Offspring nie był dla mnie pierwszym wyborem, bo jechałem z racji tak zwanego obowiązku zawodowego. Aha. I gdzieś mniej więcej w 10 minucie mówił: wow, jaki koncert, jak mi się podoba. Nie, także ja byłem jak najbardziej na tak.
2: Aha, no to w takim razie też potwierdzam, bo jak najbardziej fajny koncert, bardzo mi się również podobał. Tym bardziej to był mój pierwszy koncert Offspringa, na którym byłem i który właściwie od płyty Smash, którą gdzieś tam w dzieciństwie w MTV się oglądał, ten teledysk w ogóle do tego z tym stetoskopem, z tymi zdjęciami, które tam się...
0: Do dzisiaj mam kasetę, słuchaj, bo
2: tak,
0: też kupowałem.
2: Ja również posiadam. No,
0: także to jest jeszcze nawet piracką, z tego co pamiętam.
2: A proszę.
0: Ale ładnie wydano, bo nie było tam żadnej marki typu Takt na okładce, tylko w miarę była cała na pierwszej stronie. No i potem był Dropkick Murphys.
2: Tak jest. Przy okazji połączyłem jedno z drugim, w związku z tym, że tutaj od nas z Podkarpacia, tutaj ze Stalowej Woli, przejazd do Łodzi to nie jest najprzyjemniejszą trasą, w związku z tym czasami to lepiej się przez Warszawę wybrać.
0: Aha.
2: W tym drodze powrotnej, no to też bez sensu przez tą Warszawę nie jechać, to stwierdziłem, że jeszcze będzie okazja sobie na drugi koncert pojechać. No i tak właśnie też było, że wybrałem się do Progresji na koncert, którego też pierwszy raz miałem okazję zobaczyć i fantastyczna grupa Dropkick Murphys, zresztą grali w tym roku na Poland Rocku, także też masa znajomych, która tam były, potwierdza, że bardzo dobry zespół, bardzo kontaktowi ludzie i super
0: Wojtku,
2: koncert.
0: Wojtku, zapraszam Cię serdecznie na nasze urodziny 22 października do warszawskiej Progresji.
2: Super, dziękuję ślicznie. To w międzyczasie jeszcze to sobie też zrobię nie dwa koncerty, tylko trzy, jeśli można. To tak pojadę sobie na Happy Set, zapraszam na drugi dzień 23 na koniec świata do Krakowa, no i jeszcze sobie w sobotę już mam bilet kupiony.
0: Państwo słyszą, ile on gada. Jak my się tam spotkamy w tej Progresji, to pewnie nie dopchają się inni. Wojtku, do zobaczenia, trzymaj się, przybijam piąteczkę. No i 22 października widzimy się w Progresji.
1: Rocktoberfest 2026. Reklama.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
7: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
8: Twój modny wybór na jesień? Designer Outlet Warszawa. Jesienne kolekcje ponad 130 marek. Moda, obuwie i dodatki. Gap, Furla, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, The North Face, Ochnik i wiele więcej. Ponad 130 marek. Tysiące możliwości. Ceny niższe od 30 do nawet 70% od cen regularnych. Jeden adres. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42.

0: www.mediaexpert.pl.
1: Hej Ania, dokąd jedziesz?
2: Do Błonia. Kupuję tam mieszkanie w nowej inwestycji Stacja Błonie, tuż obok PKP.
1: Opowiadaj!
2: To tylko około 30 minut pociągiem od centrum Warszawy. A do tego kupuję tam większy metraż za te same pieniądze.
3: Bądź jak Ania. Kup mieszkanie w Stacji Błonie. Już 17 października przyjdź na dzień otwarty Stacji Błonie. Zobacz mieszkania na żywo i poznaj najnowszy etap inwestycji. Szczegóły na vfm.pl.
4: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
6: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Więc napoje roślinne Alpro od 750 ml do litra w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 3 października.
7: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
8: Kiciu,
9: a?
8: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
9: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
10: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
9: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
10: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
9: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
11: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
12: Reklama.
13: We are Måneskin.
14: I'm Youngblood.
13: Hi, this is Brian Malko from Placebo.
15: Hi, this is Steph from Placebo, and you are listening to Ska Rock.

Kobra Nocka i nikomu nie wolno się z tego śmiać. No i z tego wspomnienia, które teraz przed nami, też nikt się śmiać nie będzie. Wracamy do 2017 roku. Pierwszą informację o śmierci Toma Pettiego dostaliśmy 1 października. To był poniedziałek wieczór naszego czasu, gdy CBS News podał informację, a potem szybciutko ją usunął, bo powoływał się na anonimowe źródła w policji w Los Angeles, a ta we wpisie na Twitterze oświadczyła, że nie ma żadnych informacji o odejściu piosenkarza. Prawda była taka, że tego dnia rzeczywiście Petty trafił do szpitala, bo znaleziono go nieprzytomnego z zatrzymaną akcją serca. No i w szpitalu został podłączony do aparatury podtrzymującej funkcje życiowe. Jeden z najpopularniejszych muzyków rockowych, szczególnie tych amerykańskich lat 80., facet, który obok Johnny'ego Casha czy Bruce'a Springsteena należał do artystów, o których mówi się, że idealnie oddawali ducha Ameryki, umarł dzień później, czyli dokładnie 9 lat temu. Into the Great Wide Open.

0: Dom wschodzącego słońca. Jeżeli chodzi o wschodzenie różnych rzeczy, to akurat w tej piosence chodzi o nie słońce. Dokładnie, tylko o coś innego. Ale to panowie pewnie doskonale wiedzą. Zespół The Animals na chwilę przed godziną 11, teraz raport, a ja przypominam, że cały czas aktywny nasz formularz roktoberfest.skrok.pl, gdzie można wpisać swoją chęć udziału w urodzinach Ecki Rok, które dokładnie za 20 dni w warszawskiej progresji. Zapraszamy.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
5: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
5: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: Twój modny wybór na jesień? Designer Outlet Warszawa. Jesienne kolekcje ponad 130 marek. Moda, obuwie i dodatki. Gap, Furla, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, The North Face, Ochnik i wiele więcej. Ponad 130 marek. Tysiące możliwości. Ceny niższe od 30 do nawet 70% od cen regularnych. Jeden adres. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E.
7: Skradziona relikwia, przełomowy wynalazek i tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
9: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
7: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
10: Mam ochotę na safari.
11: Na safari to trochę daleko.
10: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
11: A ile można upolować?
10: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
11: No to w drogę.
12: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
13: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
14: Bo do soboty 3 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
15: Reklama.
16: Lubelscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który potrącił policjanta z drogówki i uciekł. Komornik wkracza do bazy Mazurskiej Służby Ratowniczej w Okartowie. Nie widać końca masowych protestów szkolnej młodzieży we Francji. Od poniedziałku policja aresztowała już 2000 osób.
17: SK Rock. Raport.
16: 11. Michał Poklękowski, zapraszam. Ma być przesłuchany jeszcze dzisiaj. Lubelscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który potrącił policjanta z drogówki i uciekł. Obława trwała od późnego popołudnia, skończyła się dopiero w nocy. O szczegółach Jacek Werner.
18: Jeszcze dziś z mężczyzną zostaną przeprowadzone czynności procesowe. Aktualnie przebywa on w tak zwanym PDOZ-cie, czyli pomieszczeniu dla zatrzymanych. Funkcjonariusze nie zdradzają więcej szczegółów dotyczących zarówno samego zatrzymania, jak i ewentualnych wyjaśnień zatrzymanego. Do zdarzenia doszło wczoraj po południu w krężnicy Jarej pod Lublinem, kiedy patrol drogówki próbował zatrzymać motocyklistę do kontroli.
19: Ignorował sygnały i polecenia, potrącił jednego z policjantów, a następnie porzucił swój pojazd i oddalił się z miejsca wypadku pieszo.
18: Wyjaśnia Beata Kieliszek z lubelskiej policji. Wtrącony policjant dalej przebywa w szpitalu.
16: Jego obrażenia są poważne, ale nie zagrażają życiu.
17: To jest raport.
16: Ruszają czynności komornicze w bazie Mazurskiej Służby Ratowniczej w Okartowie. Ratownicy dostali nakaz opuszczenia swojej bazy nad Śniardwami. W efekcie wieloletniego sporu z gminą Pisz o działkę i jej dzierżawę. W połowie września komornik sądowy wstrzymał eksmisję, dając ratownikom dodatkowe 2 tygodnie na opuszczenie terenu. Jak dziś wygląda sytuacja?
15: Udało nam się przenieść część sprzętu, nie wszystko. Kupiliśmy w tym celu specjalne kontenery, gdzie ten najdroższy i najbardziej potrzebny sprzęt został złożony. Nie wszystko oczywiście, w związku z tym komornik, który podejmie dzisiaj czynności, pewnie zabezpieczy resztę sprzętu.
16: Mówi Kuba Gwiazdowski z Mazurskiej Służby Ratowniczej. Czynności komornicze właśnie powinny się zaczynać. 5 godzin walczyli z pożarem tartaku. Ogień pojawił się w nocy w Skotnikach, niedaleko Piotrkowa Trybunalskiego, a na miejscu działało 9 jednostek strażaków. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale straty materialne są duże.
20: Spaleniu uległa wiata drewniana, linia do produkcji peletu drzewnego, budynek wraz z różnego rodzaju maszynami znajdującymi się w środku, a uszkodzeniu uległ silos na trocinie. Straty zostały oszacowane na ponad 1 200 000 zł.
16: Mówi nam Dominik Ciach z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie. Służby ustalają przyczynę tego pożaru.
17: Słuchacie raportu w SC Rock.
16: Aż 40 dyrektorów francuskich szkół zostało rannych, niektórzy bardzo poważnie, od początku trwających w kraju blokad liceów, poinformował minister edukacji Francji. Zapowiedział, że rodzice nieletnich sprawców, bandytów, sprawców zniszczeń mogą zostać obciążeni wszystkimi kosztami napraw. Od początku gwałtownych protestów, które opierają się na bezmyślnej dewastacji wszystkiego, już około 2000 osób trafiło do policyjnych aresztów, z czego aż 90% stanowią nieletni. 1/3 zatrzymań miała związek z aktami przemocy wobec innych osób. Protesty i blokady liceów trwają od poniedziałku i objęły szkoły w całej Francji. Końca tych protestów nie widać. Dochodziło m.in. do ataków na funkcjonariuszy, na pracowników szkół i nawet na strażaków, którzy gasili pożary. Władze w Paryżu spodziewają się, że protesty będą kontynuowane.
21: Pogoda.
16: Piątek będzie pogodny w większości regionów. Na zachodzie Polski w ciągu dnia chmur zacznie przebywać i wieczorem w końcu przelotnie popada. Na termometrach od 19 stopni na Mazurach i na Wybrzeżu, przez 22 na Mazowszu, do 23 na Dolnym Śląsku.

0: Historię zaprasza Jarosław Rajewicz.
1: W tej godzinie zagram Państwu piosenkę, która ma dzisiaj rocznicę wydania. Piosenkę z cyklu Piękna i Bestia. A poza tym będziemy wspominać pewną płytę, która ma dzisiaj rocznicę wydania. Rok temu była okrągła, w tym roku 31. Zespół z Manchesteru. Ale na okładce płyty pewna ulica w Londynie. I tu też się pewnie Państwo domyślają, o jakim albumie będzie mowa. A poza tym będzie do wygrania płyta The Beatles. Już za moment powiem, jak to zrobić. Ale najpierw The Cardigans, My Favorite Game.

0: Living on a Prayer, zespół Bon Jovi, z pierwszej kupionej przeze mnie w życiu kasety. No albo był to Michael Jackson Bad, albo Kim White, albo Bon Jovi. Te trzy kasety pamiętam z najwcześniejszych lat swojego życia i utrzymuję, że była to ta pierwsza, jedna z trzech pierwszych, o, żeby być bardziej precyzyjnym. Już 21 minut po 11, teraz będzie pewna kultowa piosenka.
1: Kultowe kawałki w SC Rock.
0: Jakieś dwa tygodnie temu przy okazji urodzin Nicka Cave'a wspominałem o tym, jakim był człowiekiem dziwnym, muzycznie, szaleńcem, a potem nawiedzonym kaznodzieją, no raczej takim człowiekiem, który straszył niż koił. Od pewnego czasu już jednak jego muzyka kojarzy się z czymś nostalgicznym, spokojnym. To wszystko zaczęło się w roku 95 od spotkania z Kylie Minogue i wydania 31 lat temu piosenki Where the Wild Roses Grow. Przyznam szczerze, wtedy po raz pierwszy usłyszałem o kimś takim jak Nick Cave, no bo Kylie Minogue znał każdy. Pojawił się ten Nick Cave i od tych 30 lat z głowy nie chce wypaść. A piosenka, która ukazywała się na singlu dokładnie 31 lat temu, potem zdobywała nagrodę za nagrodą. Single roku, piosenka roku, najlepsze wydanie popowe i tak dalej, i tak dalej. Chyba warto było wejść w kooperację z blondyną.

0: No dobrze, żebym nie zapomniał. Rubber Soul dzisiaj wychodzi. Szósty studyjny album brytyjskiego zespołu The Beatles. Wychodzi po raz kolejny. Takie nowe życie klasyki, przełomowy album The Beatles. Po raz pierwszy panowie nie robili zrzutu po prostu singielków, tylko traktowali album jako spójną całość i w roku 65 wydali album, który teraz wychodzi w nowych miksach stereo z wcześniej niepublikowanymi nagraniami sesji, różnymi demkami i też materiałami archiwalnymi. I taka płytka w specjalnej reedycji w wersji kompaktowej dla Państwa. Proszę śmiało w tej chwili się do mnie zgłosić dla siódmej osoby, która od tego momentu napisze na Messengerze słowo Beatles, płyta w prezencie.
1: SK Rock Warszawa.

0: No dobrze, to sprawdzamy, kto napisał słowo Beatles w wiadomości na Messengerze i wysłał na profil Skirok. Miała być na 7 osoby nagroda, tak? Pierwsza była Izabela, drugi był Damian, trzeci Piotr, czwarta Malwina, piąty Dominik, szósta Sylwia, siódma była Gosia. Gratuluję, zaraz Gosia ci odpisuje bardzo dobrą wiadomość związaną z nagrodą, która trafi do ciebie pewnie za kilka dni drogą pocztową. No dobrze, Pawłow ma za nami, a przed nami, o, na przykład wspomnienie pewnej płyty, ale to już mówiłem, tego manchesterskiego zespołu. Zapraszam.
1: Autopromocja. Melina. S-Rock.
2: Jacek Kawalec.
3: Czy to prawda, że kiedy prowadziłeś Rankę, to przestali do ciebie dzwonić w sprawie propozycji filmowych, telewizyjnych?
2: Właśnie tak niestety złożyło, że z dnia na dzień przestałem mieć propozycje serialowe, filmowe, a zacząłem prowadzić Rankę w 1992.
3: Do 98.
2: Do 98, a dopiero w 2006 dostałem rolę w Ranchu.
3: 8 lat.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany we czynu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: Dinozaury jeszcze nigdy nie były tak blisko. Dino Experience to immersyjna podróż miliony lat wstecz. Monumentalne projekcje, interaktywne doświadczenia i nauka, która wciąga całą rodzinę. Wystawa powstała we współpracy z Instytutem Paleobiologii PAN. Artbox Experience, fabryka Norblina. Bilety na stronie Artbox i Fever.
11: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
12: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
11: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
13: Kiciu,
14: a?
13: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
14: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
13: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
14: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
13: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
14: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
13: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
15: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
16: Mam ochotę na safari.
17: Na safari to trochę daleko.
16: Wystarczy pójść do punktu lotto.
17: A ile można upolować?
16: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
17: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
18: Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
19: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
20: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
21: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
22: I zrobiła nam super pokój.
23: Mamo, dzięki!
24: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
25: Reklama. Eska Rock.
26: Radar. Zapraszam. Michał Brykowicz. Legendarny Alice Cooper w jednym z ostatnich wywiadów zdecydował się na niezwykle szczerą spowiedź dotyczącą potężnych uzależnień i dramatycznej walki o przetrwanie. Zdradził, że w przeszłości wpadł w pułapkę pewnego niszczycielskiego narkotyku, który prawie go zabił. Co ważne, Cooper od ponad 40 lat jest trzeźwy, a więcej o jego doświadczeniach przeczytacie na skrock.pl.
25: Skrock Radar.
27: You're listening to Serge Tankian.
28: Hi, I'm James from Biffy Clyro, and you're listening to Eska Rock.

Mysłowic i scenariusz dla moich sąsiadów. Zespół, który czerpał z brytyjskiej sceny lat 90. I teraz o tej scenie trochę, bo będzie o zespole, którego rocznica wydania płyty dzisiaj, 31. No i takie pytanie, które już kiedyś Państwu zadawałem, czy w 15 dni da się nagrać płytę, która przejdzie do historii. Otóż się da. I to nawet taka, którą po latach będziemy wciąż uznawać za jedną z najważniejszych w historii rocka. I to nawet mając w dodatku w składzie dwóch braci zaciekle walczących o palmę pierwszeństwa w kapeli. Praca nad albumem rzeczywiście nie przebiegała bez konfliktów. Tradycyjne pyskówki panów Gallagher osiągnęły szczyt, gdy Noel chciał nagrywać główny wokal do Wonderwall, czyli do piosenki, którą Państwu zaraz zagram, lub do Don't Look Back in Anger. A Liam za nic w świecie nie chciał się zgodzić. No i Noel odpuścił, gdy posłuchał, jak Liam śpiewa to Wonderwall i uznał, że lepiej tego nie zrobi. Ale żeby nie było zbyt miło, skrytykował brata, że nie wyciągnął wysokich not w innej piosence, a potem w tajemnicy przed młodym zaczął nagrywać wokal do drugiej ze wspomnianych piosenek, czyli Don't Look Back in Anger. No i gdy Liam go nakrył, obraził się, trzasnął drzwiami i zniknął. Na szczęście wrócił. Zaledwie 14 miesięcy po debiutanckim Definitely Maybe Oasis wydali 2 października roku 95 genialną płytę What's the Story? Morning Glory.

0: Holy, to z legendarnego koncertu, jaki dla MTV dali chłopcy z Nirwany. Wiele, wiele lat temu. 33, jeśli dobrze liczę, będzie w listopadzie od pamiętnego koncertu, który potem rok później miał swoją premierę także na płycie, którą do dzisiaj mam w domu. 12 to już koniec naszego piątkowego spotkania. Pan Jaro mówi do usłyszenia. W weekend jak zwykle spotykamy się tradycyjnie o 14 w niedzielę na niedzielne kultowe historie. A potem z kolei wrócę do Państwa po weekendzie, który zapowiada się, z tego co widzę w prognozie, naprawdę niczego sobie. Więc proszę korzystać z dobrej pogody. I proszę też pamiętać o tym, że cały czas możecie się zgłaszać na roktoberfest.skrok.pl i możecie zdobywać zaproszenie na nasze 22 urodziny.
1: Autopromocja. SK Rock prezentuje. Roktoberfest 2026. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj Eski Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Krzysztof Gieruszyński, szef promocji.
2: Moim rock'n'rollowym przeżyciem, a w zasadzie przeżyciami w tym roku, są pamiątki na całe życie z festiwali, na których byliśmy razem z radiem, czyli są to tatuaże, jak również prowadzenie naszego eskarokowego samochodu, który to nie ma hamulców.
1: Roktoberfest 2026. Autopromocja. Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
11: Raz, dwa, trzy.
10: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
16: No ja. Właśnie otwieram firmę.
15: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
16: To tak się da?
15: No ba.
17: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
18: Mamo, co się robi, żeby nie było markotnie, jak jest jesień?
19: Je się łakocie z delikatesów centrum.
20: Do środy bombonierka Toffee Fee 6,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99. Limit 8 sztuk na delikartę. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.

0: kilku tysięcy inwestycji. Anna Brzezińska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Reklama.
3: Od jutra ceny paliw będą niższe. Za chwilę komentarz kierowców. Pogrzeb Natana Sieronia. Hołd oddają mu policjanci w całym kraju. Zamiast debat sądowe starcie w raporcie Kraków i walka o fotel prezydenta.
4: SK Rock. Raport.
3: 12. Anna Kruszyńska, zapraszam. Ceny paliw powinny spaść o złoty 20 lub złoty 30 za litr. Za chwilę powinno zostać opublikowane obwieszczenie o cenach maksymalnych paliw, aby od jutra ceny były niższe, zapowiedział minister energii Miłosz Motyka. A my pytamy kierowców, na jaką obniżkę cen paliw liczą?
5: Myślę, że jakąś złotóweczkę powinno stanieć. Zobaczymy, jak to będzie.
6: Przynajmniej te 2 złote powinno spaść, tak?
7: No chociaż ze 3 złote, żeby staniało.
3: Tańsze paliwo ma pojawić się już w weekend, tak zapowiedział rząd. To po tym, jak wczoraj prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o podatku o nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Minuta ciszy na komendach i włączone syreny w radiowozach. Tak jest teraz w całej Polsce. Policjanci oddają hołd zabitemu funkcjonariuszowi z Dolnego Śląska. Trwa właśnie pogrzeb 29-letniego sierżanta Natana Sieronia. Ponad tydzień temu tego policjanta śmiertelnie postrzelono w Kraśniku Górnym. Mundurowy brał tam udział w akcji zatrzymania osoby podejrzewanej o kradzieże. Sprawca usłyszał zarzut zabójstwa, grozi mu dożywocie.
4: Słuchacie raportu w SC Rock.
3: W środku walki o fotel prezydenta Krakowa zamiast debat jest sądowe starcie. Rusza właśnie pierwsze, kolejne o 14:00, a chodzi o posiedzenia w sprawie 2 wniosków w trybie wyborczym. Sztaby kandydatów Łukasza Gibały i Moniki Piątkowskiej pozwały się nawzajem za nieprawdziwe informacje wypowiedziane w mediach. Więcej na ten temat wie nasz krakowski reporter Jakub Solarz.
8: Sztab wyborczy Moniki Piątkowskiej i radni Koalicji Obywatelskiej pozwali Łukasza Gibałę. Chodzi o jego słowa o rzekomych rozmowach o współpracy z 6 radnymi tego klubu. Jednak wszyscy krakowscy radni koalicji zaprzeczyli tym doniesieniom, podpisując w tej sprawie oświadczenia. Z kolei sztab Łukasza Gibały zarzuca kłamstwo Monice Piątkowskiej w sprawie jego głosowań w Radzie Miasta. Chodzi o wypowiedź, według której radny miał nagminnie wstrzymywać się od głosu. Oprócz sprostowania Gibała domaga się 10 tysięcy złotych na fundację szpitala w krakowskim Prokocimiu.
3: A druga tura wyborów prezydenta Krakowa 11 października.
2: SK Rock Biznes.
3: 11 z 15 podnośników trapezowych do aut miało poważne wady. Chodzi o uszkodzenia konstrukcji nośnej, korby i mechanizmu podnoszenia, poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Podnośniki zostały przebadane w laboratorium przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej w Gdańsku, Krakowie, Poznaniu i Warszawie. Wartość majątku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce szacowana na koniec ubiegłego roku wyniosła ponad 8 bilionów złotych, poinformował Narodowy Bank Polski. Stanowiło to około 206% PKB. Spośród osób, które doświadczyły kradzieży danych lub próby ich wyłudzenia, 37% zetknęło się z tego typu oszustwem przez telefon, wynika z raportu serwisu chroni.pesel.pl i Krajowego Rejestru Długów. Autorzy raportu zwrócili uwagę, że fałszywe reklamy inwestycji z wizerunkami znanych osób często nie służą do natychmiastowej kradzieży pieniędzy, lecz do zdobycia imienia, nazwiska i numeru telefonu.
2: Pogoda.
3: Dziś bezchmurne niebo niemal w całym kraju. Temperatura od 20 do 23 stopni. Chłodniej tylko miejscami na północnym zachodzie oraz lokalnie na północy i w regionach podgórskich. Tam od 17 do 19 stopni. Pod wieczór na krańcach zachodnich możliwe słabe opady deszczu, a ciśnienie 1020 hektopaskali.
9: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
10: 4 godziny, 4 minuty, co ja gadam, godziny, po 12. 4 minuty po 12, to jest SK Rock w piątek, 2 października 2026 roku. Proszę Państwa, piątek, piąteczek, piątunio, dożyliśmy do kolejnego piątku i bardzo dobrze. I to jest piątek, proszę Państwa, wyjątkowy, bo dziś pojawiło się w sklepach Rubber Soul wznowione, zremiksowane, czyli nowe, stare wydawnictwo Beatlesów, które ja już mam w łapkach i bardzo chętnie komuś dam, ale o tym za chwilę. Na początek Beatlesi właśnie, w SC Rock, Don't Let Me Down, w wersji First Rooftop Performance. Łukasz Szaciłowski, dzień dobry.

Rock Warszawa.

Cisza, ja i Jazz do Grupa Hej w ST Rock, a ja obiecałem płytę Beatlesów Państwu, no i bardzo chętnie ją komuś wręczę. Płyta to reedycja z miksem stereo, co bardzo ważne, płyty Rubber Soul. Od dzisiaj w sprzedaży jest ta płyta, ja już mam w rączce jedną z nich i bardzo chętnie komuś z Państwa ją dam, ale nie będzie tak prosto, nie. Trzeba będzie wykazać się wiedzą i tym, że jesteście Państwo fanami grupy The Beatles, no bo to naprawdę jest nie lada gratka, taka płyta. Poproszę o głosówki na Messengera Eski Rock, w których odpowiecie mi Państwo na pytanie o tytuł debiutanckiego albumu grupy The Beatles. Tytuł debiutanckiego albumu grupy The Beatles to... Czekam na Państwa odpowiedzi na Messengerze Eski Rock. A teraz zostajemy w Wielkiej Brytanii i mam dla Państwa gościa i cały zespół. Ale gość, który napisał ten numer, jest gościem, który bardzo lubił Beatlesów, bo uważał ich za genialny zespół. A ten gość to Lemmy Kilmister razem z Motorheadem. Ace of Spades już teraz w Eski Rock.

0: Rocktoberfest 2026.
1: Mam podwójne zaproszenie na Rocktoberfest 2026 i nie zawaham się go użyć. Jarosław napisał w zgłoszeniu swoim, proszę Państwa, takie oto słowa. 17 lat temu sprowadziliśmy się na wieś i jak wiadomo, wszędzie i zawsze słychać było disco polo. No więc zakupiliśmy z żoną kolumnę estradową i zaczęliśmy zagłuszać i edukować tubylców muzyką. Teraz na grillu to i ICDC poproszą, żeby puścić. No to Jarosławie, za tę edukację masz ode mnie podwójne zaproszenie dla ciebie i dla żony oczywiście. No chyba, że kogoś innego zabierzesz. Na Rocktoberfest 2026. Ten już 22 października w Progresji. Widzimy się wtedy. Za chwileczkę skontaktuję się z tobą, żeby wręczyć ci oficjalnie nagrodę i powiedzieć dalej co i jak. A Państwa zachęcam do zgłaszania się na eskarock.pl w zakładce Rocktoberfest albo w formie głosówek na Messengerze Eskirock i opowiadanie nam swoich rock'n'rollowych historii. Mam jeszcze trochę tych podwójnych zaproszeń. Chętnie komuś je

0: jeszcze wręczę.
1: Rocktoberfest 2026. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
8: No wiem.
7: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
8: Ej, to już przesada.
7: No co, tego poziomu nie da się przebić.
9: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
10: Oktoberfest w Elektrowni Powiśle. Już w ten weekend bawarskie specjały, muzyka na żywo i zabawa w wyjątkowym klimacie. Przyjdź do namiotu przy ulicy Dobrej i poczuj atmosferę największej fiesty tej jesieni. Oktoberfest w Warszawie? Tylko w Elektrowni Powiśle.
11: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
12: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
13: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
14: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
15: Wszystko, czego dziś chcę,
16: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Edusho Family, 250 gramów, druga gratis. A litrowe mleko z Mlecznej Drogi, 3 plus 3 gratis.
17: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
18: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
19: Twój modny wybór na jesień? Designer Outlet Warszawa. Jesienne kolekcje ponad 130 marek. Moda, obuwie i dodatki. Gap, Furla, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, The North Face, Ochnik i wiele więcej. Ponad 130 marek. Tysiące możliwości. Ceny niższe od 30 do nawet 70% od cen regularnych. Jeden adres. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E.
20: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
21: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
1: Reklama.
22: Hey, what's up? This is Fred. Fred Durst, the worst band in the world, Limp Bizkit.
23: Cześć, tu Kuba z grupy Happy Set. Słuchajcie Eski Rock.

Ależ ja lubię ten kawałek. Mr. Big i Wild World w Esterok za nami, a ja cały czas przypominam, że zbieramy Państwa zgłoszenia na Rocktoberfest 2026. Można się zgłaszać za pomocą naszej strony internetowej eskirock.pl w zakładce Rocktoberfest, albo można skorzystać z Messengera eskirock i tam zgłosić nam się w formie głosówki. Proszę opowiedzieć o swoim najbardziej rock'n'rollowym przeżyciu ostatniego roku, no dobra, może być ostatnich dwóch, albo nawet 10 lat. Czekamy na Państwa zgłoszenia. Do zdobycia są podwójne zaproszenia na Rocktoberfest 2026, czyli na naszą imprezę urodzinową. To 22 października w Warszawie, w Progresji. Zagrają 4 szmery i Happy Set. Czekam na Państwa zgłoszenia już po 13. Kolejne podwójne zaproszenie powędruje do kogoś z Państwa. A już teraz Westerok, Korn i Word Up.

0: Two Princes i Spin Doctors Westerok. Tym numerem kończymy pierwszą godzinę naszego piątkowego spotkania. Powolutku zbliża się 13, o 13 najświeższy raport, a po raporcie zagram dla Państwa Somebody Told Me grupę The Killers.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
2: Autopromocja. Porachunki osobiste. ESC Rock.
3: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
4: Każdą sobotę o 7:00.
3: ESC Rock.
2: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
3: Konrad Olszewski, zapraszam.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.

0: liczą się prezenty, więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Getzen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Getzen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Hej Ania, dokąd jedziesz?
7: Do Błonia. Kupuję tam mieszkanie w nowej inwestycji Stacja Błonie, tuż obok PKP.
6: Opowiadaj!
7: To tylko około 30 minut pociągiem od centrum Warszawy, a do tego kupuję tam większy metraż za te same pieniądze.
8: Bądź jak Ania, kup mieszkanie w Stacji Błonie. Już 17 października przyjdź na dzień otwarty Stacji Błonie. Zobacz mieszkania na żywo i poznaj najnowszy etap inwestycji. Szczegóły na vfm.pl.
9: Uwaga, uwaga! Ryszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
10: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
11: Twój modny wybór na jesień? Designer Outlet Warszawa. Jesienne kolekcje ponad 130 marek. Moda, obuwie i dodatki. Gap, Furla, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, The North Face, Ochnik i wiele więcej. Ponad 130 marek. Tysiące możliwości. Ceny niższe od 30 do nawet 70% od cen regularnych. Jeden adres. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E. Nowe mieszkanie na Mokotowie gotowe do odbioru?
12: Wpadnij na dzień otwarty Mokopolis już w najbliższą sobotę 3 października.
11: Odwiedź nasze biuro sprzedaży przy ulicy Postępu 4A w godzinach od 10 do 16 i zobacz dostępne mieszkania.
12: Więcej na jareal.pl.
11: Mokopolis, twoja codzienność z charakterem.
13: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: Reklama.
15: Od jutra tańsze tankowanie, znamy już obniżone ceny paliw. Wraca sprawa Danusi, dyrektor szkoły w Jeleniej Górze, może stracić pracę. Warunki na szlakach bardzo dobre w raporcie Bieszczady i Złota Polska Jesień.
16: SK Rock. Raport.
15: 13. Anna Kruszyńska, zapraszam. Znamy już obniżone ceny paliw w weekend oraz w poniedziałek. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,73 zł, benzyny 98 7,59, a oleju napędowego 7,87. Rząd przywraca pakiet CPN. Niższe stawki będą obowiązywać już od jutra.
17: Od jutra, od soboty, przez cały weekend, także w poniedziałek ceny na stacjach paliw będą niższe.
15: Mówił minister energii Miłosz Motyka.
18: To jest raport.
15: Wraca sprawa śmierci 11-letniej Danusi zaatakowanej przez starszą o rok koleżankę. Zwolnienie ze stanowiska i 3-letni zakaz pracy w oświacie to grozi dyrektorowi szkoły w Jeleniej Górze, do której chodziła dziewczynka. Wniosek złożył rzecznik dyscyplinarny przy Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim. Szczegóły zna Błażej Stachewicz.
19: Chodzi o brak reakcji na sygnały od uczniów i zaniedbania. Jego zdaniem zignorowano sygnały z karty samooceny wypełnionej przez 12-letnią napastniczkę. Brakuje też dokumentacji, a funkcje wychowawcy i pedagoga powierzono jednej i tej samej osobie. Orzeczenie komisji nie będzie jednak prawomocne, mówi Tomasz Jankowski z Urzędu Wojewódzkiego.
20: Dyrektorowi będzie przysługiwało prawo wniesienia odwołania do odwoławczej komisji dyscyplinarnej przy ministrze edukacji narodowej.
19: Trwa Trwają też czynności wobec nauczycielki. Tu sprawa przebiega jednak dużo wolniej.
20: Czynności są na wcześniejszym etapie z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności nauczycielki, która dopiero co wróciła do pracy.
19: Komisja w sprawie dyrektora ruszy 3 grudnia.
15: Przypomnijmy, 11-letnia Danusia zginęła w grudniu ubiegłego roku od ran zadanych nożem. W tej sprawie zatrzymano o rok starszą uczennicę. Ta tragedia rozegrała się kilkaset metrów od szkoły podstawowej obu nastolatek. Albo wielogodzinne dyżury, albo zamknięcie SOR-u. Tak wiceprezes Gorzowskiego Szpitala Robert Surowiec komentuje sytuację w placówce. Zarząd nie chce drastycznych rozwiązań. Kontrola NIK wykazała, że dyżury trwają tam nawet 72 godziny bez przerwy. Głównym problemem jest brak specjalistów medycyny ratunkowej, a wymagania są takie, żeby przez całą dobę był przynajmniej jeden taki specjalista, wyjaśnia wiceprezes Surowiec.
14: Jeśli mamy wybór taki, zamknąć SOR albo starać się, żeby nasi lekarze pracowali dłużej, szczególnie, że to są też takie warunki, że lekarz może odpocząć, to my nie chcemy zamknąć SOR-u. Wiemy, co dla pacjentów oznaczałoby zamknięcie naszego SOR-u.
15: Codziennie z gorzowskiego SOR-u korzysta kilkuset pacjentów.
16: Słuchacie raportu w SC Rock.
15: Na koniec przenosimy się w Bieszczady, a tu złota polska jesień. Warunki na szlakach są bardzo dobre, przekazał nam bieszczadzki GOPR. Wieczorami i nad ranem należy się spodziewać niższych temperatur.
18: Ratownicy przypominają, że pogodę mamy już zdecydowanie jesienną, a dzień robi się coraz krótszy. W związku z tym, planując trasę, należy pamiętać, że ciemno jest już po 18 i przed zmrokiem należy wrócić już do bezpiecznego miejsca. Wyruszając o świcie na szlaki, możecie się spodziewać przymrozków, później jednak temperatura podskoczy. Pamiętajcie również, żeby przed wyjściem zabrać ze sobą telefon z zainstalowaną aplikacją Ratunek.
21: Ta aplikacja przede wszystkim zapewnia dla nas informacje, jeżeli ktoś potrzebuje pomocy i ją uruchomi, w jakim miejscu dokładnie się znajduje z dokładnością do 3 metrów.
18: Mówi Krzysztof Szczurek, naczelnik bieszczadzkiego GOPR-u. Aplikacja jest zupełnie darmowa.
15: Relacjonowała Julia Ranosz.
22: Pogoda.
15: Dziś pogodnie i ciepło. Temperatura na przeważającym obszarze kraju od 20 do 23 stopni. Najcieplej teraz w Opolu 23 kreski, a najchłodniej w Suwałkach 18. 21 stopni w Poznaniu, Bydgoszczy i Krakowie, 20 w Warszawie, Kielcach i Zakopanem, a 19 w Lublinie. Na północnym zachodzie mogą pojawić się bardzo słabe opady deszczu.
23: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
24: No i taki piątek, proszę Państwa, to jest naprawdę świetny piątek. Nie dość, że się kończy tydzień, nie dość, że jest nowa płyta, nowa stara płyta Beatlesów, ale w miksie stereo, którą zresztą za chwilkę komuś dam. To jeszcze paliwo po 6,73 i w Bieszczadach piękna pogoda. Coś mi się wydaje, że dzisiaj na stacjach będą pustki, ale jutro od samego ranka ustawią się kolejki, a potem rzucimy wszystko i pojedziemy w Bieszczady. No dobra, ja nie rzucę i nie pojadę, bo ja tutaj od 9 rano będę na Państwa czekał. Jutro i w niedzielę w ESC Rock. Teraz The Killers i Somebody Told Me, Łukasz Szczeciłowski. Dzień dobry.

0: To Red Hot Chili Peppers i Other Side w SC Rock. Proszę Państwa, dziś, jak już wspominałem, wyjątkowy piątek. Oprócz spadających cen paliw, reedycja płyty Rubber Soul. Absolutnie przełomowego krążka grupy Beatlesów. Tym razem na CD, w sensie ja mam wersję na CD w ręku, ale wyszła również na podwójnym CD, na long playu, czyli winylu. I to takim zwykłym, deluxe i super deluxe. Wszystkie do kupienia od dzisiaj w dobrych sklepach muzycznych. Ja natomiast wersję na CD, Rubber Soul, bardzo chętnie komuś teraz z Państwa wręczę. Komu? Za chwileczkę się przekonamy. Ważne jest tylko to, że pytałem Państwa o debiutancki krążek grupy The Beatles, konkretnie o jego tytuł.
1: Cześć, tytuł tej debiutanckiej płyty Beatlesów to Please, Please Me, ale mam wrażenie, że chyba się spóźniłem. No tak to jest, jak się z motorniczym prowadzi się 40-kilkutonowego kolosa i w trakcie prowadzenia pojazdu nie wolno rozmawiać, ani nic nagrywać. Używać telefonu, więc chyba płyty nie dostanę. Ale pozdrawiam, nara.
0: Tomek, pozdrawiamy cię i chyba, nie, dobra, na pewno płytę ode mnie dostaniesz. A to między innymi za to, że stosujesz się do tych zasad bezpieczeństwa i pomimo pokusy, żeby nagrać podczas jazdy głosówkę, tego nie zrobiłeś i zrobiłeś to dopiero na postoju. Bezpieczeństwo podróżnych przede wszystkim. Płyta wędruje do ciebie. Gorące brawa. A teraz Feel Good Incorporated, czyli Gorillaz Westerok.

0: Rocktoberfest 2026.
1: Jak ja lubię ten moment, kiedy mogę komuś z Państwa wręczyć podwójne zaproszenia na Rocktoberfest, bo to oznacza, że z tym z Państwa, którzy te zaproszenia ode mnie dostają, będzie szansa się spotkać już 22 października na Rocktoberfeście, na naszych 22 urodzinach. Tym razem sięgnąłem po głosówkę, którą przysłał jeden z słuchaczy Eski Rock na Messengera Eski Rock. A brzmi ona następująco.
2: Rock'n'rollowe przeżycie roku. Kochane radio, my pracujemy w gastronomii, więc to jest taki rock'n'roll, że jak przychodzimy do domu, to tylko kołysanki dla dzieci nam pozostają, żeby zawału nie dostać. Pozdrawiamy serdecznie z Gdańska.
1: Pozdrawiamy Cię również bardzo gorąco, Michale, i wszystkich pracowników gastronomii. Mam swoją przygodę z tą branżą, jeżeli chodzi o pracę, także wiem, jaka to jest ciężka praca, ale z drugiej strony, jaki to jest rock'n'roll. Michał, widzimy się w październiku 22, w sumie to październik już jest, czyli za 20 dni, dokładnie w warszawskiej progresji. Także, drogi Gdańsku, proszę rezerwować sobie noclegi w Warszawie.
0: Rocktoberfest 2026. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Pepsi 1,5 litra, jedynie 4,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej kujawski 5,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3 i 4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
9: Sposób na Twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival, 9 i 10 października, Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: Słuchaj, Marian.
14: No?
13: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
14: Aha.
13: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
14: Ta.
13: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
14: No i co, Barbara, i co?
13: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
14: Ta Mariolka to jest naprawdę...
11: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
18: Eska Rock. Radar.
19: Zapraszamy. Michał Prokopowicz. W
18: Fani legendarnej formacji Def Leppard mają powody do świętowania. Powstaje pierwszy w historii w pełni autoryzowany film dokumentalny o tym brytyjskim zespole. Gitarzysta Phil Collins zdradził właśnie pierwsze szczegóły dotyczące tego projektu. Jak mówi, muszę przyznać, że materiał, który udało się uchwycić, wgniata w fotel. Jestem tym zachwycony. A więcej szczegółów znajdziecie na skrock.pl.
19: Skrock. Radar.

Oj, na i koła czasów w Esterok. No tak to jest, proszę Państwa, z tym czasem, że on zatacza koła i płynie nieubłaganie. Dziś, proszę Państwa, mija 9 lat, odkąd straciliśmy jednego z najważniejszych muzyków XX wieku. Toma Pettiego. Znamy go przede wszystkim ze składu Tom Petty and the Heartbreakers. Jednak był jeszcze jeden bardzo ciekawy skład, w którym Tom Petty się udzielał, a mówię tutaj o składzie Traveling Wilburys. Oprócz niego absolutnie same gwiazdy, między innymi George Harrison, Jeff Lynne, Roy Orbison czy Bob Dylan. Taka to była supergrupa. O tej supergrupie z okazji właśnie dzisiejszej rocznicy śmierci Toma Pettiego będę Państwu opowiadał dziś wieczorem w drodze 66 po 21, do której już teraz zapraszam bardzo gorąco, a teraz posłuchamy sobie Toma Pettiego w piosence Learning to Fly.

0: No jak ma nie być wesoło, skoro jest piątek, piąteczek, piątunio. Ale w koło jest wesoło, to perfekt w Esterok. Tym numerem kończymy drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Za momencik wybije 14, a o 14 najświeższy raport w Esterok. A po raporcie wracamy do muzyki. Będzie Soundgarden i Black Hole Sun.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
2: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
3: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
2: Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21.
3: Łukasz Szczeciłowski, zapraszam.
2: Autopromocja, reklama.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799.

0: Po gitarze poznasz utwór. Po gitarze poznasz zespół. A gitarzystę Jana Borysewicza, lidera Lady Punk, poznasz po obejrzeniu filmu Mniej obcy. Już 7 października w Netflixie.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: 3, 17, 40.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: set. Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Nowe mieszkanie na Mokotowie gotowe do odbioru?
3: Wpadnij na dzień otwarty Mokopolis już w najbliższą sobotę 3 października.
2: Odwiedź nasze biuro sprzedaży przy ulicy Postępu 4A w godzinach od 10 do 16 i zobacz dostępne mieszkania.
3: Więcej na jareal.pl.
2: Mokopolis, twoja codzienność z charakterem.
4: Reklama.
5: Wraca nowa odsłona CPN. Od jutra tańsze tankowanie na stacjach. Uczcili pamięć sierżanta Sieronia. W całej Polsce zawyły policyjne syreny. W Warszawie wypadek na torach. Wstrzymany ruch pociągów na linii Otwockiej.
6: SK Rock. Raport.
5: 14. Anna Kruszyńska, zapraszam. 7,88 za litr diesla, a 6,73 za popularną 95. Od jutra tańsze tankowanie na stacjach, bo wraca nowa odsłona programu CPN. Już wiadomo, ile kierowcy zapłacą za paliwo w weekend i poniedziałek. Minister energii opublikował maksymalne ceny. Na linii nasz reporter Dawid Olszewski, który jest na stacji paliw przy wjeździe z Bydgoszczy w kierunku Gdańska.
7: Tak, jestem. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. O maksymalnych cenach paliw, które właśnie zostały opublikowane, poinformowałeś przed chwilą kierowców.
7: Zgadza się. Kierowcy z niecierpliwością czekali na te informacje. Już wiadomo, że w sobotę zapłacą za litr 95 nie więcej niż 6,73, a za olej napędowy 7,88.
8: Jeszcze niżej powinno być.
9: Tak jak było przedtem.
10: Ktoś jak dużo paliwa zużywa, to na pewno jest spora różnica, tak? Bo złoty 20 to rzutuje bardzo.
7: Tak będzie. A jak jest teraz? Spoglądam na pylon. Teraz na stacji, na której jestem, litr 95 kosztuje 8,19, a diesla 9,14. Nowe stawki będą obowiązywały od północy, w sobotę, niedzielę i w poniedziałek.
6: To jest raport.
5: W południe w całej Polsce zawyły policyjne syreny. Mundurowi oddali hołd zabitemu funkcjonariuszowi z Dolnego Śląska. 29-letniego sierżanta Natana Sieronia ponad tydzień temu śmiertelnie postrzelono podczas akcji w Kraśniku Górnym.
11: Policjanci na Dolnym Śląsku, ale również w całym kraju zatrzymali się na chwilę, włączyli sygnały świetne dźwiękowe w radiowozach i oddali hołd. Poświęcił to, co miał najcenniejsze, własne życie, służąc Polsce, służąc bezpieczeństwu mieszkańców powiatu bolesławieckiego.
5: Zaznacza Przemysław Ratajczyk z Dolnośląskiej Policji. Podejrzany o śmiertelne postrzelenie mundurowego usłyszał zarzut zabójstwa. Grozi mu dożywocie. Teraz Warszawa i tragedia na torach. Na linii Otwockiej wstrzymany został ruch pociągów. Około 12.40 doszło do potrącenia pieszego na torach przez pociąg SKM relacji Pruszków-Otwock. Służby wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Pociągi SKM linii S1 w obu kierunkach mogą być opóźnione powyżej 30 minut. Ponadto wybrane pociągi będą kursowały w skróconej relacji lub mogą zostać odwołane.
6: Słuchacie raportu w SC Rock.
5: Nowe wyzwania, nowe znajomości i dla wielu też wielka niewiadoma. Ponad 1500 osób zaczęło dziś studia na pierwszym roku w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu.
12: Samo w sobie wyzwanie. To będzie nauka, do której będę musiał się przyłożyć.
13: Na pewno odnalezienie się w tej nowej rzeczywistości, w poznaniu nowych osób.
14: Jak sobie wyobrażasz studia?
15: Zajęcia kreatywne, które będą nas rozwijać.
16: Myślę, że będzie okej, ponieważ profesorowie są bardzo mili.
17: Posiadamy własny akademik, otwarliśmy Centrum Wsparcia dla Studentów. Powstają nowe laboratoria na wszystkich wydziałach.
5: Mówił rektor Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu Józef Ciuła. W tym roku na uczelnię po 3 latach przerwy wrócił kierunek lekarski.
4: SK Rock Biznes.
5: Blisko 700 tysięcy beneficjentów i wypłaconych ponad 11 miliardów złotych. Rząd podsumowuje 2 lata programu Aktywny Rodzic. To 1500 zł miesięcznie, a pieniądze trafiają bezpośrednio do placówek lub do kieszeni pracujących rodziców maluchów.
18: To jest 680 tysięcy rodzin i historii osób, które mogły wrócić do pracy, osób, które nie musiały wybierać między dzieckiem a pracą, które mogły zaangażować swoich dziadków, czuć się bezpiecznie i po prostu decydować się na założenie bądź powiększenie rodziny.
5: Mówiła wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska. Ogólnodostępną stację tankowania wodoru uruchomił w Gorzowie Wielkopolskim Orlen. To 8 tego typu placówka w sieci koncernu w Polsce. Inwestycja wzmacnia dostępność wodoru w zachodniej części kraju, wspierając przy tym rozwój niskoemisyjnego transportu.
4: Pogoda.
5: Dziś bezchmurne niebo niemal w całym kraju. Temperatura od 20 do 23 stopni. Chłodniej miejscami na północnym zachodzie oraz lokalnie na północy. Tam od 17 do 19 stopni. Najcieplej teraz w Opolu i we Wrocławiu. 24 stopnie. 23 kreski w Bydgoszczy. Na termometrach w Poznaniu, Warszawie i Krakowie 22 stopnie, a 21 w Kielcach i Gdańsku. Najchłodniej teraz w Suwałkach. 18 kresek. Pod wieczór na krańcach zachodnich możliwe są słabe opady deszczu.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
9: Oj, coś czuję, proszę Państwa, patrząc na prognozy pogody, że ten weekend zapowiada się naprawdę cudownie. To jest piątek, drugi dzień października 2026 roku, 5 minut po 14 na zegarze w SC Rock, bo tego radia właśnie Państwo słuchają. Ja nazywam się Łukasz Szczeciłowski, witam Państwa bardzo gorąco. Już za chwileczkę dam komuś z Państwa kolejne zaproszenia na Rocktoberfest.
19: SK Rock.
9: Ale najpierw obiecany przed raportem Soundgarden, Black Hole Sun.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz,

0: obywatel GC i tak, to ja w Esterok. No a teraz...
1: Rocktoberfest 2026.
0: Czyli nasze urodziny, proszę Państwa, nasze urodziny, na które zapraszamy Państwa, słuchaczy ESK Rock. Wystarczy wysłać przez eskrock.pl zgłoszenie do naszej zabawy i opowiedzieć nam o swoim najbardziej rock'n'rollowym przeżyciu minionego roku. No i powiem szczerze, że historia Olgi, która jest teraz z nami, mnie wzruszyła. Cześć, Olga.
2: Cześć.
0: Olga, to, co napisałaś, ja mam ciarki teraz na skórze, naprawdę.
2: Ja też.
0: Trudne to było, co?
2: Było. Było na maksa. Maksa źle. Mhm.
0: Słuchajcie, żeby była jasność. Olga wygrała walkę z nowotworem. I ta walka, oprócz tego, że zabrała jej masę zdrowia, to jeszcze zabrała jej koncert Metalliki.
2: Tak, to prawda. Strasznie to było złe. Jeszcze bardziej złe niż wszystko.
0: Mhm. Ale są pozytywy. Olga, jesteś oficjalnie zdrowa.
2: Tak, jestem. Oficjalnie. Podpisane.
0: No i to jest najważniejsze. I z tego się cieszymy. Olga, słuchaj, no to ja nie wiem, no jasne, no Happy Set i Cztery Szmery to nie jest Metallica, ale za to będzie cała ekipa ESK Rock i każdy będzie chciał ci zbić pionę i pogratulować zwycięstwa nad tą paskudną chorobą.
2: Ja też wzruszyłam się.
0: Ja też się wzruszyłem, dlatego jak przeczytałem twoją historię, Jezus Maria, Olga, dostajesz od nas zaproszenia na Rocktoberfest, widzimy się 22 października w Warszawie w Progresji.
2: Dzięki ogromne.
0: Proszę bardzo. Proszę bardzo, Olga, od tego jesteśmy. Trzymaj się i do zobaczenia.
2: Do zobaczenia, dzięki wielkie. Z ogromną przyjemnością się z wami zobaczę.
0: Super, my z tobą też. Drodzy Państwo, tak to wygląda. Proszę opisywać swoje rock'n'rollowe przeżycia. Proszę zgłaszać się na eskrock.pl. Zaproszenia na Rocktoberfest czekają.
1: Rocktoberfest 2026.
0: A teraz systemowy down w Esterok i Chop Suey.

0: Sultans of Swing to Dire Straits w Ester Rock. Proszę Państwa, a gdyby ktoś z Państwa lubił na przykład filmy o Jamesie Bondzie, to ja za chwilkę zagram piosenkę, która w tym filmie się znalazła, ale znalazła się w zupełnie innej wersji. Proszę koniecznie zostać ze Skowrok.
1: Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: Akcje na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochody allegro.pl.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Pico 250 gramów, 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Hej Ania, dokąd jedziesz?
12: Do Błonia. Kupuję tam mieszkanie w nowej inwestycji Stacja Błonie, tuż obok PKP.
11: Opowiadaj!
12: To tylko około 30 minut pociągiem od centrum Warszawy. A do tego kupuję tam większy metraż za te same pieniądze.
13: Bądź jak Ania. Kup mieszkanie w Stacji Błonie. Już 17 października przyjdź na dzień otwarty Stacji Błonie. Zobacz mieszkania na żywo i poznaj najnowszy etap inwestycji. Szczegóły na vfm.pl.
14: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
15: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
16: Taniej kupować.
14: A, no to w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
18: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
19: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
18: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
20: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL. Jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
18: Sposób na twój dobry dzień?
19: Mamy to w Lewiatanie.
20: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
21: Reklama.

Guns N' Roses i ich wersja numeru Live and Let Die. Numeru, który w 1972 roku napisali Paul i Linda McCartney. Nagrali to z grupą Wings i który znalazł się w oryginalnej wersji w ścieżce dźwiękowej do filmu Live and Let Die, czyli do kolejnego filmu o przygodach najlepszego agenta jej królewskiej mości Jamesa Bonda. Gansi wzięli ten numer na warsztat na początku lat 90. No i efekt tych prac przed chwileczką zabrzmiał na antenie Eski Rock. To teraz przenosimy się na antypody, bo teraz przed nami grupa INXS i numer Suicide Blonde.

0: Even Flow i Pearl Jam. Westy Rock. Tym numerem kończymy nasze popołudniowe spotkanie, ale jak co piątek zapraszam Państwa już teraz na 21 do drogi 66. Dziś będziemy wspominać Toma Pettiego, którego to straciliśmy niestety równo 9 lat temu. Zbliża się tymczasem, proszę Państwa, 15. To oznacza najświeższy raport, a po 15 kolejne zaproszenia na Rocktoberfest. Te będzie miał dla Państwa Michał Cieślik. Ja za teraz dziękuję i zapraszam raz jeszcze do spotkania ze mną wieczorem. Łukasz Szczeciłowski, do usłyszenia.
1: Autopromocja. SK Rock prezentuje. Rocktoberfest 2026. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj SK Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Aleksandra Galant, drogowskazy.
2: Pamiętam, że leżałam, wszystko mnie bolało, ale to dosłownie każdy milimetr ciała. Najweselej nie było. Ludzie wokół, hałas, zgiełk i nagle zmaterializował się chłop i zapytał, czy czegoś nie potrzebuje, a ja byłam taka ogłupiała i potrzebowałam wszystkiego, no więc mnie ukuł, a potem zadziała się magia. Wszystko odpłynęło, ja odleciałam, zamigotał świat, no a chwilę później w pełnym znieczuleniu urodziłam. I nic bardziej rock'n'rollowego niż spotkanie z moim synem mi się jeszcze w życiu nie przydarzyło.
1: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
3: Reklama.
4: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
5: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 zł.
6: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
5: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 zł.
6: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
5: I w ekstra cenie, to rozumiem.
6: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
3: Regulamin na circlek.pl.
7: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
8: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
9: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
8: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
11: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
10: Czyli frosty kupiłeś?
11: Prościej się nie da.
12: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
13: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
14: Uwaga, uwaga! Fryszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
15: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na fryszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
18: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl. To się opłaca.
21: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
22: Pani Celinka wie, co jest super.
23: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super!
24: W tę sobotę masło Extra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
25: Reklama. Eskarok Warszawa.
26: Tańsze tankowanie, za chwilę stawki na weekend i poniedziałek. W raporcie Kijów i komunikacyjny paraliż po rosyjskich atakach. 20 lat służą pod Poznaniem. Piloci wspominają początki na F-16.
27: Eskarok. Raport.
26: 15. Anna Kruszyńska, zapraszam. Ceny paliw od jutra mocno w dół, nawet o prawie złoty 50. 6,73 za litr benzyny 95, 7,88 za diesla. To maksymalne stawki na weekend i poniedziałek, które podał minister energii. Po ponad miesięcznej przerwie wraca rządowy program CPN.
28: Od soboty, przez cały weekend, także w poniedziałek, ceny na stacjach paliw będą niższe. Każdego dnia, najpewniej okolicy właśnie południa, będziemy wydawać obwieszczenie podpisane przez ministra energii, które będzie oznaczało ceny maksymalne obowiązujące na wszystkich stacjach paliw w Polsce.
26: Mówił minister energii Miłosz Motyka. Wcześniej opublikowano rozporządzenie obniżające VAT i akcyzę na paliwa.
28: Rozporządzenie dotyczące VAT-u, rozporządzenie dotyczące akcyzy jest obowiązujące do końca roku, więc ten pakiet będzie funkcjonował minimum przez najbliższe miesiące.
26: A decyzję o przywróceniu programu CPN podjęto po tym, jak prezydent podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych.
29: To jest raport.
26: Komunikacyjny paraliż w Kijowie po rosyjskich atakach. Rano zaatakowany został blok mieszkalny, życie straciła jedna osoba. Także po raz trzeci ostrzelany został most południowy, jeden z najważniejszych węzłów komunikacyjnych w ukraińskiej stolicy. Nim kursuje także naziemna linia metra. Dwa inne mosty mają ograniczenia w ruchu. Eksperci oceniają, że rosyjskie uderzenia w mosty w Kijowie mogą być elementem nowej strategii. Chodzi o paraliżowanie miasta, pogarszenie warunków życia mieszkańców i osłabianie ich stanu moralnego. Komornik wszedł do bazy Mazurskiej Służby Ratowniczej w Okartowie. Ruszyły czynności związane z eksmisją jedynej bazy usytuowanej bezpośrednio nad jeziorem Śniardwy.
30: Co do naszej przyszłości, nie wiemy. Chcemy działać, nie wiemy jakie będzie stanowisko gminy Pisz, jakie będzie stanowisko burmistrza i jak bardzo będzie nam przeszkadzał w naszych działaniach. Muszę też powiedzieć, że nasi członkowie są bardzo zmęczeni tą wieloletnią batalią.
26: Mówi Kuba Gwiazdowski z Mazurskiej Służby Ratowniczej. Nakaz opuszczenia bazy nad Śniardwy to efekt wieloletniego sporu z gminą Pisz o działkę i dzierżawę. Bezpieczeństwa na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich strzegą też inne organizacje, ale najbliższa inna jednostka jest oddalona o ponad 25 kilometrów.
29: Słuchacie raportu w SC Rock.
26: Samoloty F-16 służą w polskim wojsku od 20 lat. W 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach pod Poznaniem piloci wspominali swoje początki, a dowódcy wojsk podkreślali, że F-16 jeszcze długo posłuży.
31: Ja to cholernie lubiłem, kochałem to. Generał rezerwy, pilot Dariusz Malinowski, 20 lat na F-ie. Po prostu w powietrzu zapominałem o tym wszystkim, co jest na ziemi. To było całkiem inne dla mnie życie, całkiem inny świat.
32: Generał brygady, pilot Norbert Chojnacki, dowódca drugiego skrzydła lotnictwa taktycznego.
33: F-16 będziemy użytkować jeszcze długo, na pewno 20 lat, może nawet więcej. Samolot ma jeszcze duże zapasy resursowe, duży potencjał modernizacyjny. Zaczynamy w niedługim czasie modernizację tego samolotu, taką gruntowną, middle line upgrade. Także przed samolotem F-16 i ludzi, którzy na nim latają, go obsługują jeszcze długie lata służby i pracy.
26: Obecnie w polskim lotnictwie służy prawie 50 samolotów F-16.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
26: Dziś słonecznie i ciepło w całym kraju. Temperatura od 20 do 23 stopni. Wieczorem na zachodzie nieco się zachmurzy i słabo popada, a nocami lokalne przymrozki pojawią się w kotlinach górskich. Przed nami także pogodny weekend. Więcej chmur będzie na północy i zachodzie i tam też przelotne opady deszczu, ale nadal ciepło. Jutro od 19 stopni na północnym zachodzie do 23 na pozostałym obszarze.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
2: No tak, niecałe 4 tygodnie zajęło Beatlesom stworzenie i zarejestrowanie materiału na tę właśnie płytę, czyli niedługo. Zresztą, jak wiadomo, The Beatles szybko się zazwyczaj uwijali z robotą. No a dzisiaj ma miejsce premiera specjalnej edycji tego przełomowego dzieła zespołu The Beatles. Chodzi oczywiście o krążek Rubber Soul z 1965 roku. No i dziś tę właśnie premierę świętujemy i za chwilę będę miał dla Państwa fantastyczny prezent. No i nie może być inaczej. Dzisiaj zaczynamy od The Beatles. Jest 5 minut po 15. Dzień dobry, Michał Cieślik. Do 18 jesteśmy razem. Zapraszam.

Life is brutal i full of zasadzkas. Kiedyś się dodawało sztuka latania, Lady Punk, już za nami w ST Rock. No to będzie nasze ostatnie spotkanie w tym tygodniu o tej porze i pewnie na jakiś czas, ponieważ już od poniedziałku wraca Dawid i kolumna Zygmunta. No a my w tym składzie jeszcze do godziny 18 miło będziemy spędzać czas, więc zapraszam tutaj bliżej do radia, do głośników. Nie przychodzę oczywiście z pustymi rękami. Jak Państwo zajrzą na nasze sociale, na przykład na nasz Instagram, to tam opowiadam Państwu, co dzisiaj będę miał w prezencie przed godziną 18, także już teraz można się tego dowiedzieć. No a do tego jeszcze oczywiście zaproszenia na nasze 22 urodziny, czyli na Rocktoberfest do warszawskiej progresji na 22 dzień października, bo właśnie tego dnia. Nasz urodzinowy koncert, którego gwiazdą będzie zespół Happy Set, a zaproszenia do przejęcia przed godziną 18 na pewno. A to jest Chevelle.

0: Take a Look Around. Limp Bizkit w Esterok, 22 po trzeciej. No tak, mówiliśmy sobie o tym Life is Brutal, Full of Zawsatzkas i pan Sławek dodaje Hikopas w dupas. Tak było, potwierdzam. To pełna wersja tego powiedzenia właśnie. Metallica za chwilę na naszej antenie się pojawi. Metallica, która właśnie dołączyła do grona zespołów, które wystąpiły w tej kosmicznej sferze, The Sphere, innymi słowy, w Las Vegas. Multimedialny spektakl, jakiego nie zobaczy się nigdzie indziej. Tak opisują to właśnie wydarzenie. Widziałem fragmenty w internecie. No, wyrywa z butów, żeby dosadniej nie powiedzieć. Turn the page. Tego utworu posłuchamy za chwilę.
1: Reklama.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Eduszo Family, 250 gramów, druga gratis. A litrowe mleko z Mlecznej Drogi, 3 plus 3 gratis.
4: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
5: Twój modny wybór na jesień? Designer.

0: wielkości. Ceny niższe od 30 do nawet 70% od cen regularnych. Jeden adres. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E.
1: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.

0: Sejmik województwa mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Anna Brzezińska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Reklama.

0: Turn the Page Metallica, która aktualnie rezyduje sobie w Las Vegas i gra w tamtejszej The Sphere, jak wspominaliśmy, swoje spektakularne, co tu dużo mówić, show. Minęła 15.30, Ania pojawiła się w studiu, więc pora na najnowszy raport.
1: SK Rock. Raport.
2: Akcja saperów w Gołdapi po tym, jak w rejonie jednostki wojskowej znaleziono niewybuch z czasu II wojny światowej, ewakuowano około 500 osób, w tym uczniów i pracowników dwóch szkół. Bombę lotniczą o masie około 200 kg odkryto podczas prowadzonych prac budowlanych związanych z budową garaży. Na czas akcji służb konieczna była ewakuacja budynków mieszkalnych, placówek oraz szkół znajdujących się w promieniu 500 metrów od miejsca ujawnienia niewybuchu. 6 lat i miesiąc pozbawienia wolności. Taki wyrok usłyszał dziś Michał M., oskarżony o pobicie żony i zostawienie jej na samej podczas siarczystych mrozów. Kobieta zmarła. Do tragedii doszło w gminie Trzydnik Duży, niedaleko Kraśnika, w lutym zeszłego roku. Mężczyzna usłyszał najpierw zarzut zabójstwa, ale w toku procesu sąd zmienił kwalifikację czynu na spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu skutkującego śmiercią. Wyrok jest nieprawomocny.
1: To jest raport.
2: Na grzyby do Lasu Młociny. Centrum Edukacji Ekologicznej organizuje warsztaty przyrodnicze. Uczestnicy dowiedzą się m.in. jak rozpoznawać grzyby jadalne i trujące. Swoje umiejętności będą mogli przetestować w terenie.
3: To będzie miało formę takiego spaceru, gdzie wybierzemy się, zobaczymy, co tutaj w Lesie Młociny nas może spotkać.
2: Mówiła Anna Nowaczyk z Centrum Edukacji Ekologicznej, a start wydarzenia jutro o 9.
1: SK Rock Sport.
2: Na początek tenis. Jan Zieliński i Australijczyk Mark Pullmans awansowali do drugiej rundy debla turnieju ATP 500 na kortach twardych w Tokio. Wygrali z Brytyjczykiem Lukeem Johnsonem i Czechem Patrickiem Ricklem. Tymczasem w Pekinie Magdalena Fręch odpadła w drugiej rundzie turnieju WTA 1000. Polska tenisistka przegrała z Czeszką Nikolą Bartunkową 2-6-2-6. Ważny mecz dla piłkarza, jeszcze ważniejszy dla selekcjonera. Dziś mecz Polska-Rumunia w ramach Ligi Narodów. Nie brakuje głosów, że dla trenera Jana Urbana to może być spotkanie o wszystko.
4: Ta seria 5 meczów bez zwycięstwa drużyny narodowej jest długa, jest męcząca i myślę, że w końcu może zabraknąć cierpliwości władzom PZPN-u, jeżeli będzie się dalej przedłużała.
2: Komentuje szef sportu w Superekspresie Przemysław Ofiara. Mecz Polska-Rumunia o 20.45 na PGE Narodowym.

0: Rocktoberfest 2026.
1: Świętujemy nasze 22 urodziny 22 października, czyli za trochę ponad 3 tygodnie. Nie, niecałe 3 tygodnie już, tak? Niecałe 3 tygodnie, szybciutko zleci, oj tak. Świętujemy w warszawskiej progresji między innymi zespołem Happy Set, który z okazji naszych urodzin zagra i dla nas, i dla wszystkich naszych gości. Jednym z nich, wszystko na to wskazuje, będzie Piotrek. Cześć, witaj.
2: Cześć, witam cię.
1: Państwo zaglądają na skrock.pl i opisują tam swoje rockowe przeżycia, bo to jest taki warunek niezbędny, żeby dać sobie szansę na zaproszenia na nasze urodziny. Piotrek, pozwoli, że ja zacytuję początek twojej wypowiedzi. Największym moim rock'n'rollowym przeżyciem tego roku był dwutygodniowy wyjazd na działkę i pomyślałem sobie, ho, ho, to Piotrek poszalał w tym roku z tymi rock'n'rollowymi przeżyciami, ale oczywiście tam jest ciąg dalszy, który rozwinie Piotrek właśnie. Co tam się na tej działce działo?
2: Tak, wyjechałem na działkę z moją trzyletnią córką na dwa tygodnie. Mama została w Warszawie, my pojechaliśmy sobie razem. No i jak to dobry ojciec, starałem się jej zapewnić urozmaicony czas. Któregoś dnia, kiedy była kiepska pogoda, padało, zacząłem po prostu gdzieś tam się wygłupiać do muzyki z radia. Możecie się domyślić wszyscy, o które radio chodziło. I młoda podchwyciła, zaczęliśmy taki trochę dance battle, ponieważ ona trochę poszalała, pokazała, żebym ja to zrobił, potem ja. No trochę do takiej muzyki rockowej właśnie poszaleliśmy. Tak jej się to spodobało, że w zasadzie utrzymujemy to do dzisiaj, chociaż ja pracuję akurat popołudniami, tak więc niezbyt często możemy w tygodniu też coś takiego nadrobić. W każdym razie, dlaczego to było dla mnie takie rock'n'rollowe? Ponieważ do tej pory Ewa, moja córka, słuchała tylko takiej muzyki dla dzieci, powiedzmy, jakieś tam na YouTubie typu pieski, kotki i tak dalej, a tu się okazało, że prawdziwie rock'n'rollową duszę po ojcu najwidoczniej odziedziczyła.
1: Słuchaj, czyli tak parafrazując klasykę, można powiedzieć, że w te wakacje w życiu twojej córki zaczął się rock'n'roll.
2: Zaczął się rock'n'roll za niej dokładnie i miejmy nadzieję, że się utrzyma.
1: I ty bierzesz na siebie tę odpowiedzialność, żeby pielęgnować te właśnie sprawy. No dobrze, Piotrek, słuchaj.
2: Oczywiście, jasne.
1: Córka chyba jeszcze troszkę za mała, żeby się bawić tutaj z nami, ale rodzice to pewnie chętnie się wybiorą na urodziny Eskiego do progresji.
2: Zgadza się, z chęcią żonę zabiorę, córkę zostawię w rękach pewnie przyjaciół.
1: No to już możesz organizować opiekę dla córki 22 października, bawimy się, Piotrek, między innymi z tobą na naszych urodzinach w progresji.
2: Jasne, dziękuję bardzo serdecznie.
1: Do zobaczenia.
2: Do zobaczenia.

0: Queen i Bohemian Rhapsody w ESC Rock. Gratulacje raz jeszcze dla Piotrka, który otrzymał od nas zaproszenie na nasze urodziny. Jeżeli ktoś chciałby pójść w ślady Piotrka, to zapraszamy bardzo gorąco na naszą stronę skrock.pl. Tam sobie Państwo dają szansę na takie właśnie zaproszenie. Ale jeżeli ktoś nagrałby mi jakąś ładną głosówkę, w której by ładnie uzasadnił, dlaczego mam zadzwonić i podarować takie zaproszenie, no to taka opcja też jest. Także nasz messenger skrockowy do Państwa dyspozycji. 12 minut do 16 pozostaje. Za chwilę Guano Apes na naszej antenie.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: Dinozaury jeszcze nigdy nie były tak blisko. Dino Experience to immersyjna podróż miliony lat wstecz. Monumentalne projekcje, interaktywne doświadczenia i nauka, która wciąga całą rodzinę. Wystawa powstała we współpracy z Instytutem Paleobiologii PAN. Artbox Experience, fabryka Norblina. Bilety na stronie Artbox i Fever.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl to

0: 100%.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: To Danzig w Westerogi Mother. I tak oto mija nam pierwsza godzina naszego piątkowego spotkania. Zapraszam na kolejną, a potem jeszcze jedną. Do 18 jesteśmy razem. Za 3 minuty będzie 16, za 3 minuty najnowszy raport w SC Rock.
1: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl. Autopromocja. Porachunki osobiste. SC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: Każdą sobotę o 7:00
2: w SC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w SC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
9: Oktoberfest w Elektrowni Powiśle. Już w ten weekend bawarskie specjały, muzyka na żywo i zabawa w wyjątkowym klimacie. Przyjdź do namiotu przy ulicy Dobrej i poczuj atmosferę największej fiesty tej jesieni. Oktoberfest w Warszawie? Tylko w Elektrowni Powiśle.
10: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
1: Reklama. SK Rock. Nowości, które do

0: Polska Rock Warszawa.
1: Jutro ceny paliw mocno w dół. Wraca nowa odsłona programu CPN. Musi opublikować sprostowanie. Łukasz Gibała przegrał proces wyborczy. Świętokrzyskie lasy obrodziły w prawdziwki i rydze. W raporcie grzybobranie.
2: SK Rock. Raport.
1: 16. Anna Kruszyńska, zapraszam. Od jutra tańsze tankowanie. Już wiadomo, ile będzie kosztowało paliwo na stacjach. Wraca nowa odsłona programu CPN. W weekend i poniedziałek za litr 95 kierowcy nie zapłacą więcej niż 6,73, a diesla 7,88. O niższych cenach nasz reporter powiedział kierowcom przy dystrybutorach.
3: Zależy wszystko od grubości portfela zapewne, ale myślę, że ktoś jak dużo paliwa zużywa, to na pewno jest spora różnica, tak? Bo złoty 20, wie pan, jakaś tam ilość tych litrów i ktoś dużo kilometrów pokonuje, to rzutuje bardzo.
4: Boli, jak się płaci?
5: No trochę boli, no. Sytuacja światowa jest jaka jest, ale boli.
4: Co pan tankuje?
5: Benzyna.
4: Teraz tutaj mamy 8,19, jutro 7,59. To będzie odczuwalne?
5: No będzie. Mam firmę, trochę jeżdżę po budowach, więc na pewno zaoszczędzę.
6: No ja wiem, no jeszcze niżej, tak jak było przedtem.
4: Pan dzisiaj tankuje?
6: Poczeka pan Poczekam do jutra, no oczywiście, że tak.
1: Z kierowcami na stacji paliw na wylotówce z Bydgoszczy w stronę Gdańska rozmawiał nasz reporter Dawid Olszewski. A program CPN wraca po tym, jak prezydent podpisał ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych.
2: To jest raport.
1: Musi opublikować sprostowanie. Łukasz Gibała przegrał proces wyborczy. Chodzi o jego słowa dotyczące radnych Koalicji Obywatelskiej. Kandydat na prezydenta Krakowa twierdził, że część radnych KO deklarowała gotowość do współpracy po jego ewentualnym zwycięstwie w wyborach. Postanowienie jest nieprawomocne. Koniec akcji służb. Mieszkańcy i uczniowie mogą już wracać do domów i szkół. To w Gołdapi, gdzie ewakuowano około 500 osób. Powodem znaleziona podczas prac ziemnych bomba lotnicza o masie 200 kg.
7: Niewybuch został ujawniony podczas prowadzonych prac budowlanych związanych z budową garaży. W trakcie prac ziemnych przy użyciu koparki natrafiono na przedmiot przypominający bombę lotniczą.
1: Mówiła Marta Domańska z komendy z policji w Gołdapi. Niewybuch znaleziono w rejonie jednostki wojskowej. Konieczne było opuszczenie budynków mieszkalnych, placówek oraz szkół, znajdujących się w promieniu 500 metrów od miejsca znaleziska.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Sezon grzybowy trwa. Świętokrzyskie lasy obrodziły w prawdziwki i rydze, ale grzybiarze ostrzegają. Brak deszczu i susza w kniejach mogą szybko zakończyć tegoroczny sezon. Na przydrożnych stoiskach ceny nieco spadły, a kupujących nie brakuje. Jak wygląda sytuacja w regionie i na co najchętniej decydują się mieszkańcy, to sprawdziła Weronika Wawrzczyk.
8: Jakie grzybki mamy?
9: Same prawdziwki. W początku się sprzedawało drożej, ale teraz już troszeczkę się pokazało grzybów, więc jest taniej.
10: Rydze po 20 zł. Prawdziwki po 25.
9: Do wszystkiego, do pierogów, do krokietów, barszczy, sosy, do bigosów, do marnaty. W latach 20-21 to było multum. To był tak wysyp, że po prostu to było nie do przezbierania. Już te lata są coraz mniejsze. Jeśli nie pójdzie deszczu, to nie będzie grzyba.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
11: No właśnie, czy grozi nam susza w knie, jak to ładnie określił.
1: Deszcz będzie, słabo popada, ale wieczorem na zachodzie. Tam się nieco
11: tyle
1: zachmurzy, więc może. A tak, do końca dnia pogodniej ciepło, temperatura od 20 do 23 stopni. Przed nami także pogodny weekend, więcej chmur będzie na północy i zachodzie i tam też przelotne opady deszczu, ale nadal ciepło. Jutro od 19 stopni na północnym zachodzie do 23 na pozostałym obszarze.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
11: Susza w kniejach, a to bardzo ładne, dawno tego nie słyszałem. Ania wróci tutaj za niecałe pół godziny z kolejnym raportem. Teraz 4 minuty po 16. Mamy piątek, drugi dzień października, początek weekendu. Hurra! Kłaniam się, Michał Cieślik. No i zapraszam na kolejną godzinę naszego piątkowego spotkania. Dzisiaj jeszcze zastępowo. Od poniedziałku już kolumna Zygmunta. Z samym Zygmuntem, żeby nie było.

Level of Love i Kult w Esterok. 12 po czwartej. Proszę Państwa, tę godzinę, może inaczej, nasz dzisiejszy program, nasze dzisiejsze spotkanie rozpoczęliśmy od utworu zespołu The Beatles, nie bez powodu, ponieważ dzisiaj ukazuje się na nowo, tchnięto w tę płytę nowe życie. Krążek zespołu The Beatles, Rubber Soul z 1965 roku. No i dzisiaj świętujemy tę premierę i co godzinę prezentujemy Państwu także twórczość zespołu The Beatles i te płyty także mamy dla Państwa w prezencie, a ja mam dziś rzecz wyjątkową, bo to jest winyl. Winyl z zapisem tej właśnie muzyki. Całość została odświeżona, zmiksowana na nowo z użyciem tak zwanych taśm matek, więc brzmi to naprawdę fantastycznie i jeszcze lepiej to zabrzmi z winyla, który mamy do rozdania. Już teraz, także jeżeli ktoś miałby ochotę na taki prezent, czyli krążek Rubber Soul The Beatles na winylu, to proszę dać znać na naszym eskarokowym messengerze. Chciałbym, żeby Państwo uzasadnili swój wybór. Dlaczego są właśnie tymi osobami, którymi miałbym obdarować tą właśnie płytą.

0: jest, Karol. Nie wiem, czy Dzień Matki się zbliża, czy jest w październiku teraz, czy coś, bo najpierw Danzig, Mother, teraz Rammstein, Mutter. Chyba tylko jeszcze brakuje piosenki Ozzy'ego Osbourne'a, Mama, I'm Coming Home. Wypadałoby ją puścić już teraz dla kompletu. Pozdrawiam, Wojtek.
1: Pozdrawiam, Wojtku, i bardzo trafne spostrzeżenie, naprawdę. No i po drodze jeszcze przypomnę, mieliśmy Bohemian Rhapsody Queen, gdzie motyw matki też się pojawia. No nie wiem, może chodzi o te taśmy matki, które, jak wspominałem przed chwilą, odegrały kluczową rolę w tym nowym miksie płyty Rubber Soul zespołu The Beatles, którą cały czas na winylu mam dla Państwa w prezencie i obiecuję, przed godziną 17 komuś tę płytę z wielką radością przekażę.
2: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Polski Holding Nieruchomości zaprasza inwestorów na dzień otwarty w Młodej Białołęce. Już 3 października od 10 do 15 przy ulicy Geodezyjnej 68. Poznaj gotowe lokale inwestycyjne z 23% VAT-em. Idealne pod wynajem, biuro lub gabinet. Tylko tego dnia kupisz lokal już od 266 tysięcy złotych netto. Sprawdź szczegóły na młodabiałołęka.pl.
3: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
4: Po gitarze poznasz utwór. Po gitarze poznasz zespół. A gitarzystę Jana Borysewicza, lidera Lady Punk, poznasz po obejrzeniu filmu Mniej obcy. Już 7 października w Netflixie.

0: Inwestycji. Anna Brzezińska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Reklama. Eskarok Warszawa.

0: To jest zespół Måneskin, Wanna Be a Slave. Grupa z Włoch, z Rzymu, dokładnie tak sobie patrzę tutaj na terminarz meczów. Dzisiaj Włosi z Francją zagrają w Lidze Narodów. Na troszkę niższym szczeblu nasze Orły Sokoły dzisiaj o 20:45
1: zagrają z Rumunią.
0: No i co? Jak obstawiasz? Jakaś rehabilitacja będzie, czy...
1: Podobno ma być.
0: Więcej o tym właśnie w raporcie już za chwilę.
2: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki. Zapraszam na pokład mojego Greyhounda. Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21:00. Łukasz Szczeciłowski, zapraszam. Autopromocja.
3: SK Rock. Raport.
1: Anna Kruszyńska, zapraszam. Policjanci ostrzegają rodziców po wydarzeniach w Elblągu. U 15-latki znaleziono narkotyk 2CB. Ukryty był w kolorowym opakowaniu wyglądającym jak słodycze.
4: Apel do rodziców, jeżeli zauważymy u swojego dziecka tego typu opakowania, w których przechowywane są jakieś substancje nieznane o intensywnym zapachu, aby zainteresować się taką sytuacją.
1: Mówi Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji. 2CB to uzależniający środek silnie pobudzający, zwany też różową kokainą.
3: To jest raport.
1: Uwaga, dzikie zwierzęta na drogach. Właśnie teraz trwa okres godowy jeleni i łosi, a te są też bardziej aktywne i częściej się przemieszczają. Dlatego leśnicy apelują do kierowców o ostrożność. Może dojść do bardzo groźnych sytuacji, przestrzega Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.
5: Pokonują większe odległości, ale też częściej przekraczają drogi, po których my podróżujemy. Dlatego apelujemy, zwłaszcza o świcie i po zmierzchu, na drogach prowadzących przez las, pola, łąki, warto zdjąć nogę z gazu.
1: A po potrąceniu zwierzęcia nie wolno do niego podchodzić ani próbować go przenosić. Nie można też odjechać bez powiadomienia służb.
3: SK Rock Sport.
1: A na początek Pekin. Hubert Hurkacz awansował do ćwierćfinału turnieju ATP 500 na kortach twardych. Polski tenisista wygrał z Francuzem Arturem Jeon. Mecz trwał 2 godziny i 27 minut. W ćwierćfinale rywalem Hurkacza będzie 26 na liście ATP Karen Khachanov. Rosjanin wygrał ich jedyny dotychczas pojedynek, który odbył się prawie 7 lat temu w Wiedniu. Z Rumunią o pierwszą wygraną. Wieczorem polscy piłkarze rozegrają trzeci mecz w Lidze Narodów. W Warszawie podejmą reprezentację Rumunii. Biało-czerwoni będą chcieli się zrehabilitować po remisie z Bośnią i Hercegowiną oraz porażce ze Szwecją.
6: Myślę, że też Polacy do tego spotkania podejdą absolutnie zmobilizowani. To czuć, to widać w ich wypowiedziach, w ich zachowaniu po meczu ze Szwecją, a przed spotkaniem z Rumunią. Dodatkowym atutem na pewno będzie to, że gramy u siebie.
1: Komentował szef sportu w Super Ekspresie Przemysław Ofiara, a mecz Polska-Rumunia o 20:45 na PGE Narodowym.
0: Ale... powiedzieć tak pięknie, porażka ze Szwecją. Brawa.

0: To był perfekt w Este Rock z jednym z najbardziej ponadczasowych tekstów w historii, można śmiało powiedzieć. Dzisiaj benzyna w takiej cenie. Śpiewa Grzegorz Markowski. No, na rezerwie jeżdżę, ale czekam do jutra. Podobno taniej będzie. A perfekt już za nami w Este Rock. Trochę ponad 20 minut do 17 pozostaje. Z imieniem Łukasz kojarzy się pewne pytanie. No właśnie, czego szuka pan Łukasz? Dzień dobry.
1: Ja jestem fanem muzyki rockowej. Moja żona zaś muzyki starszej. Oboje za to jesteśmy fanami dźwięku płyt winylowych. A adapter jest wręcz u nas ołtarzykiem. Sądzę, że spełniam wymagania, żeby podarować mi tą płytę. Pozdrawiam.
0: Pan Łukasz znalazł. Tak, spełnia pan wymagania, by przejąć ode mnie tę fantastyczną płytę zespołu The Beatles, wydaną na nowo po 60 latach. Rubber Soul, oczywiście o tym krążku mowa. No i w wersji winylowej do tego ołtarzyka będzie wam pasował jak najbardziej, panie Łukaszu. Niech się dobrze słucha w takim razie. To teraz Fall Out Boy John Mayer, Beat It, Westerok.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
5: Nie, a powinno?
4: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
5: I możesz z nich korzystać?
4: Jasne, w każdej chwili.
5: To i ja się zapiszę.
4: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
6: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
8: Skoda. Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
9: W biznesie jak w górach. Gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
10: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
0: Reklama.

0: To są Floyd i Esterok. 12 minut pozostaje do 17. Proszę bardzo, temat wspomniany przed chwilą matki powrócił do nas w tym momencie. Pani Zuzia, dzień dobry. Halo, halo.
1: Cześć, to może ja też spełniam wymagania, żeby otrzymać tę płytę, bo mam dzisiaj 30 urodziny, o których wiele osób zapomniało, więc w tym moja matka. Także może spełnię te kryteria i dostanę od was płytę. Pozdrawiam serdecznie.
0: Oj. Pani Zuzo, my pamiętamy o pani jak najbardziej. Najlepsze życzenia oczywiście wysyłamy. Jeżeli chodzi o płytę zespołu The Beatles, no to moje zasoby już się skończyły na dzisiaj. Ale tak się przypadkiem zupełnie składa, że pod ręką mam reedycję albumu Wish We Were Here zespołu Pink Floyd. Tytułowy kawałek właśnie się pojawił. Gdyby pani Zuzia była zainteresowana, mogę przekazać, no tak z okazji urodzin. Czemu nie?

0: To zespół Blondie, Call Me w Estę Rock. No państwo mi tutaj mówią, że dzisiaj jestem bardzo hojny, jeżeli chodzi o prezenty, a to jeszcze koniec nie jest, ponieważ po 17 kolejne zaproszenia na nasze 22 urodziny, czyli na Rocktoberfest. Do kogoś powędrują. No tak, jak wspominałem, dzisiaj to nasze ostatnie spotkanie o tej porze, bo od poniedziałku wraca kolumna Zygmunta, już z Zygmuntem, jest tak, żeby państwo dobrze pamiętali te nasze popołudniowe spotkania, to może dlatego właśnie jestem taki hojny.
1: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
2: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
3: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Reklama. SK Rock Warszawa.
5: Skandal w Kłodzku jest prawomocny wyrok dla Przemysława L. Pełna gotowość państwa. MON szykuje ustawy na wypadek wojny. W raporcie Bełchatów i młodzież śpiewająca Herberto na ulicach.
6: SK Rock. Raport.
5: 17. Anna Kruszyńska, zapraszam. To już prawomocny wyrok. Sąd apelacyjny we Wrocławiu utrzymał karę 25 lat więzienia dla Przemysława L. z Kłodzka. Mężczyzna odpowiadał za przestępstwa seksualne wobec dziewczynek i dorosłych kobiet, a także za znęcanie się nad zwierzętami. Sąd apelacyjny utrzymał karę, ale zaostrzył warunki ubiegania się o przedterminowe zwolnienie warunkowe.
7: Podwyższone zgodnie z wnioskiem prokuratora do lat 20, czyli będzie mógł ubiegać się oskarżony dopiero po odbyciu 20 lat z tych 25 orzeczonych skarg.
5: Mówi prokurator Małgorzata Krajewska z Prokuratury Okręgowej w Świdnicy. Łącznie prokuratura zarzucała Przemysławowi L 26 przestępstw.
7: Popełnienie szeregu przestępstw o charakterze przemocy seksualnej wobec osób małoletnich oraz wobec pełnoletnich kobiet, jak również oskarżonemu zarzucono prawomocnym wyrokiem przestępstwa przeciwko ustawie o ochronie zwierząt.
5: W sprawie wyroku słyszała także była żona mężczyzny. Sąd pierwszej instancji skazał ją na 6,5 roku więzienia. Prokuratura domagała się zaostrzenia kary. Apelacja ma zostać rozpatrzona najpewniej w listopadzie.
6: To jest raport.
5: MON szykuje ustawę o pełnej gotowości państwa na wypadek wojny. Przepisy mają usprawnić system kierowania obroną, wzmocnić przygotowanie administracji i przyspieszyć proces przerzucania wojska w newralgiczne miejsca.
8: Chodzi o przystosowanie prawa, wyciągnięcie wniosków z wojny na Ukrainie. Ile oni musieli wysiłku złożyć po wybuchu wojny, żeby dostosować swoje prawo. Relacje pomiędzy poszczególnymi organami władzy, sytuacje zarządzania kryzysowego, to wszystko będzie uregulowane w tej ustawie.
5: Tłumaczy minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Ten projekt ma zebrać w jednym dokumencie przepisy i regulacje rozproszone w różnych rozporządzeniach. Ustawa jest na etapie uzgodnień. Nie wiadomo, kiedy trafi pod obrady Sejmu. Chaos na ulicach, przemoc i podpalenia. W Rzewie Francji nasiliły się protesty licealistów i studentów, którzy żądają zwiększenia budżetu na edukację. Około 400 placówek oświatowych pozostaje zamkniętych, a w wielu miastach dochodzi do starć z policją. Uczniowie szkół średnich blokują wejścia do placówek i domagają się m.in. poprawy warunków nauki, wskazując na przegrzane klasy, zbyt długie lekcje i braki kadrowe. Rząd potępia przemoc i twierdzi, że protesty zostały przejęte przez radykalne grupy. Żadna z obaw nie usprawiedliwia przemocy. W żadnym wypadku politycy nie powinni legitymizować przemocy. Widzieliśmy wielu polityków udających się do szkół średnio, by podburzać uczniów. Komentuje prezydent Francji Emmanuel Macron. Według ministra edukacji rannych zostało co najmniej 65 pracowników szkół i około 170 uczniów. Od początku protestów policja zatrzymała 2000 osób.
6: Słuchacie raportu w SC Rock.
5: Śpiewając i recytując wiersze Zbigniewa Herberta przeszli ulicami miasta. W Bełchatowie spotkała się młodzież z całej Polski, którą łączy jeden patron, a to w ramach 26. zjazdu klubu szkół herbertowskich.
9: Nie chcemy, żeby tylko przeczytać wiersz, ale żeby zapoznać ludzi z tekstem przez różne formy, czy to taniec, czy śpiew, czy przedstawienia.
10: By rozpromować wiersze Herberta, jego poezję, jego światopogląd i żeby podążać za takimi ideami, które wyznaczył nam.
9: Każdy tekst Herberta niesie za sobą jakieś przesłanie.
5: Z uczestnikami zjazdu rozmawiał Rafał Różycki, a do Bełchatowa przyjechali uczniowie m.in. z Warszawy, Wrocławia czy Gdańska.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
12: Pogoda.
5: Dziś słonecznie i ciepło w całym kraju, temperatura od 20 do 23 stopni. Wieczorem na zachodzie słabe opady deszczu, a nocami lokalne przymrozki w kotlinach górskich. Przed nami pogodny weekend. Jutro od 19 stopni na północnym zachodzie do 23 na pozostałym obszarze. Więcej chmur będzie na północy i zachodzie i tam też przelotne opady deszczu.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
13: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
14: Prawie 5 minut po godzinie 17. Tu SK Rock w piątkowe popołudnie, 2 października niezmiennie w kalendarzu. No i piątek też mamy. Witamy się z gąską, prawda? Michał Cieślik, kłaniam się raz jeszcze i zapraszam na ostatnią godzinę naszego piątkowego spotkania Black Sabbath i Paranoid na początek godziny.

chyba mogę powiedzieć, że dodawała H na końcu swojego pseudonimu, zanim stało się to modne. Banach, Sanach, a to była Kajach. Innymi słowy, wspomagająca Tomka Lipińskiego i Tilt w kawałku Mówię Ci, że Kaja, oczywiście, to już za nami Westy Rok. No ja kłaniam się tym wszystkim, którzy przyłączyli się do mnie i do Eski Rok po 17. No witam was z otwartymi ramionami. With arms wide open. Oczywiście. Greet.

0: Wczoraj Meta, jak wspominałem, po raz pierwszy zagrała w tej kosmicznej arenie The Sphere w Las Vegas. Podobno James Hetfield, kiedy tylko zobaczył koncert U2 w tym miejscu 2 lata temu, stwierdził, że Metallica musi zrobić to samo. Na wrażenie robi tutaj gigantyczny wewnętrzny ekran LED 16K o powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych. No a fani wczoraj mogli podziwiać m.in. błyskawice i krzesło elektryczne nawiązujące do Ride the Lightning, to jeszcze całe mnóstwo innych fantastycznych efektów specjalnych. No i wszystko to za jedyne od około 450 do 600 dolarów, czyli na nasze od około 1800 zł do 2400. No nie, to nie są tanie rzeczy. Zresztą, kto wydawał ostatnio jakieś pieniądze na bilet, na koncert jakiejś gwiazdy rocka, na przykład na Metallica, no to doskonale wie, że oj tak, rok nie jest tani, ktoś by powiedział. 22 minuty po 17, Metallica The Unforgiven już za nami. Za chwilę POD na naszej antenie.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Nowe mieszkanie na Mokotowie gotowe do odbioru?
3: Wpadnij na dzień otwarty Mokopolis już w najbliższą sobotę 3 października.
2: Odwiedź nasze biuro sprzedaży przy ulicy Postępu 4A w godzinach od 10 do 16 i zobacz dostępne mieszkania.
3: Więcej na jareal.pl.
2: Mokopolis, twoja codzienność z charakterem.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
8: Skoda. Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
9: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
8: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Youth of the Nation i POD w ST Rock. Zbliżamy się do 17.30. Za chwilę najnowszy raport w ST Rock i jeszcze informacje sportowe do tego.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Celebrujemy datę z 1962 roku. Telewizja Polska wyemitowała pierwszą dobranockę z serii Jacek i Agatka.
3: To będzie bajka o Gąsiorze.
4: Ale w ogóle się nie dziwię, że wyrosło z nas to, co wyrosło, skoro takich bajek słuchali dawno
5: Ale
4: temu.
5: Jacek też tak brzmiał trochę, jakby zatankował.
4: Z tego Gąsiora taki trochę.
6: Ja to była Agatka chyba, nie?
4: Ona z Gąsi...
7: Co robią dziki w zamku?
8: Moim zdaniem to one pływają w fosie.
9: Moim zdaniem szukają przewietrzonych orzeszków.
10: Moim zdaniem szukają króla. Jaka jest prawidłowa odpowiedź?
11: Penetrują lochy.
8: To nie znałam.
10: Ja też nie.
1: 6 na 9. Od 6 do 9.

0: W związku z rosnącymi cenami tego paliwa.
1: To jest raport.
0: Po tragicznym wypadku w Żywcu prokuratura rusza ze śledztwem w środę na oznakowanym przejściu dla pieszych. Potrącone zostały dwie piesze. Jedna z nich, 64-letnia kobieta, zmarła w szpitalu. W sumie do szpitali trafiło 5 osób, w tym sprawca wypadku. Stan mężczyzny na razie nie pozwala na przesłuchanie.
2: Jeżeli chodzi o 26-letniego kierującego BMW, nie został jeszcze przesłuchany i czynności dowodowe zmierzają do ustalenia przede wszystkim jego stanu psychofizycznego i roli procesowej, jaki będzie w tym postępowaniu występował.
0: Relacjonuje prokurator Małgorzata Moś-Brachowska, rzecznik prokuratury okręgowej w Bielsku-Białej.
3: SK Rock Sport.
0: Wygranej potrzebują jak tlenu. Piłkarska reprezentacja Polski zagra dziś z Rumunią w Lidze Narodów. Można spodziewać się, że selekcjoner kolejny raz będzie szukał nowych rozwiązań w składzie. Do tego podstawowego pewnie wróci Robert Lewandowski. Możliwe, że obok niego wystąpi Karol Świderski. W środku pewny występu wydaje się być Wiktor Nowak, dla którego to pierwsze zgrupowanie w karierze.
4: Wiadomo, że Rumunia to też nie jest słaby zespół. Wiemy, że mają dużo rotacji, ale ja bym się tutaj skupił na nas i skupił się na naszych założeniach, na naszych zawodnikach, gdzie mamy jakość i będziemy starać się, żeby ten mecz wygrać.
0: Mówił 22-letni pomocnik. Początek dzisiejszego meczu na Narodowym o 20:45, a wcześniej, bo o 18:00, wyjazdowy mecz z Energa Czarni Słupsk. Koszykarze Legii Warszawa rozpoczynają sezon PGE Basket Ligi. Legioniści to obrońcy mistrzowskiego tytułu. W tym sezonie powalczą o trzecią koronę z rzędu.
5: Na pewno jest to cel. Będzie to na pewno bardzo trudne. Liga jest mocna, drużyny się powzmocniały.
0: Mówi rzucający wojskowych Wojciech Tomaszewski. Mecz Energa Czarni Legia dziś o 18:00. Na koniec jeszcze Formuła 1 i 16. runda Mistrzostw Świata. W weekend na torze Sepang w Malezji odbędzie się wyścig o Grand Prix Bahrajnu. Pierwotnie miał się odbyć 12 kwietnia w Bahrajnie, ale został odwołany ze względu na konflikt zbrojny na Bliskim Wschodzie. Odwołano też wtedy Grand Prix Arabii Saudyjskiej.
6: Jeszcze chciałem tak dopytać, bo nie wiem, czy dobrze usłyszałem, czy ten nasz młody piłkarz, który przed chwilą się wypowiadał, czyli Wiktor Nowak, powiedział coś takiego, że mamy jakość? Tak chyba powiedział. No dobrze, może on jakoś inaczej to rozumie, ale sprawdzimy to dzisiaj wieczorem. 20:45, początek meczu z Rumunią.

0: Red Hot Chili Peppers i Dog Necessities w Est Rock i z żadnej tam mrocznej konieczności, ale z czystej przyjemności to robimy. Zapraszamy Państwa na nasze 22 urodziny, bo trwa Rocktoberfest i 22 października w Progresji, tak jak w latach ubiegłych, będziemy świętować. Między innymi z zespołem Happy Set świętować z nami chciałby też pan Rafał. Dzień dobry.
1: Cześć Michale, tu Rafał. Tak sobie myślę, bo w zeszłym roku dzięki wam nocnego kochanka w Katowicach wyhaczyłem. W tym roku dzięki wam odkryłem Rok na Bagnie. Świetna impreza. Słucham was od zawsze. Korespondujemy sobie, rozmawiamy od czasu do czasu. No i chciałbym może wreszcie osobiście z wami piątkę zbić i wam podziękować na waszych urodzinach za to, co dzięki wam widziałem i słyszałem.
0: Panie Rafale, absolutnie nie ma najmniejszego problemu, robimy to z czystej przyjemności. Wysyłamy państwa na najfajniejsze imprezy i koncerty, ale piąteczkę na Rocktoberfeście to chętnie zbijemy oczywiście.
2: Rocktoberfest w ESC Rock.
0: Żeby formalności stały się zadość, panie Rafale, dwa zaproszenia na nasze 22 urodziny wędrują do pana. Widzimy się 22 października w Pro.

0: Rocktoberfest 2026. Reklama.
1: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
1: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
2: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki. W super cenach dla studentów w Media Expert.
3: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL. Jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
8: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
9: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach. Teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Reklama.

To jest Crazy Town Westerogi Butterfly. Za 13 minut będzie 18. Przed nami zespół, którego jednym z twórców był niejaki Saul Hodgson, szerzej znany jako Slash, czyli gitarzysta zespołu Guns N' Roses. Dzisiaj dowiedzieliśmy się, w razie gdyby ktoś przegapił tę arcyważną informację, Slash przyjedzie do Polski na koncert z zespołem Slash featuring Miles Kennedy and the Conspirators, ponieważ tak brzmi pełna nazwa tego właśnie projektu. Będzie nowa płyta, a 9 czerwca przyszłego roku koncert w Warszawie. Proszę sobie zapisać datę. Save the date, jak to mawiałem. 9 czerwca 2027. Solowy koncert Slasha, który teraz z Velvet Revolver, Westerog. Fall to Pieces przed nami.

0: Ain't Talking About Love, Van Halen w Esterok. I to już na koniec naszego piątkowego spotkania. Pięknie dziękuję za wspólnie spędzone 3 popołudniowe godziny. W poniedziałek kolumna już z Zygmuntem, no a my słyszymy się o naszej stałej porze, czyli chwilę po 12, i potem jeszcze w poniedziałek wieczorem po 21, bo poniedziałek to playlista osobista. Wiadomo. Michał Cieślik, dziękuję póki co. W sobotę też się usłyszymy, czyli jutro po 14. Za chwilę najnowszy raport Westerok, a tuż potem wystartuje piątkowy radar. Zmykam tymczasem.
1: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
2: Autopromocja. Eskarok prezentuje. Rocktoberfest 2026. Wejdź na eskarok.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj Eski Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Joanna Ziętarska.
3: Najbardziej rock'n'rollową sytuacją, która przydarzyła mi się w 2026 roku, była po raz pierwszy w moim życiu wyprawa samochodem elektrycznym. Dalej, a nie tylko do sklepu i z powrotem, czy do pracy i z powrotem, pojechałam na Mazury samochodem, który ładowałam po drodze i wróciłam tym samochodem również z Mazur do Warszawy i byłam z siebie naprawdę bardzo dumna. Ba! Okazało się, że jest to duża frajda i że naprawdę ta podróż sprawiła mi dużo przyjemności. Co nie zmienia faktu, że ciągle samochody elektryczne jednak budzą różnego rodzaju moje wątpliwości.
2: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Reklama. Po gitarze poznasz utwór. Po gitarze poznasz zespół. A gitarzystę Jana Borysewicza, lidera Lady Punk, poznasz po obejrzeniu filmu Mniej obcy. Już 7 października w Netflixie.
4: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
5: Nie, a powinnam?
4: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
5: I możesz z nich korzystać?
4: Jasne, w każdej chwili.
5: To i ja się zapiszę.
4: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
6: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojepppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
7: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.

0: Łazienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
2: Reklama.
3: Wraca pakiet CPN. Od jutra tańsze tankowanie na stacjach. Salmonella w Przeszkoru, w Szczecinku jest dochodzenie. Dziesiątki tysięcy pszczół w Łodzi. Nowa pasieka edukacyjna.
4: SK Rock. Raport.
3: 18. Anna Kruszyńska, zapraszam. Poważne utrudnienia na krajowej 92 na Mazowszu. Od tego zaczynamy raport. Między Sochaczewem a Łowiczem w miejscowości Karolków Szwarocki osobówka zderzyła się z dostawczakiem. Ranne zostały dwie osoby, w tym 11-letnie dziecko, które śmigłowcem zostało zabrane do szpitala. Droga jest zablokowana w obu kierunkach. Korek w tym miejscu ma już około 4 km. Policja kieruje na objazdy drogami lokalnymi. Od jutra kierowcy odczują ulgę. Ceny paliw pójdą mocno w dół, nawet o prawie złoty 50. Zarządowy pakiet CPN. Minister energii ogłosił, że od soboty kierowcy za litr benzyny 95 zapłacą 6,73, a 7,88 za litr diesla. Szczegóły zna nasz reporter Michał Rawa.
5: Powrót pakietu CPN oznacza, że od teraz, co najmniej do końca grudnia, minister energii będzie codziennie ogłaszał maksymalne ceny paliw, wyjątkiem weekendy i poniedziałki, kiedy obowiązywać będą ceny podane w piątek.
6: Od soboty, przez cały weekend, także w poniedziałek, ceny na stacjach paliw będą niższe.
5: Mówi minister energii Miłosz Motyka. Kierowcy nie ukrywają, że obniżki na stacjach to spora ulga.
7: No będzie. Mam firmę, trochę jeżdżę po budowach, więc na pewno zaoszczędzę.
8: Poczeka pan
9: Poczekam do jutra, no oczywiście, że tak.
5: Rząd przywrócił pakiet CPN po tym, jak prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Ma to przynieść zyski do budżetu państwa, które pokryją koszt obniżenia cen paliw.
3: A ten koszt według wyliczeń Ministerstwa Finansów to prawie 5,5 miliarda złotych.
4: To jest raport.
3: Prokurator zatrzymany za jazdę po alkoholu usłyszał zarzuty. Były już zastępca prokuratora okręgowego w Opolu przyznał się do winy. Policjanci zatrzymali go we wtorek wieczorem na autostradzie A4 na Podkarpaciu. Zarzut usłyszał po uchyleniu immunitetu przez Sąd Najwyższy. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
10: Samochód Henryka W. zwrócił uwagę patrolu na wysokości Mirocina. Kierowca miał problemy z utrzymaniem prawidłowego toru jazdy. Policjanci czterokrotnie zbadali go alkomatem. Wszystkie wyniki potwierdziły stan nietrzeźwości. Prokurator przyznał się do zarzutu i złożył wyjaśnienia. Ma powstrzymać się od prowadzenia pojazdów na czas postępowania. Zastosowano wobec niego też poręczenie majątkowe w wysokości 10 tysięcy złotych i zawieszenie w czynnościach służbowych. Henryk W. stracił również stanowisko zastępcy prokuratora okręgowego. Grozi mu do 3 lat więzienia.
3: Teraz dochodzenie w sprawie zakażenia salmonellą w jednym z przedszkoli w Szczecinku. Zatruciu mogło ulec nawet kilkadziesiąt dzieci.
11: Z powodu wykrycia zakażenia u dzieci uczęszczających do tego przedszkola bakteriami z grupy salmonella. W związku z tym przeprowadzone było dochodzenie epidemiologiczne. Przedszkole zostało tymczasowo zamknięte.
3: Mówi Anna Bąk ze szczecinieckiego sanepidu. Na ten moment nie znamy skali zakażenia, ale nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że część dzieci trafiła do szpitala. Wiadomo, że placówka miała własną kuchnię.
4: Słuchacie raportu w SC Rock.
3: 15 uli i dziesiątki tysięcy pszczół. Taka pasieka wyrosła w jednym z ogrodów w centrum Łodzi. Ma działać terapeutycznie na uczniów, którzy będą mieć tam warsztaty, i na seniorów. Pasiekę założono obok domu dziennego pobytu. Do uli zaglądał już Grzegorz Mnich.
12: Zaglądamy, co widzimy.
13: Po prostu zasiedlone ule. To są pszczoły, można było powiedzieć, że gatunku łagodnego, więc możemy spokojnie się przechadzać, nie wykonując gwałtownych ruchów.
14: Przychodziliśmy, zbliżaliśmy się do tych uli i naprawdę nikomu nic się nie stało. Także są bezpieczne, a my będziemy mieli z tego profity w postaci miodu.
15: Ma być nastrój też, czyli zapachy, nie tylko smaki.
16: Tak, to prawda. Zdecydowanie mile i przyjemnie jest w naszym ogrodzie.
17: Jeżeli jesteśmy blisko pasieki, czujemy zapach powietrza ulowego. Adam Wiklak, technik pszczelarz, i czuć niesamowity aromat i pyłku, i propolisu, i wosku, i przede wszystkim tego nektaru, które pszczoły przynoszą.
3: A na miód trzeba będzie poczekać do wiosny.
18: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Pogoda.
3: W nocy słabe opady deszczu na północnym zachodzie, na pozostałym obszarze bezchmurnie. Temperatura od 2 do 4 stopni na południowym wschodzie, około 6 w centrum i na północnym wschodzie, do 13 na krańcach zachodnich i nad morzem. Przed nami pogodny i ciepły weekend. Jutro od 19 stopni na północnym zachodzie do 23 na pozostałym obszarze. Więcej chmur będzie na północy i zachodzie i tam też przelotne opady deszczu.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Eskarok
2: Rada. A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze pojawią się dobre wieści dla fanów Slasha. Wspomnimy też gościnne występy Iggy'ego Popa. Będę miał dla was także bilety na Rocktoberfest Eski Rock. Ale zanim to wszystko, zacznijmy Radar Beatlesami, bo dzisiaj ma miejsce premiera rozszerzonej edycji przełomowego albumu Rubber Soul z 65 roku. Ta płyta jeszcze dzisiaj do 21 na pewno będzie do wygrania. No to skoro zrobiliśmy już siup, Michał Prokopowicz, kłaniam się, no i zapraszam do 9 na nasze muzyczne małe.

To Hey, to Dreams, Westrock. No i chyba lepszego aktora nie mogli sobie muzycy do Rolling Stones wyśnić. Aktora znanego z filmu Wielkie Kłamstewka, z Wikingów, z True Blood. Pan Aleksander, drodzy Państwo, pojawił się w najnowszym teledysku do utworu Mr. Charm z najnowszej płyty Foreign Tongues zespołu The Rolling Stones. Swoją drogą, jeśli Państwo jeszcze nie widzieliście tej dzisiejszej premiery, warto zerknąć. Tam jest naprawdę sporo nawiązań do teledysku Start Me Up, czyli tych pięknych dźwięków Stonesów z 89 roku. A u nas? A u nas oczywiście Mr. Charm i nowi Stonesi. A obrazek dzisiaj miał swoją premierę.

To pani Joan Osborne, wprost dotykająca tematu Boga. Dzisiaj tego tematu dotyka także sam Kid Rock. No, ten to postanowił całą płytę poświęcić Jezusowi. Poznaliśmy pierwszy singiel. To tak a propos nowości, bo trzymamy zawsze na nich rękę w radarze. Ale porzucając temat Kid Rocka, skupmy się na tym, co dzisiaj przedstawił pan Slash. Tym bardziej, że powiedział, że to wszystko powstało trochę z przypadku. Mówi, że zapoczątkował spontaniczny riff gitarowy, który grał czekając w studio nagraniowym na resztę muzyków. Mówi, zanim przyszli, nie miałem jeszcze nic z tego utworu, a potem rozpoczęliśmy wieczorną próbę. No i już miał. Miał te pierwsze dźwięki z tej nadchodzącej nowej płyty. Piąta studyjna płyta Slasha, Milesa Kennedy'ego i formacji The Conspirators już w lutym przyszłego roku. Na to czekamy. Fani także dzisiaj poznali datę koncertu w Polsce, która odbędzie się 9 czerwca na letniej scenie Progresji. Na pewno jeszcze dzisiaj do tematu Progresji wracać będziemy, natomiast teraz pochylmy się nad tymi nowymi dźwiękami dzisiaj premierowo przedstawionymi przez właśnie ten skład. Sam Miles Kennedy mówi, że tekst opowiada o tym, jak czasami ludzie próbują iść na skróty i znaleźć łatwiejszą drogę do osiągnięcia szczęścia czy oświecenia. No to sprawdźmy, jak panowie nas muzycznie będą oświecać przy okazji tej premiery. To Slash, Miles Kennedy i Flying Blind. Pierwszy raz w SC Rock.

0: Dzisiaj u nas nie tylko ważne kobiety rock'n'rolla, jak pani Emily, ale także będziemy sprawdzać, która kobieta już niebawem będzie miała swoje urodziny.
1: Rocktoberfest 2026.
0: No dobrze, ale zanim to wszystko, to oczywiście trzeba zadzwonić. Jak trzeba zadzwonić, to trzeba nacisnąć kilka guzików, no i niech zabrzmi ten magiczny sygnał telefonu do Michała. Zobaczymy, czy Michał odbierze po drugiej stronie. Długo coś. Michale. Halo?
2: Halo, cześć.
0: Cześć, Michał. Michał Prokopowicz, SK Rock. Słyszymy się?
2: Tak, słyszymy się. Witam.
0: Superansko. Słuchaj, dostałem dzisiaj od ciebie wiadomość po 15, ponieważ możecie do nas wysyłać cały czas te wiadomości, a my cały czas na nie zerkamy. Napisałeś dzisiaj nie tylko o tym, że zbliżają się urodziny twojej żony, ale przede wszystkim no, mnie rozczuliła ta nostalgia związana z klubem Palladium i tym, co wydarzyło się w 2009. No i co? I teraz mała powtórka po tych, no właśnie, po kurczę, to już no, ile? 15, 20?
2: 17
0: lat. Opowiadaj, jak było i co teraz?
2: No, to było taki szalony okres, tak, poznaliśmy się z żoną rok wcześniej i no, wchodziliśmy do różnych miejsc, między innymi właśnie trafiliśmy do klubu Palladium na koncert Happy Set, który, no, jego teksty tak bardzo nam pasowały w tamtym okresie i obrazowały jakby to, co się działo w naszym związku.
0: No dobrze, to rozumiem, że teraz to będzie taka mała reminiscencja, no i powrót do dużych wspomnień, bo rozumiem, że żonę zabierasz, chociaż pewnie ona nawet o tym nie wie jeszcze.
2: Tak, właśnie chyba słucha teraz radia i się dowie.
0: Pozdrawiamy oczywiście. Wszystkiego dobrego życzymy. Michale, oczywiście nie rozłączaj się. My widzimy się 22 października w warszawskiej Progresji. Tam Happy Set, tam cztery szmery, tam nasz radiowy Hirek Wrona. I oczywiście wszyscy my w ramach rocktoberfestowych urodzin Eski Rock. Zapraszam także po godzinie 19.30. Będę miał dla was kolejne zaproszenie na Rocktoberfest Eski Rock.
1: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
3: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
4: W każdą sobotę o 7.

0: siódmej.
1: W Esce Rock.
2: Porachunki osobiste. W sobotę od 7.00 w Esce Rock.
1: Konrad Olszewski, zapraszam.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
8: Bardzo ważna informacja. 19.115. Jest w Warszawie aplikacja 19.115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19.115. Kulturalne wydarzenia. 19.115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19.115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19.115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19.115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
9: Nowe mieszkanie na Mokotowie gotowe do odbioru?
10: Wpadnij na dzień otwarty Mokopolis już w najbliższą sobotę 3 października.
9: Odwiedź nasze biuro sprzedaży przy ulicy Postępu 4A w godzinach od 10 do 16 i zobacz dostępne mieszkania.
10: Więcej na jareal.pl.
9: Mokopolis, twoja codzienność z charakterem.
11: Polski Holding Nieruchomości zaprasza inwestorów na dzień otwarty w Młodej Białołęce. Już 3 października od 10 do 15 przy ulicy Geodezyjnej 68 poznaj gotowe lokale inwestycyjne z 23% VAT-em. Idealne pod wynajem, biuro lub gabinet. Tylko tego dnia kupisz lokal już od 266 tysięcy złotych netto. Sprawdź szczegóły na młodabiałołęka.pl.
12: Twój modny wybór na jesień? Designer Outlet Warszawa. Jesienne kolekcje ponad 130 marek. Moda, obuwie i dodatki. Gap, Furla, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, The North Face, Ochnik i wiele więcej. Ponad 130 marek. Tysiące możliwości. Ceny niższe od 30 do nawet 70% od cen regularnych. Jeden adres. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E.
13: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
14: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
15: Hej Ania, dokąd jedziesz?
16: Do Błonia. Kupuję tam mieszkanie w nowej inwestycji Stacja Błonie, tuż obok PKP.
15: Opowiadaj!
16: To tylko około 30 minut pociągiem od centrum Warszawy. A do tego kupuję tam większy metraż za te same pieniądze.
17: Bądź jak Ania. Kup mieszkanie w Stacji Błonie. Już 17 października przyjdź na dzień otwarty Stacji Błonie. Zobacz mieszkania na żywo i poznaj najnowszy etap inwestycji. Szczegóły na vfm.pl.
3: Reklama. Dobrze rokuje.

Nie wiem, czy wiecie, ale Iggy Pop w tym tygodniu został pasażerem i to na najnowszej płycie zespołu Mogwai. Chodzi o utwór Underground z ich nadchodzącej płyty Happy Tears, która jest kompilacją podsumowującą 30 lat działalności tej szkockiej grupy. Sam Iggy Pop zawsze wspominał, że uwielbia ten zespół i dodaje, że wokal, który zaaranżował Matt Sweeney w tym utworze, wydał mu się stworzony dla kogoś, kto jest wkurzony i nie ma problemu z tym, żeby o tym opowiedzieć. To teraz Dawid Karpiuk będzie opowiadać o tym, co wydarzyło mu się, kiedy zbliża się ta noc. To z wydanego 18 września wyjątkowego singla, ponieważ ten singiel dotyka i tematu walki z depresją i lękiem. Zresztą sam Dawid przyznaje, że utwór jest bardzo osobistym wyznaniem o życiu ze śmiercią na ramieniu, jak wspomina przy okazji właśnie tych nowych dźwięków Dziwnej Wiosny. To zbliża się noc w Esce Rock.

0: Kiedyś słyszałem, że ten tekst, który pada w tym utworze, czyli Dark Side of the Moon, to jest wielki ukłon w stronę kultowego albumu grupy Pink Floyd. Natomiast później okazało się, że brat Arnold wytłumaczył, że tak naprawdę w rzeczywistości ta fraza miała odnosić się wyłącznie do mrocznych scen kosmicznych z filmu o Supermanie. Bo to w końcu nawiązanie do Supermana, chociaż brat Arnold napisał ją jako metaforę relacji międzyludzkich i lojalności. Wyjątkowe dźwięki sprzed wielu, wielu lat. To Three Doors Down w SC Rock.
1: Autopromocja. Melina. SC Rock.
2: Jacek Kawalec.
3: Czy to prawda, że kiedy prowadziłeś Ranka, to przestali do ciebie dzwonić w sprawie propozycji filmowych, telewizyjnych?
4: Właśnie tak niestety złożyło, że z dnia na dzień przestałem mieć propozycje serialowe, filmowe, a zacząłem prowadzić Randkę w 1992.
3: Do 98.
4: A dopiero w 2006 dostałem rolę w Ranczu.
3: 8 lat.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
7: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
8: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
7: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
9: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia, ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
11: Dużo dobrego!
12: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
13: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
14: Twój modny wybór na jesień? Designer Outlet Warszawa. Jesienne kolekcje ponad 130 marek. Moda, obuwie i dodatki. Gap, Furla, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, The North Face, Ochnik i wiele więcej. Ponad 130 marek. Tysiące możliwości. Ceny niższe od 30 do nawet 70% od cen regularnych. Jeden adres. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E.
15: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
16: Oktoberfest w Elektrowni Powiśle. Już w ten weekend bawarskie specjały, muzyka na żywo i zabawa w wyjątkowym klimacie. Przyjdź do namiotu przy ulicy Dobrej i poczuj atmosferę największej fiesty tej jesieni. Oktoberfest w Warszawie? Tylko w Elektrowni Powiśle.
1: Reklama. Eskarok Rada.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, dlaczego Paul McCartney uległ dziwnej muzycznej modzie. Do tego posłuchamy dzisiaj nowości. Pojawi się nowe Perfect Circle. No i nowa propozycja od Briana Molko, czyli jednym słowem zespołu Placebo. Ale zanim to wszystko, oddajmy głos muzykowi, który kilka dni temu powiedział, że wydaje mu się, że napisał już wszystkie piosenki. Oby nie. To Kazik, to Kult, to Rachia. Michał Prokopowicz, kłaniam się. No i zapraszam. Do 21:00. To jest nadal nasz piątkowy radar.

to Runaway Train. Wiem, że są wśród was tacy, którzy boją się, że ten nasz Rocktober festowy pociąg odjedzie i nie wybierzecie się do klubu Progresja 22 października, więc nie tylko możecie wysyłać swoje zgłoszenia na rocktoberfest.sk.rock.pl, możecie na przykład teraz wysłać prywatną wiadomość na Facebooku Eski Rock, nagrać głosówkę, w której mówicie o swoich rockowych przeżyciach z ostatniego roku. Ja obiecuję, że na pewno jedna taka głosówka do 21 dzisiaj wygra podwójne zaproszenie na Rocktoberfest. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Tak jak nie ma żadnych wątpliwości, że to, co robi teraz Paul McCartney, to właściwie wpisywanie się w tę modę, którą zapoczątkowali, no właściwie już nie wiem kto, może The Black Keys kilka lat temu. W każdym razie wydaje się płytę, po czym po kilku tygodniach wydaje się znów tę samą płytę, ale z kilkoma nowymi utworami. No, dla mnie to jest jednak skok na portfel każdego fana dobrych dźwięków. Niemniej Paul McCartney wydaje 3 wcześniej niepublikowane utwory. No, do tego to wszystko zachwyca oprawą graficzną, no i dostaliśmy jeszcze nową wersję duetu z Ringo Starrem. Czego chcieć więcej? No chyba tylko tej płyty, skoro Variety napisali, że to jest najlepszy album McCartneya w XXI wieku. Pitchfork pisał, że to jest oszałamiająco piękna melodia a propos całego krążka, a Rolling Stone chyba najlepiej to podsumowali, pisząc, że w muzyce pop wciąż niewiele jest większych przyjemności niż słuchanie tego jednego gościa, który daje czadu. Jak napisali na koniec dziennikarze Rolling Stone, arcydzieło późnego okresu kariery. To może tak na przekór skupmy się na arcydziele wczesnego okresu kariery, kiedy Paul McCartney zyskał skrzydła.

Ci, którzy poszli, teraz mogą sobie tylko pluć w brodę, bo przed nami kultowy zespół Perfect Circle. Zespół, który w przyszłym roku wyruszy w długą trasę koncertową. No, niestety ten kwiecień, ten czerwiec to głównie Stany Zjednoczone, to głównie Kanada. Natomiast panowie dzisiaj przedstawili swój nowy singiel To Whom It May Concern. I to jest kolejny nowy utwór i tych nowych utworów będzie jeszcze całkiem sporo. Billy, który jest gitarzystą Perfect Circle, zapytany wprost, czy należy spodziewać się nowej płyty, powiedział, że mamy w zanadrzu więcej muzyki. Jako, że mamy luźne deadline'y, nie podam żadnej daty, ale pracujemy nad czymś. Jesteśmy w trasie, trudno zebrać się do roboty, gdy właśnie gramy. Natomiast nas bez wątpienia ciekawią te nowe dźwięki, dlatego czekamy na zdecydowanie więcej nowości od A Perfect Circle. Panie i panowie, to To Whom It May Concern, premierowo Esterok.

0: normalnie, to pewnie do niego też bym napisał list do W, do Wojciecha. Do Wojciecha, który wysłał do nas list o 18.15 dzisiaj. Wojciechu, będę do ciebie dzwonić. Jeśli jesteś po drugiej stronie, wiedz, że warto jest odbierać telefony, ale zanim to wszystko, drodzy państwo.
1: Rocktoberfest 2026.
0: No dobrze, na żywca. Zobaczymy, co na to Wojciech. Czy Wojciech jest w stanie o godzinie 19.30 w piątek 2 października odebrać telefon? Zobaczymy. Wszystko przed nami, drodzy państwo. Przed Wojciechem. Trzymajmy kciuki. Naprawdę, to jest historia z narzeczoną tam w tle w ogóle. Zobaczymy, czy po drugiej stronie będzie on. Słuchajcie, naprawdę. On się teraz zastanawia, no bo widzi numer. O, słuchajcie. Dobry wieczór.
2: Halo, witam.
0: Cześć Wojciechu. Michał Prokopowicz, SK Rock. Słyszymy się?
2: Słyszymy się.
0: Dobrze. I to nie są żarty. Naprawdę dzwonię z radia. Słuchaj, dostałem dzisiaj od ciebie wiadomość o 18.15 i mam właściwie dwa pytania. Po pierwsze, kto chce bardziej wybrać się na urodziny SK Rock? Ty czy narzeczona Gabrysia? To pytanie.

0: Limp Bizkit to był numer jeden z koncertów tegorocznych.
1: A powiedz mi, jak wyglądał Fred? Miał, wiesz, bardziej, no bo wiesz, on zmienia te swoje, że tak powiem, anturaże. Czasami ma taką białą perukę, czasami wygląda jak cowboy. Jak wyglądał na tym koncercie?
0: No, wyglądał taki oldschoolowy cowboy w białych okularach.
1: Uwielbiam go, uwielbiam. No zobaczymy, jak u nas Kuba Kawalec będzie szalał, w jakich może okularach się pojawi tym razem 22 października w Warszawie na Rocktoberfest Estki Rock. Wojtku, bardzo serdecznie gratuluję ciebie i Gabrysie. Zapraszamy oczywiście na nasze urodziny. Nie rozłączaj się, a ja przekażę co dalej, by oczywiście mieć te bilety i wybrać się na te piękne urodziny, na te piękne koncerty.
2: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Joanna Ziętarska.
3: Kontrolerzy wykazali 1179 niewłaściwie ustawionych znaków i urządzeń, w tym 395 przypadków oznakowania niezgodnego z zatwierdzonymi projektami i 370 znaków ustawionych niezgodnie z przepisami. Dziękuję bardzo, nie mam pytań.
2: Łukasz Bąk.
4: Fotoradary we Włoszech nie tylko sprawdzą prędkość, z jaką jedziecie, ale sprawdzą też, czy trzymacie w ręku cukinię, bakłażana, pomidora, czy jednak telefon.
2: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! To wy drifterzy!
3: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
2: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Autopromocja. Reklama.
6: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
7: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
8: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol. 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
9: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
10: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
11: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
12: Raz, dwa, trzy.
11: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
9: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
13: Dinozaury jeszcze nigdy nie były tak blisko. Dino Experience to immersyjna podróż miliony lat wstecz. Monumentalne projekcje, interaktywne doświadczenia i nauka, która wciąga całą rodzinę. Wystawa powstała we współpracy z Instytutem Paleobiologii PAN. Artbox Experience, fabryka Norblina. Bilety na stronie Artbox i Fever.
14: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji Warszawskich Targów Obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
15: Nowe mieszkanie na Mokotowie gotowe do odbioru?
16: Wpadnij na dzień otwarty Mokopolis już w najbliższą sobotę 3 października.
15: Odwiedź nasze biuro sprzedaży przy ulicy Postępu 4A w godzinach od 10 do 16 i zobacz dostępne mieszkania.
16: Więcej na jareal.pl.
15: Mokopolis, twoja codzienność z charakterem.
16: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania.

0: Na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Hej Ania, dokąd jedziesz?
3: Do Błonia. Kupuję tam mieszkanie w nowej inwestycji Stacja Błonie, tuż obok PKP.
2: Opowiadaj!
3: To tylko około 30 minut pociągiem od centrum Warszawy. A do tego kupuję tam większy metraż za te same pieniądze.
4: Bądź jak Ania. Kup mieszkanie w Stacji Błonie. Już 17 października przyjdź na dzień otwarty Stacji Błonie. Zobacz mieszkania na żywo i poznaj najnowszy etap inwestycji. Szczegóły na vfm.pl.
5: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
7: Reklama.

Czas nieco muzycznie poświętować wraz z zespołem Placebo, który ogłosił kolejny element obchodów 30-lecia swojego debiutu. Chodzi o utwór, który został nagrany w Londynie na początku tego roku. Mowa o utworze Helen Keller, który wykorzystuje motyw z instrumentalnego utworu z czasów debiutanckiej płyty zespołu Placebo z 96 roku. Panie i panowie, premierowo na antenie Eski Rock to Helen Keller i Placebo.

0: A skoro już zahaczamy dzisiaj o ten zespół, to warto wspomnieć o ich kultowym krążku Fear of Music, który ukazał się w 1979 roku i na którym znalazło się kilka zacnych utworów, jak chociażby Heaven. Wiemy, że już 13 listopada pojawi się nowa reedycja właśnie tej płyty. Super Deluxe Fear of Music, dostępne między innymi na 6 płytach winylowych. Widziałem to wydawnictwo. Robi ono spektakularne wrażenie.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Przerwam program, żeby nadać komunikat.
3: Ponieważ w studiu mamy znakomitą specjalistkę od sportu, to może oddajmy jej mikrofon i niech opowie o tym meczu już niestety przegranym.
4: Ja wiele nie opowiem, ale słyszałam, że mówiliście, że ten mecz się skończył.
3: Dokładnie, grała znakomicie pod siatką, ale nie Polka niestety, także w 65 minut niestety pani Chwalińska odpadła.
4: Pod siatką?
3: To jest podsiatkarka.
5: Żeby były te orzeszki dobrze przewietrzone.
3: Asia, też lubisz przewietrzone orzeszki?
4: Sej, znaczy, bo one muszą być przede wszystkim świeże.
5: Żeby się nie tłukły ten tych karton.
4: To jest spokojna w ogóle. Co
6: ja
4: to
6: jeszcze jestem załamany i siedzę pod stołem.
4: Ale czym się załamujesz?
5: Muflon może jeść tylko czyste orzeszki. Widzisz? Dobrze przewietrzone.
1: No. 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
8: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent?
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
8: Na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
11: No wiem.
10: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
11: Ej, to już przesada.
10: No co, tego poziomu nie da się przebić.
12: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
13: Hej Ania, dokąd jedziesz?
14: Do Błonia. Kupuję tam mieszkanie w nowej inwestycji Stacja Błonie, tuż obok PKP.
13: Opowiadaj!
14: To tylko około 30 minut pociągiem od centrum Warszawy. A do tego kupuję tam większy metraż za te same pieniądze.
15: Bądź jak Ania. Kup mieszkanie w Stacji Błonie. Już 17 października przyjdź na dzień otwarty Stacji Błonie. Zobacz mieszkania na żywo i poznaj najnowszy etap inwestycji. Szczegóły na vfm.pl.
16: Masz ponad 50 lat, ogromne doświadczenie, a na rozmowach o pracę czujesz się niewidzialna? Czas z tym skończyć. Katarzyna Niezgoda w książce Wracam do gry, czyli jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy, udowadnia, że dojrzałość to twoja największa broń, a nie balast. Dowiedz się, jak pokonać wiekowe uprzedzenia, odzyskać pewność siebie i podyktować rynkowi własne warunki. Kup książkę Wracam do gry i weź sprawy w swoje ręce.
17: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
18: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
19: Twój modny wybór na jesień? Designer Outlet Warszawa. Jesienne kolekcje ponad 130 marek. Moda, obuwie i dodatki. Gap, Furla, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, The North Face, Ochnik i wiele więcej. Ponad 130 marek. Tysiące możliwości. Ceny niższe od 30 do nawet 70% od cen regularnych. Jeden adres. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E.
20: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Reklama.
0: Radar.
21: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze wrócimy do muzycznego nawrócenia Kid Rocka. Podsumujemy pierwszy koncert Mety w Kuli w Las Vegas, a do tego obiecana płyta Beatlesów na pewno do zgarnięcia. Ale zanim to wszystko, czas na zespół, który kilka dni temu przedstawił swój dość zaskakujący dokument. To Linkin Park, to Burn It Down. Równo o 20 w piątek 2 października Michał Prokopowicz, kłaniam się. No i zapraszam do 21.

To zakładam, że macie lepsze pomysły na życie niż śledzenie nawrócenia Kidroka. Ale od czego jestem ja? Od czego jest radar? Drodzy Państwo, śledzę to nawrócenie od początku 2024 roku, kiedy w lutym na pewnym festiwalu Kid Rock wykonał cover utworu Cody'ego Jonesa, przekształcając go w osobiste świadectwo wiary. Jeszcze wtedy ze sceny zachęcał fanów do, jak to mówił, otwarcia księgi, która leży w ich domach, czyli do Biblii. A później okazało się, że sam utwór trafił na pierwsze miejsce listy Billboard Hot Christian Song. Tak, mnie też zaskoczyło, że jest takie notowanie. No i minęły 2 lata i w sierpniu tego roku w oficjalnych wypowiedziach Kid Rock zaczął już otwarcie mówić o swojej duchowej podróży. Powiedział takie słowa: to szalona podróż, przez którą przeszedłem. Moja wiara bardzo się umocniła. I od sierpnia do października minęły raptem 2 miesiące, a dzisiaj dostaliśmy nowy utwór James 1.17, który nawiązuje do listu świętego Jakuba. Tak, drodzy Państwo, do listu świętego Jakuba, bo nowy album Kid Rocka zatytułowany będzie Halfway to Jesus. 17 października się pojawi i to ma być cała płyta, wszystkie utwory o charakterze religijnym. Natomiast co chyba najbardziej zaskakujące, uwaga, trzymajcie się bardzo mocno, dlatego że wśród gości na tej płycie usłyszymy między innymi Eminema. No dobrze, to teraz muzycznie zmieńmy trochę klimat na rzecz tych raczej brytyjskich dźwięków sprzed prawie 25 lat. To Oasis i Stop Crying Your Heart Out.

skoro już tak zrobiło nam się dziko dzisiaj na antenie Ejski Rok w Radarze, no to mam dla was nie mniej dziką płytę, wyjątkowe wydawnictwo. Tam jest sporo zaskoczeń na tym wznowieniu specjalnej, przełomowej edycji płyty Rubber Soul od zespołu The Beatles. I tą płytę właśnie dzierżę w dłoni, tak sobie zerkam na tę tracklistę i przypomniało mi się numer 2. I będę pytać o ten numer 2 właśnie na tej płycie, bo jeśli dobrze pamiętam, to w tym utworze George Harrison po raz pierwszy użył bardzo egzotycznego instrumentu. Mówi się o tym, że później ten instrument otworzył trochę drzwi dla nurtu, dla takiej trochę mody na muzykę orientu później na całym świecie. O jaki instrument, podpowiem, z Indii mi właśnie chodzi, jeśli chodzi o drugi numer na płycie Rubber Soul od zespołu The Beatles. Czekam na wasze prywatne wiadomości na Facebooku Ejski Rok. Ta płyta do zgarnięcia jest na antenie Ejski Rok, a muzycznie sprawdźmy, jak ma się nowe Nickelback.

0: jesteście bardzo czujni w ten piątkowy radar. Jestem pod wielkim wrażeniem. Dostałem oczywiście mnóstwo wiadomości a propos Beatlesów, w tym m.in. wiadomość od Konrada. Konrad, proszę bardzo.
1: Oczywiście instrumentem, na którym gra George Harrison, Norwegian Wood, jest sitara.
0: To prawda, to sitara, a to, panie i panowie, gitara. I to nawet elektryczna, jedna i druga. To Metallica, Fester Rock, oczywiście Konrad, wielkie gratulacje. Chodziło o indyjską sitarę, na której właśnie George Harrison w tej pięknej kompozycji grał lata temu. Gratuluję oczywiście wygrania tej płyty. My za chwilę do Metalliki jeszcze wrócimy w kontekście tego, co wczoraj działo się w Las Vegas.

0: I ta awaria niby jako żart, no to robiło bardzo, bardzo duże wrażenie. A później to morze ognia, ten płonący kościół, te gigantyczne klepsydry z wirującym piaskiem, ten szalony roller coaster, ale tam było naprawdę dużo też bardzo ciekawych elementów, jak chociażby ukłon w stronę świata, bo po samym wyjściu tak naprawdę muzyków na scenie, na ekranie pojawiły się flagi państwowe, które reprezentowały fanów z całego globu, którzy zjechali właśnie tego dnia do Las Vegas. To naprawdę przełomowe wydarzenie. To na pewno nie był tylko koncert, ale rzecz, o której myślę, że będziemy jeszcze długo wspominać. A propos tego, co możemy zacząć wspominać...
1: Rocktoberfest 2026.
0: Oj, będzie co wspominać, ale oddajmy głos jej.
2: Eska Rock, wiecie co będzie na moim największym przeżyciem w tym roku? Właśnie udział na waszych urodzinach. Mam dosyć robienia urodzinek wszystkim i w ogóle wokół, bo jestem animatorką, więc w końcu chcę wbić na jakieś urodziny. Najlepiej z moim Wojciechem.
0: Wojciech!
2: To będzie przeżycie tego roku. To, że będę na Rocktoberfeście.
0: Będziesz, Gabrielo, będziesz na Rocktoberfeście i chyba będzie tam Wojciech, tylko musi się o tym od ciebie dowiedzieć. Kolejne bilety na Rocktoberfest już w poniedziałek.
1: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
3: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
1: Zabiorę was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21:00.
3: Łukasz Szeciłowski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
1: Reklama.

Porzućmy ten świat grunge'u na rzecz wokalisty i gitarzysty Tomasza Lipnickiego, który powraca z długo wyczekiwanym studyjnym albumem Illusion 9. Ta płyta 23 października na sklepowych półkach. Sam zainteresowany mówi, że zespół sam nieskromnie określa ten album jako monumentalny, epicki, wielki. Bez wątpienia, jak mówi Lipa, jest to Illusion w najwyższej formie. Grube, ciężkie riffy i niebanalne teksty. Historia o miłości, nienawiści, śmierci, życiu, o człowieku jako twórcy piekła i nieba na ziemi. To nowe Illusion, to świata skraj.

0: I tym pięknym amerykańskim akcentem kończymy nasze piątkowe spotkanie w Radarze. To R.E.M. na odchodne. Więcej amerykańskich dźwięków już za kilka chwil po 21. Fest Rock. Michał Prykopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj, za cały tydzień. No i polecam się w poniedziałek po 18. Przyjemnego weekendu Wam życzę. Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Autopromocja. SK Rock prezentuje.
2: Prezentuje. Rocktoberfest 2026.
1: Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj Eski Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Łukasz Szaciłowski.
3: Najbardziej rock'n'rollowe wydarzenie mijającego roku? Koncert Steel Panther w Warszawie w czerwcu w klubie Progresja. Coś niesamowitego. Pełen rock'n'roll, a w dodatku piękne kobiety tańczące na rurach.
2: Rocktoberfest 2026.
1: Autopromocja. Droga 66 w SC Rock.
2: SC Rock.
1: Kawałki zza oceanu prezentuje Łukasz Szaciłowski.

Dokładnie 9 lat temu, 2 października 2017 roku, świat obiegła bardzo smutna wiadomość. W wieku 66 lat zmarł Tom Petty. Wieczór wcześniej w swoim domu w Malibu w Kalifornii doznał zatrzymania akcji serca. Jego żona Dana znalazła go nieprzytomnego. Artystę przewieziono natychmiast w trybie pilnym do szpitala UCLA Santa Monica Medical Center, jednak starania lekarzy spełzły na niczym i w nocy 2 października 2017 roku odłączono Toma Petty'ego od aparatury podtrzymującej życie. Dziś zatem, proszę Państwa, przypada 9. rocznica tego wydarzenia i w związku z tym dzisiaj w drodze 66 królował będzie Tom Petty. Ale postanowiłem, jak to ja, jak zwykle podejść do tematu trochę inaczej, dlatego nie usłyszymy żadnego numeru solowego Toma Petty'ego, ani tym bardziej składu Tom Petty and the Heartbreakers. Będzie za to super skład, który wydał tylko 2 płyty. I znakomitą część tych 2 płyt dziś sobie zagramy. Jeden numer już poszedł, Dirty World, tym się z Państwem przywitałem. Teraz przed nami Last Night. Łukasz Szczeciłowski, witam w drodze 66.

To było Not Alone Anymore w drodze 66. Thomas Earl Petty przyszedł na świat 20 października 1950 roku, a zmarł 2 października 2017 roku. Był gitarzystą, autorem piosenek i piosenkarzem. Był liderem i frontmanem zespołów rockowych Tom Petty and the Heartbreakers oraz Mutt Crutch, a także członkiem supergrupy Traveling Wilburys, działającej pod koniec lat 80. XX wieku. I właśnie po nagrania Traveling Wilburys dziś postanowiłem sięgnąć, ponieważ oprócz tego, że w składzie jest Tom Petty, to reszta składu też jest godna uwagi. Ale o tym za chwilę. W trakcie swojej kariery Tom Petty sprzedał na całym świecie ponad 80 milionów płyt, co czyni go jednym z najlepiej sprzedających się artystów w historii muzyki. No to posłuchajmy, jak brzmiał ten najlepiej sprzedający się artysta na świecie. Congratulations, to Traveling Wilburys w Estrock.

Heading for the Light to Traveling Wilburys w drodze 66 w Esterock. Dziś, proszę Państwa, przypada 9. rocznica śmierci Toma Pettiego. Dlatego też dziś w drodze 66 gram wyłącznie Traveling Wilburys, bo moim zdaniem ten projekt, przynajmniej w Europie, przeszedł bez większego rozgłosu. A szkoda, bo to jest naprawdę kawał dobrej muzyki. Traveling Wilburys, proszę Państwa, to brytyjsko-amerykańska supergrupa założona w 1988 roku w Los Angeles, w skład której wchodzili Bob Dylan, George Harrison, to gdyby ktoś nie pamiętał, to ten gość z Beatlesów, Jeff Lynne, wokalista i autor piosenek grupy ELO, Roy Orbison oraz wspominany dziś Tom Petty. Krytycy określali tę grupę mianem być może największej supergrupy wszechczasów. No i trudno się dziwić, skoro w składzie były takie nazwiska. No to jedziemy dalej z muzyką Traveling Wilburys, Twitter and the Monkey Man. Póki co jesteśmy cały czas na pierwszym albumie tego zespołu.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Celebrujemy datę z 1962 roku. Telewizja Polska wyemitowała pierwszą dobranockę z serii Jacek i Agatka.
2: To będzie bajka o Gąsiorze.
3: Ale w ogóle się nie dziwię, że wyrosło z nas to, co wyrosło, skoro takich bajek słuchali dawno
4: Ale
3: temu.
4: Jacek też tak brzmiał trochę, jakby zatankował.
5: Z tego Gąsiora taki trochę.
6: Ja to była Agatka chyba, nie?
5: Ona z Gąsi...
7: Co robią dziki w zamku?
8: Moim zdaniem to one pływają w fosie.
9: Moim zdaniem szukają przewietrzonych orzeszków.
5: Moim zdaniem szukają króla. Jaka jest prawidłowa odpowiedź?
7: Penetrują lochy.
8: No to nie znałam.
5: Ja też nie.
0: 6 na 9. Od 6 do 9 w Esce Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Droga 66 w Esce Rock.

Traveling Wilburys i numer zatytułowany End of the Line. Był kwiecień 1988 roku. Dwóch gości, George Harrison i Jeff Lynne, omawiali koncepcję płyty, nad którą właśnie George Harrison pracował, Cloud Nine. George Harrison poprosił wówczas zaprzyjaźnionych muzyków o to, żeby weszli z nim do studia i nagrali utwór, który będzie bonusem do europejskiego singla. Jednak efekt tej współpracy był za dobry, po prostu za dobry, żeby trafić na stronę B jakiegoś singla. W związku z tym panowie postanowili nagrać pełny studyjny album i zatytułowali go Traveling Wilburys Volume 1. Ten ukazał się w październiku 1988 roku. Chwilę potem, bo w grudniu roku 1988 zmarł Roy Orbison, jednak zespół nadal po śmierci Roya Orbisona działał i w 1990 roku wydał drugi, ostatni album, noszący nieco zaskakujący tytuł, bo zatytułowano go Traveling Wilburys Volume 3. No to teraz, proszę Państwa, piosenka, od której wszystko się zaczęło, jeżeli chodzi o Traveling Wilburys. To Handle With Care, a zaraz po niej zaczynamy odsłuch płyty Volume 3.

pierwszej części dzisiejszej Drogi 66 słuchaliśmy muzyki wyłącznie z płyty Traveling Wilburys Volume 1, a teraz zaczęliśmy przygodę z drugim studyjnym krążkiem tego składu. Numer, którego właśnie wysłuchaliśmy, czyli Inside Out, pochodził już z krążka Traveling Wilburys Volume 3. Członkowie zespołu Traveling Wilburys postanowili przyjąć żartobliwe pseudonimy, bo generalnie to była wizja taka, że Traveling Wilburys to są po prostu bracia Wilbury, którzy jeżdżą po świecie i grają swoją muzykę. I tak, podczas nagrywania pierwszej płyty, Nelson Wilbury to był George Harrison, Otis Wilbury to był Jeff Lynne, Lefty Wilbury to był Roy Orbison, Charlie T. Wilbury Jr. to był Tom Petty i Lucky Wilbury to Bob Dylan. Jednak już na drugiej płycie te ksywki się nieco zmieniły i tak Spike Wilbury to był George Harrison, Clayton Wilbury to był Jeff Lynne, Muddy Wilbury to był Tom Petty i Boo Wilbury to był Bob Dylan. Do tego jeszcze na płycie pojawiał się sesyjny perkusista Jim Keltner, ale nie figurował oficjalnie jako członek grupy Wilbury na żadnym z albumów, ale nadano mu nieoficjalny przydomek Buster Sideberry. Natomiast partię gitary prowadzącej w utworze She's My Baby z płyty Volume 3 wykonał niejaki Gary Moore, któremu zresztą przypisano pseudonim Ken Wilbury. No to słuchamy Gary'ego Moore'a razem z grupą Traveling Wilburys. She's My Baby.

Devil's Been Busy. To grupa Traveling Wilburys z płyty Traveling Wilburys Volume 3. Jeżeli chodzi o płytę Volume 1, to ta odniosła ogromny sukces artystyczny, jak i komercyjny, przyczyniając się m.in. do ożywienia kariery Boba Dylana. W 1990 roku album zdobył nawet nagrodę Grammy w kategorii Najlepsze rockowe wykonanie duetu lub grupy. I chociaż George Harrison planował serię albumów grupy oraz film o zespole, który miał powstać za pośrednictwem jego firmy Handmade, to po 1991 roku działalność formacji zamarła i nigdy nie doszło do jej oficjalnej reaktywacji. Mimo, że poszczególni członkowie w różnym czasie nadal współpracowali ze sobą przy swoich solowych projektach. Harrison zmarł w 2001, a Petty w 2017, przez co Bob Dylan i Jeff Lynne pozostali jedynymi żyjącymi członkami zespołu. Po kilku latach niedostępności na rynku, oba albumy grupy zostały wznowione przez spadkobierców George'a Harrisona w 2007 roku w ramach zestawu The Traveling Wilburys Collection. No to jedziemy dalej, proszę Państwa, z muzyką The Traveling Wilburys i już do końca dzisiejszego programu to będzie płyta Volume 3. Teraz przed nami Seven Deadly Sins.

Cool Dry Place. To The Traveling Wilburys w drodze 66 w Esterok. The Traveling Wilburys, którzy dziś królowali w całej drodze 66 ze względu na to, że dziś przypada 9. rocznica śmierci Toma Pettiego. Zostały mi jeszcze dwa utwory, którymi za chwileczkę się z Państwem pożegnam. Zanim to jednak zrobię, przypomnę tradycyjnie, że cały czas mogą Państwo do mnie wysyłać maile na adres droga66@skrock.pl. No i oczywiście, że wszystkie odcinki Drogi 66 znajdą Państwo na skrock.pl w zakładce podcasty. Na dobranoc mam dla Państwa dwa numery jeszcze: The Traveling Wilburys, New Blue Moon i Wilbury Twist. Łukasz Szczeciłowski, dzięki za dziś i do usłyszenia w kolejnej Drodze 66 za tydzień o 21:00.

0: autopromocja. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
1: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
2: W każdą sobotę o 7:00
1: w ESC Rock.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
1: Konrad Olszewski, zapraszam.
0: Autopromocja. ESC Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Pokręgowski, witam i zapraszam. Współczesne randkowanie jest coraz trudniejsze z powodu przesytu wyborów w aplikacjach, niemal powszechnego traktowania spotkań przy świecach jak rekrutacji oraz braku cierpliwości w budowaniu głębszych relacji. Taki obecnie mamy świat, no i niewiele wskazuje na to, żeby się szybko zmienił. Jak odnaleźć się w coraz bardziej skomplikowanym i też nastawionym na taką szybką konsumpcję współczesnym randkowaniu? Jak uniknąć zranienia, zwiększyć szansę na poznanie w sieci, zwłaszcza kogoś naprawdę wartościowego. O tym między innymi dziś. Moim i waszym gościem jest Mateusz Kraśnicki, ekspert do spraw komunikacji, trener budowania relacji w biznesie, autor publikacji z komunikacji biznesowej, podcaster, autor książki Elevator Pitch, jak mówić o swojej wartości w biznesie. Witam ciebie w gościnnych progach drogowskazów.
2: Cześć. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Mateuszu, czy dziś trochę zapomnieliśmy, jak się randkuje? A może istota problemu tkwi nie w zapomnieniu, tylko właśnie w komunikacji. Na tym polu coraz mocniej kulejemy. Jeśli tak, to dlaczego? Komunikacja, randkowanie.
2: Mamy bardzo dużo narzędzi dzisiaj do komunikacji. Jeszcze chyba nigdy w świecie nie mieliśmy tyle narzędzi do komunikacji. Mhm. Co też daje drugi paradoks, że przez to mamy coraz mniejszy kontakt ze sobą, ponieważ tych komunikatorów jest tak dużo, że nawet ciężko się jest połapać, bo dzisiaj nawet ustalając, nie wiem, z kimś jakieś ustalenia stricte biznesowe, to pierwsze co ustalamy, jakim komunikatorem będziemy się posługiwać, czy to będzie WhatsApp, czy to będzie mail, to potrzebujemy ustawić, więc to jest bardzo rozszerzony temat i to właśnie ta ilość tych narzędzi, myślę, że przez to się gubimy trochę w tym wszystkim, że nie potrafimy znaleźć tego właściwego, bo ja mogę się zastanawiać, czy osoba, z którą ja chcę się spotkać, będzie akurat na tym komunikatorze, czy na innym. Jest to bardzo duża różnorodność tego.
1: Aha. Ja się zastanawiam, czy tak trudno dzisiaj, wiesz, znaleźć kogoś sensownego w sieci do relacji intymnej, czy sensowni, poważni ludzie tam się nie ogłaszają, a może w ogóle internet jest, Mateuszu, trochę przereklamowany i powinniśmy szukać swoich tak zwanych drugich połówek poza siecią, nie? W rzeczywistym świecie, takim namacalnym, z krwi i kości. Na miłość życia przecież można się natknąć nawet w sklepie, w warzywniaku po prostu przysłowiowym, nie?
2: Dokładnie tak, można wszędzie i to niekoniecznie musi być internet, jednak czy dokładnie jest tam dzisiaj ktoś sensowny? Wydaje mi się, że jak najbardziej, że to nie jest tak, że dzisiaj w internecie są tylko same złe rzeczy się dzieją w internecie. Nie uważam tak, tylko może też pytanie, gdzie szukać, jak szukać, ale przede wszystkim odpowiedzieć sobie na pytanie, kogo ja szukam. Bo to jest dosyć istotne, no bo to jest trochę tak, że jak kiedyś, nie wiem, chciałem poznać dziewczynę rozrywkową, no to się szło do klubu, gdzie grała muzyka rozrywkowa, a jakbym chciał poszukać dziewczyny, która tak jak ja czyta książki, no to pewnie bym się kręcił koło biblioteki. To gdzieś tak mniej więcej tak próbuję to narysować, że dzisiaj jest podobnie to samo i tych aplikacji randkowych jest też bardzo sporo. Nie wiem, nie używam, tylko gdzieś tam słyszę zawsze z opowiadań, ktoś się śmieje od kolegów, ale to mówię autentycznie, więc jest tego dosyć sporo i ktoś już z otoczenia może powiedzieć, że ta aplikacja, to możesz znaleźć tutaj przygodę na 2-3 miesiące, a tutaj ludzie szukają czegoś na dłużej. I są w internecie pary, które często opowiadają o tym, że właśnie poznali się przez internet i to nie tak dawno, nie to, że to było kiedyś, tylko nie tak dawno i mają ciekawą relację. Myślę, że to też wszystko zależy, tak jak powiedziałem, od tego, kogo szukamy, ale co potem dalej z tą relacją robimy.
1: Tak, tak.
2: To też jest istotne.
1: Dokładnie. A czy potrafimy jeszcze w ogóle ze sobą też rozmawiać wprost? To a propos randkowania. Co sprawia, że łatwiej zostawić wiadomość bez odpowiedzi, niż powiedzieć, nie jestem zainteresowana, zainteresowany. Mamy z tym problem, nie? Żeby oczywiście zakomunikować wprost, więcej się nie zobaczymy na przykład, tak? Takie zdanie.
2: Tak. Tak,
1: co za tym stoi?
2: Mamy strach przed oceną, strach przed tym, że ktoś powie, że jesteśmy źli, niedobrzy dla tej osoby, mimo że dla tej osoby to będzie lepsze rozwiązanie niż wiązać się z kimś, udając to uczucie, tak? Ale ten moment będzie naprawdę trudny. I ja też kiedyś tak miałem, że uciekałem przed takim właśnie powiedzeniem tego wprost, że jednak nie, że jednak to nie jest ta ścieżka, bo widzisz z drugiej strony to zaangażowanie, a w tobie tego już nie ma. I faktycznie to jest straszne, ale to potrzeba sobie uświadomić, że ten moment trwa przez chwilę, a potem już jest lepiej. Ja wiem, że to trochę brzmi tak patetycznie, ale no tak jest. Tak jest, że ten czas leczy rany i tej drugiej osobie, jak powiemy, jaka jest sytuacja, jak to wygląda naprawdę, to uważam, że w przyszłości ta osoba może powiedzieć, kurczę, dziękuję.
1: Ghosting, straszna sprawa zupełnie. Dlaczego zniknięcie Mateuszu bez słowa stało się no niejako społecznie akceptowalnym sposobem też kończenia relacji, zanim jeszcze na dobre się zaczęły często, ale też czasami już na takim bardziej zaawansowanym etapie. Mm-hmm. To też ma miejsce, tak? Przecież doświadczenie właśnie ghostingu jest bardzo bolesne, wręcz nawet dewastujące też dla psychiki, nie? Która tego właśnie schematu doświadczy, tego modelu zachowania.
2: Zgadzam się z tobą, ale to jest właśnie uciekanie przed tą oceną i myślę, że osoba, która stosuje ghosting, nigdy go nie doświadczyła, bo myślę, że ktoś drugiej osobie by czegoś takiego nie zrobił. Naprawdę mam takie odczucie i wrażenie w tym kierunku, bo jest dużo łatwiej w cudzysłowie powiedzieć, zamykam tą sprawę, blokuję cię wszędzie i udaję, że ciebie nie było w moim życiu, niż stanąć na wprost siebie i tej prawdy i powiedzieć, pomyliłam się, bo to tak naprawdę jest o nas, nie? To nie jest o tej drugiej osobie.
1: Tak, oczywiście.
2: Jest on o nas i my przed sobą, to nie tyle, że ja się boję mówić do tej drugiej osoby, tylko ja się boję zmierzyć sam ze sobą. I tutaj jest ten spory problem.
1: I teraz zobacz, co się dzieje w głowie osoby, która doświadczy ghostingu, prawda? Jak to też ryje samoocenę na przykład, prawda? Takiej osoby, nie? Że jest druga, trzecia, czwarta randka, wszystko się pięknie składa. Wymarzony facet, wymarzona kobieta do relacji i nagle cisza. Zrywa połączenia, odrzuca, kasuje i tak dalej. Po prostu przestaje się taka osoba odzywać. Mega dewastujące to jest dla emocji. Mega. A dlaczego tak często mamy problem, Mateuszu, z nazywaniem relacji, też jasnym komunikowaniem swoich intencji wobec drugiej osoby, z którą umówiliśmy się już na randkę?
2: Ja myślę, że mamy w ogóle problem z nazywaniem emocji. To jest chyba, ja bym tego tutaj zaczął, że to jest, wiesz, tak jak często ja jestem zapraszany do firm czy na jakieś wykłady, gdzie mam, prezes na przykład oczekuje, że wprowadzę jakieś super narzędzie sprzedażowe na przykład, ale ja mówię, hola, ale tutaj macie problem z podstawami komunikacji, fundamenty tutaj leżą. To, że narzędzie wprowadzimy, to nic nie zmieni. Tutaj jest problem z umiejętnym nazywaniem pewnych emocji, które się dzieją i myślę, że to, co robię też bardziej zawodowo, czyli te warsztaty sprzedażowe i komunikacyjne właśnie na polu biznesowym, one się idealnie przekładają na relacje jeden na jeden. Bo ja bardzo często słyszę, że potem moi słuchacze czy osoby uczestniczące w zajęciach mówią, to ja już wiem, jak mam rozmawiać z żoną. To ja już wiem, jaki test zrobię mężowi, bo na przykład jest taki test bardzo prosty, 4 uszy Wontuna. Wontun Holender, który określił, że człowiek słyszy 4 uszami. Może być na przykład mieć jedno ucho apelowe, jedno ucho rzeczowe i to w zależności od tego, jaki mamy bardziej ten nastawiony to ucho, to na przykład jak ja powiem, czy zrobiłeś ten raport, to jak ty masz ucho rzeczowe, to powiesz tak, zrobiłem. A ja mam ucho apelowe, czyli ja oczekuję twojego działania i to czemu mi go nie przyniosłeś? I jak sobie zrobimy taki prosty test, to się nagle okazuje, że kurczę, to nawet w relacji damsko-męskiej naszej w domu, to tak jak ostatnio robiłem i ktoś na sali powiedział, to już wiem, czemu jak ja mówię, gdzie jest pilot, to nikt z rodziny ze mną nie szuka tak, jak ja tego oczekuję. Bo oni mają inne ucho, tak? I to gdzieś jest, to są oczywiście podstawy, ale tego definitywnie brakuje u nas. Ja miałem bardzo duży problem z nazywaniem emocji. Ja nie wiedziałem, co czuję. Bardzo dużo rzeczy przekładałem złością, gniewem. Denerwowałem się, bo nie wiedziałem, co się we mnie dzieje po prostu. I w relacji, jak jesteśmy, ja też właśnie tak reagowałem, wybuchałem, bo nie wiedziałem. Że to, co czuję, to jest zazdrość, to, co czuję, to jest jakieś, nie wiem, nie mam jakieś oczekiwania, których nie jestem w stanie opowiedzieć, więc tych emocji we mnie było dużo, a ja je bardzo mocno spłycałem. Mówię tu o sobie, bo wiem, że bardzo często ludzie mają podobnie.
1: A jak mówić też i jak nie mówić o sobie podczas randkowania, podczas randki pierwszej, drugiej, w jaki sposób najlepiej siebie sprzedać, że tak powiem?
2: Ja myślę, że taki ciekawy sposób o sobie powiedzieć. Nie wprost, że nie wiem, wiesz, 6 lat byłem dyrektorem generalnym w spółce akcyjnej, nie? I czekasz na tą reakcję, nie? Z drugiej strony. Ale jak na przykład, nie wiem, powiesz nawet chociażby coś, że przez 6 lat jako tam dyrektor w firmie, nie wiem, pracowałem z tyloma ludźmi, zauważyłem, że na przykład mają z tym problem, z tymi emocjami i dlaczego na przykład tam się skupiłem na tym i te emocje są dzisiaj dla mnie ważne, no to już trochę inaczej brzmi, prawda? A w jaki sposób przemyciliśmy sobie gdzieś tą informację o swoim statusie, jeżeli bardzo chcemy to zaznaczyć, podkreślić, tak? No bo to każdy ma swoje, tylko tutaj bardzo duża zależność. Też się pytasz, jak ja uważam, żeby też się zastanowić przed taką randką, czy co ja chcę opowiedzieć tej drugiej stronie, czy ta historia na pewno dla niej będzie atrakcyjna.
1: Tak, tak, tak.
2: To nie ma być nasza autoprezentacja i spis naszych najlepszych rzeczy, tylko właśnie dopasować się do tej osoby, która jest przed nami.
1: Mhm. A czy taki, wiesz, wręcz nieograniczony wybór potencjalnych partnerek, partnerów zmieniły trochę sposób, w jaki ze sobą rozmawiamy podczas randek? Wiesz, staliśmy się, nie wiem, bardziej wybredni, tacy, wiesz, ponad miarę szybko konsumujemy randki, takie znajomości, bo przecież, wiesz, kilka kliknięć, prawda? I mamy dziesiątki kolejnych kandydatek, kandydatów,
2: tak,
1: nie?
2: Tak.
1: Jest coś na rzecz.
2: Jest, oczywiście jest. I zgadzam się z tym jak najbardziej. Fabiański chyba śpiewał, nie przytoczę, nie będę cytował tutaj, bo gdzieś mi ta piosenka śmignęła, ale właśnie on to zaśpiewał i tam tak ogólnie już mówiąc, on ujął w takich słowach, że dziewczyny, które mu się podobają, są niedostępne, a te, z którymi jest, to już są nudne. I trochę w tym jest prawdy, że jak my się zaczynamy z kimś wiązać, czy taka jedna, druga randka, to nagle my się zaczynamy rozglądać, a tam dalej, co jest za tym rogiem? Co się tam dzieje, nie? Co, a może tam będzie lepiej? Przysłowiowo, może tam trawa będzie bardziej zielona. Tylko, no nie będzie, bo gdzieś tak się okazuje, że potem...
1: Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma.
2: Tak, to też wygląda, ale potem no wiemy, że te wszystkie relacje mają swoje no, wzloty, upadki i teraz pytanie, jak my z tych upadków wychodzimy, to jest chyba najważniejsze. Mm-hmm.
1: A takie największe świństwa, jakie można wywinąć komuś w trakcie randki, wywinąć komuś albo też samej na przykład doświadczyć, samemu doświadczyć takiego świństwa, co by to było na szczycie tej piramidy? Nie przyjść na przykład na umówioną randkę? To
2: nie,
1: też się zdarza.
2: Nie przyjść, to na pewno też, albo tam gdzieś odwołać, nie wiem, też mi się wydaje, że na przykład jakaś taka już, kiedy jest sytuacja, nie wiem, z rodziną, tak, na przykład, nie? Gdzieś ktoś zaprosił nas na imprezę rodzinną i na przykład wtedy się wywinąć przed samym przyjściem. Myślę, że to jest dosyć ma bardzo mocny hardcore i straszna rzecz, którą ja przerobiłem w dwie strony. Tylko to było znowu z mojej strony, że ja się nie potrafiłem przyznać, nie? I cały czas grałem do końca, że tak, a potem, no jednak nie. Ale mi się wydaje, że chyba jeszcze gorszym by było chyba gdzieś zniknąć w trakcie. Bo też słyszałem o takich przypadkach. Ja nie doświadczyłem ani nie
1: byłem taką osobą. Nie opłaciwszy rachunku.
2: Nie opłaciwszy rachunku, ale zniknąć gdzieś w trakcie. I to jest w ogóle. I wtedy taką osobę zablokować i zghostować. No to jest, no to słyszałem tutaj wśród bliskich znajomych o takiej historii. No to jest naprawdę totalny, właśnie ten nasz mózg zaczyna wymyślać te najgorsze scenariusze wtedy.
1: Czy słyszałeś taką historię? Taki trend był kiedyś, nie pamiętam w którym mieście, czy to było tak bardziej krajowo, czy jakoś miejscowo zlokalizowane, że panie umawiały się na randki celowo w luksusowych, takich, wiesz, z wyższej półki lokalach, restauracjach, tylko po to, żeby się najeść. One wcale nie chciały z tymi mężczyznami mieć nic do czynienia, tylko, wiesz, o co chodzi, że chodziły z premedytacją po to, żeby facet zapłacił tam kilkaset złotych za super jedzenie. Każdego dnia te kobiety miały darmowy obiad albo lunch taki wypasiony. Było coś takiego. Nie wiem, czy to słyszałeś, ale to się przewinęło dziś przez internet, taki trend.
2: Przewinęło się. Straszne. Szczerze, to mam zaraz takie ostatnio czytałem historię o tym, jak małżeństwo w taki sposób traktowało ludzi, przedstawicieli Thermomixa, że właśnie przyjeżdżali i robili im obiad. Okej, powiedzmy, mogli powiedzieć, że badają produkt i sprawdzają, czy na pewno działa, czy jest wszystko okej, no ale tutaj, no ja bym nie wpadł na coś takiego, nie wiem, no kurczę, no dla mnie to już są takie, no, wychylenia poza skalę.
1: Wiesz, ci faceci nie mieli żadnych szans u tych kobiet, tak? Tylko po prostu mieli zapłacić za ich wystawny posiłek, nic więcej.
2: Nawet nie wiem, jak to skomentować, naprawdę.
1: Jest to zostawmy.
2: Na krajowej...
1: Słuchaczki i słuchacze drogowskazów już sobie wyciągną sami wnioski odpowiednie. W roli eksperta dzisiaj ze mną i z wami Mateusz Kraśnicki, ekspert do spraw komunikacji, trener budowania relacji w biznesie, autor publikacji z komunikacji biznesowej i podcaster. Rozmawiamy z Mateuszem o coraz bardziej powszechnych kłopotach związanych z randką, szukaniem kogoś optymalnego do pary, takiego może nawet na dobre i na złe. Michał Poklękowski do rozmowy z Mateuszem wracam już za chwilę w drugiej części Drogowskazów.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: To jest druga część drogowskazów. Michał Pokrękowski, moje uszanowanie po raz drugi. Aplikacje randkowe dają nam więcej możliwości poznawania ludzi niż kiedykolwiek wcześniej. Dlaczego więc tak trudno dziś zbudować relacje? Tak wynika z badań. Ghosting, situationships, rozmowy prowadzone tygodniami bez spotkania i trudności w powiedzeniu wprost, czego właściwie szukamy. To doświadczenia, które coraz częściej stają się takim elementem współczesnego randkowania. Czy da się to jakoś zmienić? Dokąd prowadzą też takie schematy? O tym dziś. Na moje pytanie odpowiada Mateusz Kraśnicki, ekspert do spraw komunikacji, trener budowania relacji w biznesie, autor publikacji z komunikacji biznesowej i podcaster. Witam Ciebie, Mateuszu, po raz drugi.
2: Dzień dobry, po raz drugi.
1: Samotność w erze aplikacji randkowych, Mateuszu. Czy jednym z problemów jest również brak umiejętności inicjowania kontaktu, prowadzenia rozmowy i komunikowania własnych potrzeb? Jak to można poprawić? Samotność w erze aplikacji randkowych.
2: Czy powiedziałeś tutaj o tych braku inicjacji rozmów? Ja myślę, że tutaj od tego się tutaj, że tak powiem, zaczepię, że chodzi o to, że tak naprawdę nikt nas tego nie uczy i my też przez to, że dzisiaj mamy wszystko scyfryzowane, mamy bardzo mało możliwości wejścia w kontakty, w interakcje. Ja przecież pamiętam, jak się biegło do sklepu i coś trzeba było wziąć, nie było, nie wiem, nie miało się pieniędzy na zeszyt, potrzeba było z panią pogadać, albo jakaś reszta, albo coś, a dzisiaj dziecko nawet idzie, płaci kartą i umie odpowiedzieć dzień dobry, do widzenia i nie wie co dalej, po prostu, bo technologia robi to za nas, a potem stajemy przed tym drugim człowiekiem i co ja mam z nim zrobić, więc może ja wyciągnę telefon i napiszę, bo będzie wtedy nam łatwiej i myślę, że to jest z tego punktu widzenia, ja to widzę po moich córkach, że one sobie coraz lepiej radzą. Ja się z tego bardzo, bardzo cieszę, bo byliśmy ostatnio na wakacjach i też one przychodzą do mnie, tata ma 10-12 lat i mówi, tata, my chcemy to czy tamto. A ja mówię, dobra, to idźcie, zapytajcie, ale my się wstydzimy. Ja mówię, słuchajcie, ja tu siedzę. Jak zaczną was bić czy gonić, to wkroczę do akcji, ale mówię, nic się wam nie stanie, idźcie, zapytajcie. Wytłumaczyłem im, jak się mają zachować, co mają zrobić. Najpierw siedziały trochę obrażone, a potem popatrzyły na siebie i poszły. Załatwiły sobie, co chciały sobie załatwić i już były bardzo z siebie zadowolone. I potem, jak my nie mamy takich doświadczeń, no bo to znowu, to wynika z tego, nasze doświadczenie wynika z ilości przećwiczonych, zrobionych rzeczy przecież, tak jest w każdej czynności, prawda? Jeżeli my mamy problem z zagadaniem do kogoś, no to nie dlatego, że nie próbowaliśmy wcześniej. Trzeba było zacząć próbować.
1: A dlaczego tak trudno przejść od takiego powierzchownego small talku do komunikacji, która pozwala faktycznie kogoś poznać też? Jak przekroczyć tę niewidzialną granicę? Bo się zaczyna, prawda, od small talku, no i potem możemy wejść dalej, ale trudno przekroczyć czasami te granice.
2: Ja myślę, że te granice nie przekroczysz jakimś, nie wiem, magicznym słowem czy jakimś kliknięciem. No tak. Myślę, że tą granicę się przekracza wspólnie razem podczas rozmowy i jakby, no tak już teraz poetycko powiedzieć, te drzwi do tej krainy się otwierają nam wspólnie, bo ja sobie nie wyobrażam czegoś takiego, że siedzimy, rozmawiamy i nagle ja mówię jakiś tekst, który powoduje, że mamy lepszą relację. Nie no, albo to się mówi, albo się zaklikało, albo nie zaklikało, albo czujesz i nagle zaczynasz tej drugiej osobie opowiadać takie rzeczy, których nawet może nie planowałeś, ale czujesz z tej potrzeby serca, żeby to jednak powiedzieć. I myślę, że to jest to, że nie ma czegoś takiego, jakiegoś narzędzia, które będzie to nam otwierać.
1: A jak lęk przed oceną wpływa też na sposób, w jaki prezentujemy siebie, też komunikujemy swoje zainteresowanie, na przykład daną osobą podczas randki, tak?
2: Bardzo. Ja mam, wiesz co, gdzieś trafiając na jakieś filmiki na Instagramie, to czasami ja odnoszę wrażenie, czy chłopak, czy dziewczyna, którzy dzisiaj siedzą na randce, to oni siedzą z taką checklistą gdzieś tam w telefonie i rozmawiają z drugą osobą, ale kątem oka zrykają, czy pani influencerka, która mówiła, czy ta osoba spełnia wszystkie wymagania. I teraz znowu pytanie, czy to są wymagania moje, czy to są wymagania pani influencerki? Bo my zaczynamy wpadać czasem w coś takiego, że to dążymy do czegoś, co nie jest nasze.
1: A o czym nie mówimy na pierwszej, też nawet na drugiej randce? Jakich tematów po prostu nie można, nie wypada poruszać? Nie wiem, ceny paliw na przykład tak fałkowane przez pół godziny przy kieliszku oręża.
2: No to zdecydowanie. Myślę, że jakieś tematy polityczne, religijne. Takie, czy są tematy tabu? Jakieś też są, żeby też nie wchodzić od razu z jakimiś takimi tematami bardzo, bardzo intymnymi. Myślę, że to też trzeba zostawić na to przestrzeń, czy będzie w ogóle na to szansa, żeby móc się podzielić czymś bardziej intymnym.
1: Czyli nie pytamy o choroby, nie pytamy o relacje z dziećmi, tak? Z rodzicami, kuzynami i tak dalej, tak? To nie jest raczej na
2: no nie, ale fajnie by było wiedzieć, czy druga strona przed ma męża, czy może
1: no tak,
2: żeby chociaż tutaj mieć klarowną
1: jakąś jasność, tak?
2: Jakąś jasność.
1: Pierwsze spotkanie face to face po wcześniejszym flirtowaniu w sieci, no może być rozczarowujące, tak się też zdarza. Jakie sygnały płynące ze strony kobiety czy mężczyzny, z którymi się spotykamy, powinny nas zaniepokoić? Czego nie możemy zlekceważyć? Takie, wiesz, red flagi takie, nie, się pojawiają, nie? Mhm. Miałbyś tutaj coś do powiedzenia?
2: Nie lubię tych określeń, tych red flagów. Tak, ostatnio tak. Na tym właśnie też tak myślałem, no ale dobrze. Ale chodzi o rozmowę w sieci, tak? I gdzieś te...
1: Nie, już face to face.
2: Już tu tak, face to face.
1: Ktoś nerwowo obgryza paznokcie na przykład.
2: Nie wiem, to wiesz co, ja bym w ogóle zweryfikował to, żeby sprawdzić, czy to, co wiemy o tej osobie, jest naprawdę w rzeczywistości takie, nie? Tutaj jak w kulisach rozmawialiśmy, ja miałem taki epizod, że spotykałem się przez chwilę z dziewczyną, która twierdziła, że nie słucha disco polo. Jakiś to był taki czas, że dla mnie to było coś nie do przyjęcia w ogóle i pożyczyła ode mnie kiedyś samochód na jeden czy tam dwa dni. No ja wsiadam do tego samochodu, no i włączam, a tu leci disco polo. Mówię, co jest grana, a to jest płyta CD jeszcze, tak? Bo to były z płyty CD kiedyś.
1: Tak, tak.
2: I wyciągam płyty CD, a tam jej składanka podpisana, tam najlepsze hity, nie? I mówię, coś tu nie gra. Ona mówi, no tak, i się okazało, że bardzo dużo rzeczy, które ona mi powiedziała na samym początku, były nieprawdą i to totalnie przekreśliło, no bo to już samo kłamstwo jedno, ale drugie, no to jak my mamy cokolwiek dalej budować, skoro to się nie będzie zgadzać, jeżeli w sieci, nie wiem, mówimy, że mamy jakieś, tak z tymi rzeczami się zgadzamy. No to w realu, jeżeli nie będziemy się z tym zgadzać, no to będzie taki od razu rozjazd. Nasz mózg bardzo szybko wyłapuje te rzeczy takie nieświadomie. Potem dlatego mamy coś takiego, że ktoś mówi, nie oceniaj ludzi po okładce, tego się nie da wyłączyć. Bo to my mamy od dawien dawna i to w nas zawsze będzie, nie? Mhm.
1: A na pierwszą randkę zwykle idziemy, wiesz, jakby uzbrojeni w pakiet oczekiwań, prawda? Tak też się często zdarza, często wygórowanych, takie mam wrażenie. Dlaczego czasem, Mateuszu, może warto nieco obniżyć poprzeczkę? Oczywiście możemy określać swoje preferencje, ale niechże one będą, na litość boską, realistyczne, prawda? Realistyczne oczekiwania wobec potencjalnej partnerki, partnera, to jakie to są, twoim zdaniem, realistyczne? I dlaczego czasem tak wysoko zawieszamy poprzeczkę i potem mamy, wiesz, jinxa, bang, nie?
2: No tak, jak zawieszamy wysoko poprzeczkę, to pytanie, czy my sami jesteśmy w stanie ją spełnić. Ja bym sobie tutaj zaczął odpowiadać na to pytanie dla osób, które, bo miałem styczność, powiedzmy, z kobietami, które właśnie wysoko zawieszały tą poprzeczkę, ale same reprezentowały sobą no, bardzo niski poziom, więc jakby totalnie się to nie zgadzało.
1: Albo tutaj potem rynek to bezlitośnie weryfikował i ta kolejne niepowodzenia randkowe sprawiały, że ta poprzeczka opadała, prawda? Tak. Z biegiem czasu, tak?
2: Tak, tak, tak, bo ja tutaj wychodzę i tutaj ochy i achy musi być taki, tak? I te słynne 180, tak? 5 centymetrów, bo już nawet nie wiem, jaki tam jest ten staw. Właśnie pytasz o te standardy, nie wiem nawet, ale to jest dla mnie po prostu też nie do przyjęcia, bo dla mnie takim chyba atutem jest ta ciekawość drugiego człowieka. Mhm. Ja zawsze na to stawiałem, żeby się zainteresować naprawdę tym drugim człowiekiem, nawet jeżeli to są inne rzeczy, bo to niekoniecznie musimy robić to samo przecież, tak? Ale jeżeli ktoś jest pasjonatą, czym się o tym ciekawie opowiada, to także też mnie potrafi tym zainteresować. I to ja uważam, że to jest też taki no jeden z fundamentów budowania relacji długotrwałej, kiedy ta druga strona nas zawsze w jakiś sposób jest w stanie zaciekawić.
1: Jest też taki termin jak wypalenie randkowe, taki znalazłem w sieci. Coraz więcej osób sygnalizuje właśnie taki stan emocji, wypalenie randkowe. Co twoim zdaniem oznacza i czy można mu jakoś zaradzić, wypalenie randkowe? Jest na przykład wypalenie rodzicielskie, prawda? Czyli rodzice nie są w stanie już, nie mają sił, żeby być dalej rodzicami, to sygnalizują. I są tacy, którzy są już totalnie zmęczeni randkowaniem na przykład. Tak,
2: tak to tak samo jak wypalenie zawodowe.
1: No właśnie.
2: I właśnie ostatnio na studiach, bo teraz kończyłem psychologię w biznesie, bardzo ciekawie właśnie jedna pani profesor powiedziała, że każdy z nas, rozpoczynając pracę, wchodzi na ścieżkę wypalenia zawodowego. Tylko pytanie jest, kiedy to się objawi. I myślę, że tutaj będzie podobnie z wypaleniem tym randkowania, kiedy faktycznie jesteśmy zmęczeni, kiedy po raz kolejny spotykamy się z osobą, która znowu gdzieś tam, powiedzmy, trzyma się sztywno standardów, bo tak na Instagramie jedna dziewczyna czy jeden chłopak powiedział, bo tak gdzieś przeczytałam w gazecie. Albo kiedy jesteśmy w jakiś sposób tam oszukiwani. I ja się zgadzam z tym, że można się tym zmęczyć. I wtedy po prostu trzeba sobie zrobić przerwę.
1: Detoksik taki po prostu, tak.
2: Muszę zobaczyć, bo tak jak powiedziałeś, może jak ja przestanę randkować, pójdę za dwa dni do warzywniaka i spotkam miłe życie właśnie przy tych marchewkach, nie?
1: Potknę się o przyszłą żonę albo męża na przykład, tak?
2: Tak.
1: Kłopoty komunikacyjne, także te związane z poszukiwaniem partnerki, partnera, Mateuszu, sygnalizuje też coraz więcej młodych osób. Mam na myśli takie osoby, wiesz, około 20 roku życia, troszkę może starsze, a nawet też trochę młodsze. Z czego to może wynikać, że tacy ludzie właśnie mają na tym polu kłopoty? Czy za bardzo są zafiksowani technologicznie, w sensie, że wiesz, nie opuszczają smartfona?
2: I... Na pewno to jest tym, że ten telefon, tak jak powiedziałem na początku, w pierwszej części, że mamy tych dzisiaj narzędzi bardzo dużo i ten smartfon...
1: Ale one upośledzają.
2: Tak, i on po prostu właśnie, nasz mózg zawsze będzie szukał drogi na skróty. Ja bardzo się też dużo tym tematem interesuję. Jak właśnie ten nasz genialny mózg, który jest fantastyczny w tym, co robi, on bardzo sobie będzie skracał dużo, dużo rzeczy. I mając jakieś narzędzia do dyspozycji, to on będzie starał się to przerzucić, tak, na to. No, dzisiaj ten czat to jest w ogóle dla mnie też zjawisko niesamowicie, w jakiś

0: kurczę, i teraz znowu wchodzi w ten strach przed ocenieniem, że my cały czas musimy być perfekcyjni, musimy być na najlepszym miejscu. No nie, nie musimy być wcale, ani trochę.
1: Na moje pytanie odpowiada dzisiaj Mateusz Kraśnicki, ekspert do spraw komunikacji, trener budowania relacji w biznesie, autor publikacji z komunikacji biznesowej, podcaster. Rozmawiamy z Mateuszem o blaskach i cieniach współczesnego randkowania. Michał Pokrękowski do rozmowy z Mateuszem. Wracam już za chwilę w trzeciej i ostatniej części Drogowskazu.
2: SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: I jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, zapraszam. Współczesne randkowanie przypomina rekrutację z powodu nadmiaru ofert, a traktowanie ludzi jak no trochę produktów w katalogu i też szybkiej rezygnacji przy pierwszym błędzie, przy pierwszym potknięciu. Aplikacje dają takie złudzenie nieskończonych możliwości, co sprawia, że zamiast budować relacje, szukamy ciągle kogoś lepszego. Za rogiem, cyfrowym rogiem często. Pierwsze spotkania przypominają rozmowę kwalifikacyjną, a nie takie naturalne poznawanie drugiego człowieka. Ciągłe przeglądanie profili i też powtarzalne rozmowy prowadzą też do zmęczenia psychicznego i poczucia izolacji. Można się zmęczyć randkowaniem po prostu. I dziś o tym w programie. Z moimi pytaniami mierzy się cały czas Mateusz Kraśnicki, ekspert do spraw komunikacji, trener budowania relacji w biznesie, autor publikacji z komunikacji biznesowej i podcaster. Witam Ciebie, Mateuszu, po raz trzeci i ostatni.
2: Dzień dobry, po raz trzeci.
1: Jakie są różnice i jakie są podobieństwa między relacją biznesową a intymną? A może jest więcej podobieństw niż różnic? Wszystko się opiera na tym samym.
2: To jaka jest różnica między, nie wiem, podpisaniem kontraktu na 500 000, a podpisaniem kontraktu nie opuszczę cię aż do śmierci? Szczerze mówiąc, tak, zasadniczo za dużej nie ma, tak? Książka, którą napisałem, Elevate or Pitch, jak mówić o swojej wartości w biznesie, właśnie, ona jest z tytułu wynika, że się nadaje do biznesu. No otóż do końca nie, bo to samo zastosujemy u siebie we własnym życiu. Ja się bardzo często śmieję, że właśnie przed Bożym Narodzeniem moi klienci się do mnie zgłaszają, że bym ich przygotował, co mają od

0: opowiadać w momencie, jak ciocia Krysia przy stole wigilijnym się zapyta, a czym ty się, Tomeczku, zajmujesz? Cały czas ten komputer klikasz, żeby Tomek wiedział, co powiedzieć. I to ma też przełożenie na to, żebyśmy my wiedzieli, jak zagadać. Bo to jest też historia, którą ja opowiadam ze sceny najczęściej, że ja miałem ksywę w liceum Czajnik. To też nie w takim szerokim gronie, bo się tego wstydziłem trochę, ale no, prawie rok czasu czaiłem się, żeby zagadać do koleżanki. Już jak się odważyłem, to już było dawno za późno, no, więc to były też takie momenty, kiedy no, jakoś trzeba było przełamać, coś spróbować zrobić, nie? I dzisiaj biznes a randkowanie jest, myślę, że bardzo na podobnej płaszczyźnie, bo tu i tu kupujemy ludzi.
1: Tu i tu negocjujemy często i tak dalej. Tak?
0: AI sprzedaje, ale tu ludzie kupują od ludzi. I tutaj jest tak samo, czy no, po drugiej stronie jest człowiek zawsze. Mimo, że mamy aplikację, to finalnie na końcu i tak jest człowiek.
1: Dokładnie tak. Z badań wynika, że coraz więcej młodych mężczyzn rezygnuje z tradycyjnych związków i aktywnie decyduje się na życie w pojedynkę ze względu na zmęczenie wymaganiami rynkowymi i relacyjnymi, tak czytam w sieci. Czy ciebie to dziwi i też dokąd to prowadzi? Bo z badań wynika, że ponad 60% młodych mężczyzn do 30 roku życia funkcjonuje jako single. To jest potężna grupa w tym momencie. To są faceci, którzy po prostu no, nie za bardzo chcą się wiązać generalnie, tak? W relacje. Z czego to się może brać?
0: Ja myślę, że właśnie z tego, o czym przeczytałeś, z tych dużych wymagań, które są. Ja co prawda ich nie doświadczyłem, ale jak właśnie mam styczność z tym i rozmawiam, no bo ja mam styczność z dużym przekrojem osób. Moje życie w tak zwanym sezonie jest dosyć aktywne, bo ja w tygodniu jestem w stanie poznać 200-300 nowych osób. Oczywiście wiadomo, nie wszystkich gdzieś zapamiętuję, ale te historie się przewijają i one właśnie bardzo często tak brzmią i ja się podpisuję pod tymi statystykami, bo jakbym powiedział z własnego doświadczenia, to pewnie tak byłoby podobnie, że te wymagania czasem są aż nadte. Ale mówię, z drugiej strony te wymagania są dlatego męczące, że druga strona też ich nie spełnia. Bo coś innego jest, jeżeli ja mam wymagania, ponieważ ja osiągnąłem swoje, to mogę jakichś pewnych standardów oczekiwać, że jeżeli ja prowadzę firmę i zatrudniam 40 osób, no to chociaż oczekuję od tego, że nie będziesz na bezrobociu, tylko będziesz coś ze sobą robił. Chociażby tak już tak trochę może spłycam, ale no jakoś to trzeba wyglądać. Ale z drugiej strony ja jestem tylko od tego, żebyś mi kupował prezenty i zabierał mnie w drogie miejsca? No nie do końca.
1: A gdyby ktoś ciebie, Mateuszu, poprosił o przygotowanie go do randki, to jakby takie szkolenie w twoim wydaniu mogło wyglądać, na co położyłbyś nacisk?
0: Znaczy ja myślę, że byśmy poszli po takich krokach, po kolei. Pierwszy, jaki jest cel tej randki? Po co w ogóle, nie? Po co w ogóle tam idziesz, co chcesz osiągnąć? No bo to my bardzo często sobie nie odpowiadamy na takie pytania. Idę na jakieś spotkanie i tak naprawdę nie wiem po co. Zobaczymy, co będzie. Tylko potem jak zobaczymy, co będzie, to jesteśmy zaskoczeni. A dobrze by było się przygotować, na co to będzie. Drugi punkt to byłaby, kogo będziemy mieli po drugiej stronie. No bo kto to będzie? Z kim, że tak powiem, będziemy się mierzyć, w cudzysłowie? Trzecia rzecz, jaką wartość dodaną ja jestem w stanie tej osobie zaoferować? I czwarta rzecz, to jest właśnie to, o czym rozmawialiśmy w pierwszej chyba części, o historiach, jakie my chcemy opowiedzieć. Bo tych historii każdy z nas ma setki. I teraz dobrze by było sobie wybrać, czy do tej osoby dana historia będzie pasować, czy nie. Oczywiście mamy w pogotowiu wszystkie, ale no mieć jakieś, być trochę przygotowanym. Bo pytanie jest moje, skąd się bierze pewność siebie? Wtedy się bierze pewność siebie, jak wiemy, co powiedzieć. Dokładnie. Jak my idziemy na randkę, na spotkanie biznesowe i mówimy, jakoś to będzie, bo takich spotkań mieliśmy już, to nagle jednym tekstem, jednym pytaniem jesteśmy totalnie zaskoczeni.
1: Wystarczy czasem, że osoba, którą widzimy w aplikacji randkowej, na pierwszy rzut oka się nam nie spodoba albo ma cechę, której nie lubimy i od razu trafia taka osoba na ławkę rezerwowych lub nawet zostaje odrzucona. Tymczasem przy bliższym poznaniu może taka osoba być naszym życiowym odkryciem, prawda? I strzałem w dziesiątkę. Ale tu się nam kłania kwestia, nie wiem, może też to źle definiuje, cierpliwości, że my po prostu jesteśmy bardzo niecierpliwi na drodze, na której szukamy osoby na resztę życia, czy osoby takiej do relacji intymnej, tak? Już nieważne jak długo, nie?
0: Tak, myślę, że to powoduje też świat. Tempo życia się zwiększyło i to bardzo szybko się zwiększyło, więc ta cierpliwość jest też takim, bym powiedział, atutem negatywnym, bo my chcemy szybko już na teraz. I ta miłość ma się pojawić już w tym momencie i już dzisiaj my chcemy z nią planować, wstawić na Instagrama zdjęcie, pokazać, że mamy szczęśliwą rodzinę i tak dalej. To się nie dzieje tak. To trzeba trzeba, tak jak mówisz, trzeba tego czasu poszukania, zobaczenia, sprawdzenia. Mhm. No i to jest takie właśnie przykre, że tych ile szans możemy my odrzuciliśmy,
1: dokładnie,
0: a skupiliśmy
1: tak.
0: się zupełnie na czymś innym.
1: Mhm. Wiesz, bo chcemy przez aplikację znaleźć miłość jak z bajki. Takie jest założenie pewnie większości randkujących osób. A przecież nawet bohaterowie też takich komedii romantycznych muszą pokonać wiele trudności, zanim posypią ich ryżem na szczęście, prawda? Mhm. A my się poddajemy przy pierwszym nieporozumieniu już, Mateusz, naprawdę. Pierwsza kłótnia, to już w ogóle łzy, w ogóle wiesz, wylewają się wiadrami i już nie chcesz nikogo widzieć, prawda, i tak dalej. Z czego to się bierze? To też jest kwestia też czasu, czy też cierpliwości, braku cierpliwości, dobrej woli, nie wiem, próbuję to jakoś zdefiniować.
0: Wiesz, to też się na tym zastanawiałem ostatnio właśnie, że to, co powiedzieliśmy wcześniej, że szukamy dalej, bo jedno, szukamy tam tej trawy, gdzie jest bardziej zielona i w sytuacji, kiedy nagle pojawia się ten konflikt, jakaś sytuacja nie do sytuacja do rozwiązania, bo zasadniczo każdą się da rozwiązać, to my zaczynamy uciekać, bo tak będzie łatwiej, tak będzie prościej, to ja sobie znajdę w tym momencie kogoś innego, z kim ja nie będę miał takich problemów. Tylko uwaga, tam będziesz miał tak samo, tylko za chwilę. Bo ten pierwszy konflikt się pojawi wcześniej czy później. Nie ma czegoś takiego, że tego nie będzie. Jesteśmy ludźmi, każdy z nas ma swoje oczekiwania, to o czym mówiliśmy. I okej, my możemy ze sobą rozmawiać i dużo rozmawiać. Ja kiedyś nie potrafiłem rozmawiać z drugą połówką i to były też przyczyny, mogę śmiało powiedzieć, mojego rozwodu, bo tam w ogóle nie było rozmowy, nie było dialogu tych najważniejszych rzeczy po prostu. To wszystko leżało. Dzisiaj jak umiem rozmawiać, to też nie wyklucza żadnych, że teraz nie ma żadnych konfliktów i nie ma żadnych sytuacji, gdzie się człowiek zdenerwuje na drugą stronę przecież. No, to występuje, tylko pytanie, jak my z tym sobie potrafimy poradzić. I właśnie pierwsza sytuacja kryzysowa będzie zawsze takim wyznacznikiem tego.
1: Potężnym sprawdzianem, tak, prawda? Dla takiej relacji. Jak uda się nam nad tym zapanować, nad tym kryzysem, tak? Jaką lekcję z niego wyciągniemy?
0: Z jaką lekcję? Teraz to trzeba pamiętać, że tutaj, no jak to śpiewał Cugowski, bo do tanga trzeba dwojga, więc tutaj dwie osoby potrzebują się w ten kryzys zaangażować. Nie?
1: Tak. Czasem też równolegle, to jest to słowo klucz, równolegle randkujemy z kilkoma osobami naraz, naganne, nieuczciwe. Czy jednak jest w tym jakaś metoda, jak uważasz? To też się zdarza. Ale to mi ładnie nie pachnie.
0: No nie, no bo to mamy powiedzieć, bardzo miło, że przyszedłeś na kolację, na twoje miejsce jest jeszcze trzech innych kandydatów, tak?
1: Ale oni za chwilę, tak. Dokończmy rybkę.
0: Dokończmy, no jeszcze gdyby ktoś jeszcze powiedział to wprost, to może bym powiedział, że ktoś ma jakieś szczere zamiary, tak? I sobie pogrywał w otwarte karty, ale coś takiego, po co? Po co? Bo jeżeli ja mam, nie wiem, 3-4 osoby i tak jak gdzieś wspomniałeś, nawet o tych paniach, które tam...
1: I opcjonalnie. Opcjonalnie trzymam, prawda, w szufladzie jeszcze 5 osób, tak?
0: Tak, i opcjonalnie, bo to też może wynikać z tego, nie chcę tu się bawić w psychologa, bo przecież nim nie jestem jako tako, ale też może wynikać z tego poczucia, że my nie chcemy być sami. Że my nie chcemy być sami, to jest tak jak jeden z moich kolegów, pamiętam jeszcze z czasów studenckich, on jak wiązał się z nową dziewczyną gdzieś tam nawet po roku, no to on brał jakby to na zakładkę, bo potem po latach jak pogadaliśmy, on powiedział, że on się bał po prostu, że będzie przez chwilę sam. A tu już widział, że mu się związek sypie, że się nie, bo czasami się nie da uratować, ale jeszcze na tyle podciągał, żeby tu sobie znaleźć kogoś, żeby ani przez moment nie być samemu, nie?
1: I ostatnia kwestia na koniec naszej długiej dzisiejszej rozmowy, Mateusz. Zawieranie znajomości w realu utrudnia nam także to, że na przykład, nie wiem, w metrze, w autobusie, w kawiarni, non-stop siedzimy w telefonach, stajemy się tacy bardzo nietykalscy, unikamy kontaktu z nieznajomymi, a właśnie takie nieplanowane, przypadkowe spotkania są najbardziej często efektywne i zaskakujące, o czym trochę już mówiliśmy wcześniej. Na koniec proszę cię, może to nie będzie łatwe, na koniec proszę, żebyś był takim trochę może wizjonerem, tak? Jak wyobrażasz sobie randki za 30, za 50 lat? Nie wiem, zamiast żywego człowieka wybierzemy AI, to już się dzieje, przecież randkujemy z czatami.
0: Nie mam pojęcia, w którą stronę świat pójdzie. Naprawdę, dałeś mi tutaj pytanie mega wizjonerskie, gdzie ten nasz świat bardzo przyspieszy przez ostatnie 15 lat, 10 lat. Przecież to jest w ogóle coś, no, do czegoś nie jesteśmy w stanie tego porównać. Tylko pytanie, na ile my będziemy chcieli w tym dążyć, bo dzisiaj AI przeżywa jeszcze taki zachwyt. wszyscy się tym zachwycają i tak faktycznie on zbiera swoje żniwa. Takie niefajne, mówię, żniwa, że ktoś właśnie wariuje na jego punkcie. Czytałem, że gdzieś w Chinach wyłączono te wszystkie AI-e właśnie emocjonalne, bo była taka część AI, z którymi się rozmawiało. I się okazywało, że ludzie nawet popełniali samobójstwa przez to. I to zostało wycięte w ciągu jednego dnia, wyłączyli tam ileś milionów użytkowników z tego. Czy to będzie szło w tą stronę? Ja bym powiedział, że jako wizjoner ja bym chciał, żeby była ta rozmowa, żebyśmy nie uciekli od drugiego człowieka, bo to jest najpiękniejsze. Móc wspólnie o czymś porozmawiać, wspólnie przeżyć jakąś chwilę, gdzieś coś zobaczyć razem, pogadać właśnie razem o tych emocjach, żeby to nie uciekło. Ja bym sobie tylko może tego życzył w tej wizji, żeby to zostało. Mogą być latające samochody, ale niech będzie ten drugi człowiek, nie?
1: To ja się pod twoją wizją skromnie podpiszę, jeśli pozwolisz. No, bardzo dziękuję. Kończymy. To tyle w tej edycji Drogowskazów, którą w całości poświęciliśmy trudnościom związanym ze współczesnym randkowaniem, z randkowaniem w obecnych czasach. W roli eksperta przy radiowym stole pojawił się Mateusz Kraśnicki, ekspert do spraw komunikacji, trener budowania relacji w biznesie, autor publikacji z komunikacji biznesowej, książki Elevator Pitch, jak mówić o swojej wartości w biznesie, i Mateusz jest też podcasterem. Bardzo Tobie dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za przejazd z przepięknej Bydgoszczy, tak, mojego też rodzinnego miasta.
0: Dokładnie, Bydgoszcz
1: Bóg Bydgoszczan się spotkało w studiu.
0: Bydgoszcz cię serdecznie pozdrawia. Tak.
1: Dzięki wielkie za to spotkanie, Mateusz, bardzo dziękuję.
0: Dzięki.
1: A podcastu Drogowskazów szukajcie między innymi na Spotify, na YouTubie, na Mediatece. Polecam je waszej uwadze i dzięki wielkie za obecność na naszym pokładzie. Michał Poklękowski, udanych randek, wszystkiego spokojnego, dobrego i zdrowego. Dzięki i do usłyszenia.
2: Drogowskaz. Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych. Ten kawałek dobrze rokuje.